przypadkiem. Choć ten u góry dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Super FM. Pogoda.
1: Za nami deszczowa niedziela i wietrzna noc, a dzisiaj będzie bardzo podobnie. Aktualnie na termometrach w Szczecinie 12, ale ze względu na wiatr odczuwalna to jedynie, uwaga, 6 stopni. Proponuję przeprosić się z długimi spodniami, jakąś tam jesienną kurtką, bo w ciągu dnia maksymalnie 17, a odczuwalna wyniesie 13. Wiatr umiarkowany z porywami, a ciśnienie idzie w górę.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
1: Pogoda pogodą i właśnie w takich sytuacjach najważniejsze jest, by obudzić się z uśmiechem i z nim pozostać przez resztę dnia. A to się uda. To nie ma wyjścia, to się uda. To nie ma się czym przejmować. Pod warunkiem, że zostaniecie z Radiem Super FM. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Zacznijmy ten poniedziałek z energią. No tak jak teraz, energetyzująco. Za chwilę zagra Kygo i Max McTon. Take Me Back w Super FM.
2: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Nowość w Super FM.
3: Nowość.

Oskar Cyms i Na niebie. Tak dla was gramy w poniedziałkowy dzień dobry, tu Super FM, by budzić was z humorem i to od samego rana. Dzisiaj 21 dzień września, nawet nie wiem, kiedy to zleciało. No przed chwilą było rozpoczęcie roku szkolnego, wszyscy w mundurkach, dzieci i młodzież kończyła wakacje, a tu już proszę, o, bliżej października. No w takim tempie to ja już powoli zacząłbym rozglądać się za choinką.

Do szóstej zostało jeszcze parę minut, więc jak budzik macie nastawiony na szóstą, to śmiało. Możecie przerzucić się jeszcze na drugi bok. Post Malone i Circles w Dzień Dobry to Super FM. Patrzę na kartkę z kalendarza. No i proszę, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pokoju. O i to z pełnym przekonaniem możecie go świętować. Posprzątajcie pokój, kupcie jakiegoś kwiata, może wytrzyjcie kurze po powrocie z pracy. A biorąc pod uwagę, że to jest święto międzynarodowe, to samo będą robić we Francji, w Chinach, w USA też tak jak najbardziej. Podobno na wyspach Karibati już ogarnęli całe mieszkanie. Ja bym tak nie leżał jak wy, bo sporo pracy przed wami, tym bardziej po weekendzie.

Super muzyka budzi wasze bębenki i to lubimy, bo fajnie być z wami od samego rana. Ale są takie momenty, jak na przykład ten, by dowiedzieć się więcej, co dzieje się w Polsce i na świecie, to trzeba zrobić głos i to trzeba być przy odbiornikach i usłyszycie wtedy najnowsze wiadomości w Radiu Super FM, te punktualnie o godzinie 6. Zostańcie razem z nami.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Policyjny dron łapie kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Paweł Wąsek i Anna Twardosz na podium letnich skoków w Rumunii.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów parlamentarnych na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. Niemcy też poszli do urn w dwóch krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, komentując pierwsze wstępne wyniki. CDU kanclerza nie przekroczyło 5% progu wyborczego. Po raz pierwszy w historii nie dostało się do lokalnego parlamentu. Wygrało skrajnie prawicowe AfD. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
3: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
4: Nie dzieje się to automatycznie.
3: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
4: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
3: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
1: Ale nie dzieje się to automatycznie. Trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy w sobotę uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. Policyjny dron nad przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji, które obnaża skalę problemu. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
5: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
1: Każdy z nich dostał też 8 punktów kar. Policja zapowiada kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. Paweł Wąsek zajął drugie miejsce w zawodach letniej Grand Prix w skokach narciarskich, które odbyły się wczoraj w rumuńskim Rysznowie. Szósty był Dawid Kubacki, a wygrał Amerykanin Jason Colby. W weekend w rywalizacji kobiet dwukrotnie triumfowała Anna Twardosz. Dzięki dubletowi w Rumunii Polka awansowała na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. Ostatnią rundę letnich skoków zaplanowano na koniec października w niemieckim Klingenthalle. Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 3-1. To był hit minionej kolejki Ekstraklasy. Wysoko wygrał Lech Poznań, pokonał Radomiaka aż 5-1. W tabeli prowadzi Górnik przed właśnie Legią i Lechem.
2: Super FM. Pogoda.
6: Dzisiaj za oknami sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Chłodno, aktualnie odczuwalne to jedynie 6 stopni ze względu na wiatr, choć termometry pokazują 12. Maksymalnie w ciągu dnia do 17, a odczuwalna to szczęśliwa 13.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
6: Czyli wychodząc z domu, warto zabrać parasol, by ten wam towarzyszył w drodze do pracy. Tak jak i Super FM, bo lepszego poranka no nie można sobie wyobrazić. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Razem z wami będę do godziny 9, a będzie też Michał Kaczmarek z poranną rozmową, będzie Andrzej Kutys z wiadomościami lokalnymi, będą informacje drogowe. Się będzie działo, nudy nie będzie. Tym bardziej, kiedy gramy dla was super muzykę w Super FM. More Than You Know, będzie też The Killers. To wszystko na dobry początek tej godziny.
0: Dzień dobry.

11 minut po godzinie 6 w Super FM. Teraz będzie o wielkich pieniądzach, bo padł rekord wygranych w kumulacjach lotto. Jedna osoba rozbiła 45 baniek i zgarnęła wygraną. Ile to, patrzcie, trzeba mieć szczęścia i farta, no. Ale tu w studiu szybko już przeliczyłem, że za taką kasę możecie sobie kupić, uwaga, 90 milionów pudełek z zapałkami albo 15 milionów cegieł. No to dom możecie śmiało budować. Jest jeszcze opcja na zakup 22,5 miliona butelek wody. Możecie pić do woli, nigdy nie zabraknie, a jeszcze dostaniecie zwrot z kaucji. Czyli się zwróci, czyli zarobicie, no 10 baniek lekko wróci.

No i takiej energetyzującej muzyki potrzebujemy w poniedziałkowy poranek, by rozbudzić się po letargu weekendowego rozluźnienia. Alexis Jordan i Happiness. Wszyscy są szczęśliwi, że jest poniedziałek, że mogą wstać o poranku i pędzić do pracy. My to wiemy, dlatego dla was tak gramy. 20 minut po godzinie 6. Tutaj dzień dobry, to Super FM. Dzisiaj urzędnicy w każdym urzędzie skarbowym mają swoje święto. I nie chodzi tu o płatności podatku VAT czy tam PIT 5. To w ogóle nie nic z tych rzeczy. Właśnie dzisiaj, 21 września, świętujemy Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Czyli, drodzy przedsiębiorcy, drogie szczecinianki i szczecinianie, jeśli dzisiaj będziecie odwiedzać okienko w Urzędzie Skarbowym, jeśli macie zaplanowaną kontrolę skarbową albo nie zapłaciliście podatku w terminie, o, koniecznie przed wizytą, przed załatwieniem jakiejkolwiek sprawy, kwiaty, później numerek do okienka i lecicie. A jak zapomnicie, no to co, no pozostaje pisać czynny żal.

0: pum pum girl.
1: 29 minut po godzinie 6. Jeśli jeszcze jesteście w piżamie, jeśli zastanawiacie się, czy najpierw włączyć ekspres do kawy, a dopiero potem wyciągnąć kubek z szafki, to niezależnie od tego, co zrobicie, najpierw kawy bez kubka nie wypijecie. To jest złota zasada poranka. Taki związek przyczynowo-skutkowy.

0: Chyba, że będziecie pić od razu z ekspresu, a to już jak kto woli. Za nami bieg San Probi Uroran, w którym brali udział dorośli, dzieci, ale także osoby z niepełnosprawnością. Uczestnicy biegali w miniony weekend po alejkach Parku Kasprowicza i nie chodziło w tym biegu o wynik, a bardziej o rywalizację, tak. A o profilaktykę chorób układu moczowego. Ale to się, słuchajcie, to się łączy, bo jak masz chorobę układu moczowego, to co robisz, no? Co robisz? Lecisz biegusiem do toalety. Biegusiem. I po to właśnie był ten bieg, by sprawdzić się na sucho w trudnej sytuacji. Czy sucho będzie także w ciągu dnia? O tym opowiem już za chwilę. Zostańcie razem z nami.
1: Super FM. Pogoda.
0: Za oknami dzisiaj sporo chmur, a poranek jest typowo jesienny. Aktualnie 12 na placu Rodła i rondzie Łanów Podolskich w Zdrojach, ale odczuwalna jest dużo niższa ze względu na wiatr. Ten mocno wieje, a ciśnienie idzie w górę. Maksymalnie dzisiaj do 17.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: Ale co jest najbardziej pocieszające w tej pogodzie? Że jak was zmoczę o poranku, to już później padać nie powinno. Czyli ortalion możecie brać tylko w jedną stronę, do pracy, i w pracy go zostawiacie. A najlepiej to mieć taki komplet podwójny, wiecie. Dwa ortaliony, dwa parasole, dwie pary gumiaczków. Żadna pogoda nie będzie wam straszna. To jest program Dzień Dobry, to Super FM. Tomek Janicki, cześć, witajcie. Niezależnie od pogody, zawsze gra dla was super muzyka w Super FM. No i tak będzie i teraz. Bez zaskoczenia. Proszę bardzo.
2: Dzień dobry.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 22 minuty do godziny 7. Sprawdzam, co dzieje się na szczecińskich drogach, a na nich póki co spokojnie, bez problemu przejedziecie do Szczecina węzłem Kijewo. Niewiele samochodów czeka na przejazd z Wierzyniecką w stronę Struga. Pamiętajcie, że dzisiaj o 9 zamknięta zostanie autostrada A6 i szosa Stargardzka. Na to wszystko ze względu na usuwanie niewypału z II wojny światowej. Utrudnienia według wstępnych informacji potrwają do 30 minut, ale działania rozpoczną się dopiero około godziny 10. Jeśli dzisiaj zaśpicie, to będziecie zmuszeni skorzystać z wjazdu do Szczecina węzłem Dąbie lub Podjuchy. W ścisłym centrum przejezdnie zarówno na trasie zamkowej, jak i ulicy Energetyków. Podobnie jest na Mieszka I czy Floriana Krygiera w obu kierunkach. Pamiętajcie, że może korkować się Gdańska za basenem górniczym w stronę centrum ze względu na przebudowę torowiska, choć tak jak teraz patrzę, no jest przejezdnie, jest przyjemnie, jest dobrze. Życzę każdemu, aby takie poranki były codziennie, bezkolizyjne, bezwypadkowe. No i najważniejsze, bez korków.

0: Teira. Dzień dobry, to Super FM. 14 minut zostało do godziny 7. Wcześniej śpiewał jeszcze Grzegorz Hyży swoją piosenkę Na chwilę. Ha, na chwilę to tak zawsze mówią w kolejce do lekarza. Ja tylko na chwilę, ja tylko zapytam, a potem wychodzi jak zawsze i wszyscy wokół się gotują. Teraz będzie o wielkich pieniądzach, choć nie chodzi tu o kumulację w lotto, gdzie padło 45 baniek. Przeglądam naszą stronę super.fm, jak czytam, fundacja Cancel Fighters dofinansowała rewitalizację oddziału Świętego Mikołaja w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej. Mamy komentarz, prosimy bardzo.
1: To jest dowód tej fantastycznej filantropii naszego społeczeństwa. Co to pozwoli? Pozwoli to na to, że ten cały budynek przy wsparciu też tych środków publicznych zmieni swoje oblicze. Te pieniądze pozwolą na to, żeby ten budynek wszedł w XXI wiek, żeby był nowoczesny, żeby było zaplecze też dla rodziców, żeby rodzice mieli godne warunki hotelowe, żeby dzieci miały fajne miejsce na to, żeby spędzać tu niestety te wiele miesięcy, bo to się staje dla nich drugi dom, żeby ten budynek z zewnątrz też się zmienił. Mikołaj z nami zostanie, ale może nabierze nowych barw.
0: No i o tym mówił doktor habilitowany Konrad Jarosz, dyrektor placówki przy Unii Lubelskiej. No takie prezenty od Mikołaja, patrzcie, no. A do świąt jeszcze 3 miesiące. To ja boję się myśleć, co będzie w grudniu.

0: Pet Shop Boys i Suburbia zamyka muzycznie tę godzinę w Super FM. Na zegarach zbliża się siódma, a to czas wiadomości, które ma dla was Marcin Krzemiński. W nich między innymi o rozpoczynającym się festiwalu filmowym w Gdyni. Kto zdobędzie najbardziej prestiżową nagrodę, tego dowiecie się w Super FM. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory Spolen spółka ZOO.
2: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
5: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Już jutro w KFC.
6: I po reklamie.
7: Jest siódma. Wiadomości Super FM.
8: Policja zatrzymała mężczyznę, który postrzelił dwie osoby w Małopolsce. Blisko decyzji o stałych bazach USA w Polsce trwają rozmowy w Nowym Jorku. Zaczął się festiwal filmowy w Gdyni. To walka o najbardziej prestiżową nagrodę polskiego kina.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Małopolska policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób w gminie Bukowno. Jednego zranił w nogę, a drugiego w rękę. Lżej ranny twierdzi, że nie znali oni napastnika, a ten się przyznał. Według policji powodem jego zachowania mogła być sprzeczka. Amerykańska baza wojskowa w Polsce jest coraz bliżej. W tym tygodniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące stałej obecności wojsk USA w naszym kraju. O planach będą rozmawiać prezydent Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z sekretarzem obrony USA Pitem Hegsetem. Wśród możliwych lokalizacji bazy wymienia się województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do kolejnych rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie. Donald Trump ma się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy liczy na to, że rozmowa doprowadzi do ograniczenia ataków na energetykę oraz transport żywności. Tymczasem walki trwają, a Ukraina przeprowadziła największy od początku wojny atak na Moskwę. Uszkodziła m.in. rafinerię naftową. Rekordowe ceny paliw w Europie. Przodują Niemcy. Za 95 trzeba zapłacić ponad 2,30 euro. Za diesla ponad 2,40. We Francji tylko minimalnie taniej. Pytaliśmy kierowców w Berlinie, co myślą o takich cenach.
9: Oh my God, don't remind me.
8: O mój Boże, nie przypominaj mi, jest bardzo źle. Nie patrzę na cenę, staram się po prostu tyle nie palić. Ja mam skuter, więc nie kosztuje mnie to aż tak dużo, ale zdecydowanie współczuję kierowcom. Rząd w Berlinie od października wprowadzi ulgi. Niemcy na litrze będą mogli zaoszczędzić w przeliczeniu około 75 groszy. Polsce brakuje dobrego systemu opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, alarmują eksperci. Według NIK-u wsparcie opiera się na organizacjach pozarządowych, mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
10: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej zwracałbym się do organizacji pozarządowych. Niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy. I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwa szczegółowe informacje.
8: Dla rodzin kluczowe są także szkolenia i grupy wsparcia. Na infolinii Helpline można też dostać szybką pomoc psychologiczną. Śródmieście Warszawy zyskało nietypowy zabytek, odnowioną wiatę przystankową typu EU. Dziś o 13:00 odbędzie się uroczyste otwarcie przystanku. Stoi przy rondzie Dmowskiego pod gmachem dawnej cepeli, który też niedawno odzyskał modernistyczny wygląd. Przystanki EU w latach 70. były nowoczesne, przypominają bryłę z aluminium, ale zaczynały rdzewieć i do dzisiejszych czasów zostało ich niewiele. Pokaz filmu Jana Holoubka Dziki, Dziki Wschód otworzył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 15 tytułów powalczy o Złotego Lwa, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
11: Znowu pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie.
8: Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Festiwal potrwa do soboty.
6: Super FM. Pogoda.
0: No, pogoda bywa zmienną, od poranne meteorologiczne odkrycie i dlatego po 7:00 może pojawić się słońce. No i to się sprawdza, bo patrzę za okno naszego studia i nie ma chmur, ale już po 8:00 będą przelotne opady deszczu i silny wiatr, który będzie się utrzymywać do późnego popołudnia. Dlatego odczuwalna w ciągu dnia to maksymalnie 13, ciśnienie idzie w górę.
7: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: Biomet zostawiacie dzisiaj w domu. W szafie możecie, w szafce na buty. O, proszę bardzo. Ale niech on nie wychodzi na światło dzienne, jest niekorzystny. Więc jak źle się dzisiaj poczujecie, to wszystko zwalajcie na pogodę. Na pogodę i w ogóle się niczym nie przejmujcie. Niezależnie od tego, co za oknem, gra dla was super muzyka w Super FM. Ja także będę razem z wami. I to do godziny 9:00. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Już niebawem najświeższe informacje ze szczecińskich dróg. Warto zostać razem z nami. A na zegarach 4 minuty po godzinie 7:00.
7: Dzień dobry. Tu

11 minut po godzinie 7. Take it slow i Robin Schulz. Dzień dobry, to Super FM. I tak możecie śmiało iść za panem Robinem. W poniedziałek na luziku, powoli, bez stresu. Tak można, ba, tak trzeba zaczynać nowy tydzień, żeby się nie stresować. Wczoraj pojawił się siwy dym nad Szczecinem, a konkretniej czarny, bo dwa autobusy stanęły w ogniu na placu przy ulicy Hejki. Pojawiła się straż, oczywiście nikomu nic się nie stało, ale pojazdy poszły z dymem. Ten był widoczny z Warszawy. No jak się okazuje, autobusy paliły się do pracy. No a wyszło? Jak wyszło?

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Coraz większy ruch w okolicy Mostu Długiego. Poczekacie na Nabrzeżu Wieleckim, jadąc zarówno od ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba. Przybywa zmotoryzowanych także na energetyków, ale póki co to maksymalnie jedna zmiana świateł. No i lecicie dalej. Przejezdna Mieszka Pierwszego w obu kierunkach, tak samo jest na Alei Piastów. Zatrzymacie się na Wszystkich Świętych na odcinku od Chopina do Arkońskiej, potem także na Majdańskiego w stronę Pogodna. Teraz przenosimy się do Podjuch. Tam kolizja na skrzyżowaniu Radosnej i z Granitową. No i może się w tym miejscu korkować. Przybywa zmotoryzowanych na wjeździe do Szczecina węzłem Kijewo, a potem także na Zwierzynieckiej. Pamiętajcie, że o 10 usuwany będzie niewybuch z II wojny światowej, stąd zamknięta zostanie autostrada A6 oraz szosa Stargardzka. Utrudnienia rozpoczną się około godziny 9, potrwają do 30 minut, ale rozpoczęcie neutralizacji niewybuchu rozpocznie się dopiero około godziny 10.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: To śmiało możecie do 9 jechać i aż szóstką i szosą Stargardzką. To do pracy się wyrobicie, a na zegarach 20 minut po godzinie 7.

No i tak dla was gramy. Dzień dobry, to Super FM. Silny wiatr towarzyszył nam tej nocy i w ogóle były trudne warunki atmosferyczne. Te dały się we znaki mieszkańcom naszego województwa. Na strażacy interweniowali 89 razy. Najczęściej usuwali połamane drzewa i konary, które blokowały drogi. No, czyli co?

0: sklepowych i restauracjach.
1: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
0: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
1: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Dietetyka. Kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
5: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
6: Na zegarach 7.30 w studiu jest już Andrzej Kutys. Wiadomości lokalne.
7: Dzień dobry. No i właśnie powinien docierać SMS-owy alert RCB. Nie w porannym szczycie komunikacyjnym, tuż po nim, czyli około godziny 10. Neutralizacja niewybuchów w okolicy szosy Stargardzkiej oraz autostrady A6 przy węźle Kijewo. Oczywiście to będzie oznaczało całkowite zamknięcie przejazdu w okolicy i kierowanie przez policję ruchu objazdami od szosy Stargardzkiej i od węzła Dąbie. O tym oczywiście będziemy Wam na bieżąco przypominać, a najlepiej od 10, mniej więcej do 10.30 nie planować przejazdu w tej okolicy. Dodajmy, że znaleziony niewybuch jest z czasów II wojny światowej, waży 250 kg.
8: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
7: Dzisiaj u nas w studiu też prawdziwy dynamit, czyli od poniedziałku gotowy do słownej szermierki Michał Kaczmarek. Jak nas polubiliście na Facebooku, to wiecie, że na dobry początek dobrego tygodnia dyskusja o kwitnącej demokracji, ale i o zagrożeniach dla niej, bo gościem będzie członek rządzącej krajem koalicji. Dzień dobry, Michale.
9: Cześć, Andrzeju, zapowiedziałeś mnie tak, że powinienem powiedzieć, że to będzie wybuchowy poranek, ale tego ani sobie,

0: ani mieszkańcom Szczecina dzisiaj nie życzę, ze względu na to, o czym mówiłeś jeszcze chwilę przed moją zapowiedzią. Tak jest, poseł Grzegorz Napieralski na żywo po godzinie 8 rano w Radiu Super FM. Porozmawiamy trochę o sytuacji polsko-niemieckiej, bo wiadomo, wczoraj w Niemczech, a właściwie wczoraj w Berlinie i w powiecie greifswaldzkim odbywały się wybory do lokalnych parlamentów, ale porozmawiamy także o tym, czy Amerykanie rzeczywiście mogą w województwie zachodniopomorskim ulokować swoich kolejnych żołnierzy.
1: Będzie wybuchowo, zapraszamy tuż po godzinie 8.
2: To są wiadomości w Radiu Super FM.
1: Pogoń Szczecin zwycięska w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną. Przed 3-tygodniowym odpoczynkiem Duma Pomorza wygrała na wyjeździe 2-1 z Piastem Gliwice. Przedłużyła do 7 swoją serię ligowych meczów bez porażki. Na listę strzelców Pogoni w tym spotkaniu wpisali się Jordi Sanchez oraz Darko Czurlinow. Trener Pogoni Szczecin Oskar Garcia na pomeczowej konferencji prasowej podkreślał, że czasem, aby wygrać, należy pocierpieć.
3: Graliśmy dzisiaj z drużyną, która w ostatnim czasie spisywała się wyśmienicie, nie traciła bramek, zdobywała dużo punktów. No i myślę, że dzisiaj mieliśmy lepsze sytuacje do wygrania tego meczu, natomiast kiedy masz tylko jedną bramkę różnicy, no to czasem trzeba po prostu pocierpieć, aby ten mecz wygrać.
1: Portowcy dzięki zwycięstwu nad Piastem wskoczyli na 5. miejsce w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy, a w przerwie od ligi zagrają m.in. mecz dla Dymka 2-0, w ramach którego do Szczecina przyjedzie włoskie Udinese. A więcej o sporcie w Radio Super FM już teraz.
4: Super FM Sport.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Siatkarze Rumunii sprawili sporą niespodziankę w Sofii, awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując gładko Ukrainę 3-0. W ćwierćfinale Rumunia zagra z Francją, która pokonała Portugalię 3-0. W sobotę awans do ćwierćfinału wywalczyły Polska i Niemcy. Jutro obie ekipy zagrają o półfinał. A dziś ostatnie mecze 1/8 finału. Belgia zagra z Czechami, a Słowenia z Serbią. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki Ekstraklasy. Kolej już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem aż 5-krotnie pokonał bramkarza rywali. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec był zaskoczony tym, jak łatwo jego zespół oddał 3 punkty.
6: Bardzo dziwne spotkanie, bo mam takie wrażenie, że bardzo łatwo traciliśmy bramki i ciężko mi nawet wytłumaczyć, jak jest to na dzisiaj możliwe, że w tak prosty sposób doprowadziliśmy do tego, że straciliśmy 3 gole.
5: Pozostałe w wczorajszych meczach Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 1-2, a Zagłębie Lubin z Wisłą Płock 0-2. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, który ma 3 punkty przewagi nad Legią i nad Lechem, ale Kolejusz ma 1 mecz rozegrany mniej. To jest jego konkurencja. Belgijski kolarz Remco Evenepoel zdobył w Montrealu po raz 4 z rzędu tytuł Mistrza Świata Elity w jeździe indywidualnej na czas. I to w znakomitym stylu, bo Włocha Filippo Ganna wyprzedził o prawie minutę. Brąz wywalczył 19-letni Francuz Paul Sexas. Michał Kwiatkowski zajął 23 miejsce. Wśród pań tytuł obroniła Szwajcarka Marlen Reusser. Dominika Wodarczyk była 9, wyrównując najlepszy dotychczas wynik Katarzyny Pawłowskiej sprzed 10 lat. Żużlowcy z Torunia bardzo blisko obrony tytułu. W pierwszym meczu finałowym Press wygrał u siebie ze Spartą Wrocław 55-35. Rewanż za 2 tygodnie na Stadionie Olimpijskim. A w meczu o brąz skromną zaliczkę wypracowała sobie Unia Leszno, pokonując Motor Lublin 46-44. Rewanż za 2 tygodnie. I jeszcze skoki narciarskie. Anna Twardosz wygrała niedzielny konkurs letni Grand Prix w Rasznowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie zawodowym tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii awansowała na 3 miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. W konkursie mężczyzn Paweł Wąsek zajął 2 miejsce, a wygrał Amerykanin Jason Colby.
4: Super FM. Pogoda.
7: Będzie dzisiaj wiało, według prognoz do 50 km na godzinę, stąd odczuwalna temperatura będzie dużo niższa jak ta na termometrach. Maksymalnie do 13, ciśnienie spada, biometr niekorzystny, w ciągu dnia padać nie powinno.
2: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
7: No i to są dobre informacje dla wszystkich, którzy nie zabrali ze sobą parasola czy tam ortalionu, ale warto wziąć dzisiaj ze sobą coś ciepłego. Nie wiem, kurtkę, termofor też możecie wziąć, farelkę jak w pracy zimno. To zawsze przyjemniej będzie w łydki i stopy. Policzki wam nie zmarzną. Zawsze możecie zrobić głośniej radio i poruszać się w rytmie porannych hitów. I to się poleca, to jest dobre. To lepsze jak poranna kawa, czy zielona, albo czarna herbata. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Już za chwilę najświeższe wydanie serwisu dla kierowców, czyli poranna pomoc drogowa na zegarach 25 minut do godziny 8.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Na początek tego serwisu korek, jaki czeka wszystkich jadących w stronę centrum, ulicą Gdańską. Za basenem górniczym robi się zator ze względu na zamknięty skrajny lewy pas ruchu, bowiem w tym miejscu remontowane jest torowisko tramwajowe. Tam polecam
2: noga z gazu.
3: Potem przejezdnie zarówno na trasie Zamkowej czy Energetyków, tłoczno na Nabrzeżu Wieleckim od strony ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba. Zatrzymacie się także na Zegadłowicza, czyli droga 115 z Pilchowa do Szczecina. W tym miejscu potrzebujecie, no tak jak tutaj patrzę na tą mapę drogową, około 5, może 7 minut, by przejechać się przez rondo Knappa dalej w kierunku Wojska Polskiego. A na Wojska Polskiego ruch spory także w okolicy węzła Łękno. Sznur samochodów czeka na Wszystkich Świętych w stronę Majdańskiego i dalej w kierunku Pogodna. Tutaj potrzebna będzie cierpliwość, ale z każdą minutą jesteście bliżej celu. Pracy, przedszkola, szkoły, gdziekolwiek jedziecie.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

Uhu. Tak możecie sobie pośpiewać w samochodzie, na przykład stojąc w korkach, pod przedszkołem, pod szkołą, czemu by nie. Coldplay, Adventure of a Lifetime, jeszcze przed godziną 8. Dzień dobry, to Super FM. W lesie przy węźle Kijewo znaleziono bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. O tym mówiliśmy już w wiadomościach i porannej pomocy drogowej. Według ekspertów bomba waży około 250 kg. No to masę, to ma słuszną, prawda? I właśnie dzisiaj około godziny 10 saperzy przeprowadzą akcję jej podjęcia. Stąd na 30 minut wstrzymany zostanie ruch na autostradzie A6 i szosie Stargardzkiej. Czyli będą wyciągać niemiecki niewypał. Ha! Choć jak tak sobie myślę, niewypał. W urzędzie miasta co druga decyzja to niewypał. I dróg wokół jakoś nie zamykają.

0: dobrze się słucha. No dobrze się słucha muzyki przed godziną 8, to zawsze pozytywnie nastraja, tym bardziej w poniedziałkowy poranek. Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Temat dla Was Marcin Krzemiński, a w nich między innymi o neutralizacji niewybuchu w pobliżu autostrady A6. Tuż po nich poranna rozmowa Michała Kaczmarka, a w niej na żywo poseł Grzegorz Napieralski. Nie odchodźcie daleko.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
11: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu. To twój

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: I po reklamie.
2: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
3: 1000 nowych syren alarmowych trafi na Lubelszczyznę. Saperzy w Szczecinie zaczną zaraz usuwać wielki niewybuch znaleziony w lesie. Pojutrze jesień, pytamy, jak radzić sobie z jesienną chandrą.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych do końca roku ma być w województwie lubelskim, zapowiada minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. System musi być sprawny, bo Rosja coraz częściej atakuje polsko-ukraińską granicę. Jak mówi szef MSWiA, zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
4: Tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
3: MSWiA pracuje nad modyfikacją syren w całej Polsce. Remontowane są też schrony. W szczecińskim lesie znaleziono potężną bombę lotniczą. Saperzy będą dziś usuwać niewybuch. Bomba pochodzi z czasów II wojny światowej. Waży około ćwierć tony. Kampania wyborcza na prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. Wybory w najbliższą niedzielę. W najnowszym sondażu agencji OGP prowadzi lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała. 39% głosów. Druga w sondażu jest Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską. 23%. To może być koniec sporu o Grenlandię między Stanami Zjednoczonymi a Danią. Rzecznik NATO oświadczył w weekend, że doszło w tej sprawie do porozumienia, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Duńczycy są ostrożnymi optymistami.
5: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
3: Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią. Daje ona ponoć stałą kontrolę nad bezpieczeństwem, wszystkimi innymi potrzebami wyspy, napisał Trump. Zapowiedział też natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Silny tajfun zbliża się do wschodniego wybrzeża Japonii. Niesie ze sobą ulewne deszcze i wiatr wiejący ponad 190 km na godzinę. Władze wydały ostrzeżenia przed powodziami i osuwiskami ziemi. Wracamy do sprawy kradzieży samochodu premiera. Po roku pracy śledczych do sądu w Elblągu trafił akt oskarżenia wobec dwóch podejrzanych. Przypomnijmy, rok temu sprzed domu premiera Donalda Tuska w Sopocie skradziono jego prywatne auto. Kilka godzin później policja znalazła samochód na parkingu w Gdańsku. Po tym incydencie kilka osób straciło pracę w Służbie Ochrony Państwa. W środę zacznie się jesień. Prognozy mówią, że tegoroczna ma być wyjątkowo ciepła. To powinno pomóc osobom wrażliwym na zmianę pór roku. Pytamy o dobre rady dla nich. Jak jeszcze można poprawić sobie samopoczucie?
6: Co można robić, żeby przełamać jesienną chandrę?
7: Nie, mi do sklepu.
8: My mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Ja jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
9: Ja nie mogę. Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
6: A jak można z tej jesieni korzystać? Jak pani myśli?
9: Spacerami. Bardzo lubię podziwiać przyrodę i jest to coś fascynującego.
3: W parkach widać już pierwsze zmiany. Kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce.
1: Po ósmej poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
10: Zaczynamy polityczny, ale nie tylko polityczny tydzień w porannych rozmowach Radio Super FM. Na żywo z nami w poniedziałek Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, kłaniam się, dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
10: Historyczna porażka CDU na pograniczu polsko-niemieckim. Partia kanclerza Merca nie wchodzi do lokalnego parlamentu. Jednocześnie AfD wygrywa u nas na pograniczu wybory, chociaż rządzić nie będzie, bo reszta partii będzie przeciwko niej. Czy mamy właśnie historyczny moment w tutaj powiecie greifswaldzkim?
11: Druga informacja, że AfD nie będzie rządzić, to dobra informacja. Pierwsza informacja, którą pan wymienił, że AfD wygrywa, to bardzo zła informacja, bo wygrywa blisko naszej granicy. Partia radykalna, partia antypolska, która jest dla nas zagrożeniem, więc trzeba na to patrzeć naprawdę dzisiaj z dużą pokorą i uwagą, co się będzie działo u naszych sąsiadów. To niebezpieczne zjawisko społeczne, polityczne. Jeżeli ta partia będzie wygrywała w innych landach i przejmie władzę w Niemczech, oby nie, bo gdyby przejęła, to naprawdę trzeba byłoby się bać.
10: W Berlinie nie wygrywa. Wygrywa zazwyczaj w powiatach, z czego właśnie w powiecie na pograniczu. Pytałem o zdanie w tym temacie jednego z komentatorów, który powiedział, że ludzi coraz bardziej oburza to, że obojętnie jakie są wybory, to i tak ten sam królik wyskoczy z kapelusza. I tak samo jest tutaj dokładnie na pograniczu, że wygrywa AfD, ale rządzić będzie SPD, Zieloni i Lewica, a kanclerz będzie nadal tutaj naszych powiatów przygranicznych, Manuela Szwezik, która przecież była kontrowersyjną postacią ze względu chociażby na konotacje polityczne z Rosją. Więc chyba trudno się dziwić Niemcom, że są coraz bardziej oburzeni tym, że w ich polityce się niewiele zmienia.
11: Nie jestem specjalistą wykształcenia, jeżeli chodzi o sytuację polityczną w Niemczech. Więc
10: ale jest pan politologiem i pan jest obserwatorem sceny politycznej na pograniczu również, więc mogę pana o to pytać.
11: Natomiast myślę, że dużą rolę też negatywną odgrywają jednak dziś w całym świecie, też w Europie i w Polsce media społecznościowe, które są w większości jednak poza kontrolą prawa. Pojawiają się tam treści bardzo niebezpieczne, często bardzo groźne, nieweryfikowalne. Dzisiaj w takim czasie bardzo szybkiego życia ludzie nie potrafią zweryfikować wszystkich informacji. Pojawiają się fake newsy, pojawiają się bardzo niebezpieczne informacje i one też budują cały taki nastrój wobec też polityków i myślę, że partie populistyczne dzięki temu zyskują i te partie populistyczne, wrogie też Unii Europejskiej, wrogie Polsce, w Niemczech mogą zdobywać taki ważny.
10: Ale aż takiego uproszczenia tej sytuacji po panu bym się, panie pośle, nie spodziewał, bo z tego, co pan mówi, wynika, że to w sumie to nie jest tak, że te rządy mainstreamowe, te rządy chociażby w Niemczech CDU i SPD są takie średnio dobre, tylko że to media społecznościowe są złe. To jest tak, jakbyśmy porozmawiali, że Platforma zaraz może stracić władzę, nie dlatego, że średnio rządzi, ale dlatego, że social media to ostatnio Konfederację i Brauna promują.
11: Nie. No to jest, panie redaktorze, tak jak pan na cenie i szanuje, to jest duże uproszczenie. Ja nie oceniam dzisiaj polityki partii rządzącej w Niemczech i jak im się tam żyje, bo dalek jestem od tego. Natomiast pokazuję pewne zjawisko, które dzisiaj widzę również w Polsce, również widzę na świecie. I to też nie jest jakiś frontalny atak na media społecznościowe, żeby była jasność. Tylko pokazuję pewne zjawisko, które jest dzisiaj w mediach społecznościowych obecne. To, że dzisiaj pojawiają się bardzo skrajne filmiki, informacje, wiadomości. Proszę pamiętać, że gdybyśmy dzisiaj zobaczyli, panie redaktorze, na słuchalność, oglądalność danej stacji telewizyjnej, czy Polskiego Radia, czy Pańskiego Radia, czy telewizji jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, no to ich oglądalność czasami jest o wiele mniejsza niż zasięgi niektórych ludzi, którzy publikują swoje treści na mediach społecznościowych. Natomiast proszę zwrócić uwagę, pan tutaj, będąc przed mikrofonem, jest obłożony wieloma przepisami prawa i nie może pan zrobić wielu rzeczy, dlatego że prawo na to nie pozwala. W mediach społecznościowych jest bardziej postawiliśmy wszyscy na wolność słowa, na brak ograniczeń, niż na weryfikację informacji. I ludzie naprawdę mają... Ja usłyszałem kiedyś zobaczyłem, bo to mi mój kolega podesłał filmik, który był świetnie zmontowany. Treść tego filmiku była taka. Donald Tusk wysyła wojska na Ukrainę, żeby tam nasi młodzi żołnierze walczyli i będą walczyć z Rosją na terenie Ukrainy. Całe nasze wojsko tam wyjedzie, a za to młodzi Ukraińcy przyjadą i posiądą nasze żony.
10: No wie pan... No. Panie pośle, no też szanujmy swoją inteligencję. No jeżeli ktoś puszcza takie fejki, no to one są bardzo szybko weryfikowane. Dziękujemy bardzo i do widzenia. Przecież no
11: część ludzi weryfikuje, część ludzi nie.
10: Tę samą wartość głosu przy urnach, kiedy już dochodzi do wyborów. Ja sobie z tego wszystkiego doskonale zdaję sprawę.
11: Nikomu nie ujmuję tej wartości, panie redaktorze.
10: Niemniej jednak wydaje mi się, że diagnoza społeczna polegająca na tym, że Europa się radykalizuje i że u nas w sondażach też Konfederacja ma 16%, a partia Grzegorza Brauna ma od 8 do 10, oznacza, że jednak gdzieś partie tego mainstreamu, czyli wy, Lewica, pewnie Ludowcy i tak dalej, popełniacie gdzieś jakiś błąd w komunikacji albo w rządzeniu. To już zostawiam panu do wypowiedzi.
11: Daleki jestem, żeby mówić, że nie popełniamy błędów, bo to byłoby coś nieuczciwego wobec naszych radiosłuchaczek. Natomiast chcę powiedzieć jednak, że jeżeli dzisiaj ktoś szerzy w mediach społecznych, tezę, że szczepionki są złe, nie wolno chodzić do lekarza, leczyć się trzeba ziołami bądź jakimiś dziwnymi witaminami i to ma miliony wyświetleń, no to jednak coś złego się dzieje, panie redaktorze. Coś złego jest, tak? I pytanie, gdzie być może my popełniliśmy, może to jest to pytanie, które powinniśmy sobie zadać w tym studiu, gdzie my popełniliśmy błąd, że takie informacje, że takie treści do ludzi trafiają.
10: Amerykańska baza w Szczecinie albo w województwie zachodniopomorskim jest możliwa, czy nie jest możliwa? Jakie są pana informacje? Wiem, że pan jest blisko chociażby z Radosławem Sikorskim, więc wyobrażam sobie, że panowie musieliście dyskutować na ten temat. W ubiegłym tygodniu Business Insider podał 3 możliwe województwa do ulokowania, to jest Dolny Śląsk, Lubuskie i Zachodniopomorskie.
11: Myślę, że wszystko jest dzisiaj w grze. Powinniśmy starać się robić wszystko, żeby taka baza pojawiła się w naszym regionie. Te 3 województwa, które pan wymienił, one są o tyle strategiczne, że one są najdalej od Rosji, czyli są w takim strategicznym miejscu ułożone. Szczecin, myślę, czy województwo zachodniopomorskie ma kilka atutów, przede wszystkim port, przede wszystkim bliskość do sojuszników, więc myślę, że będzie jedną z takich ważniejszych destynacji, gdzie Amerykanie mogą taką bazę ulokować. No na pewno podniosłoby to rangę nie tylko.
10: Właśnie Szczecin powinien chcieć mieć tutaj bazę amerykańskich żołnierzy.
11: Oczywiście.
10: To by poprawiło nasze bezpieczeństwo, czy może bardziej sprawiłoby, że będziemy jeszcze mocniej regionem krytycznym, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo?
11: Poprawiło. My i tak jesteśmy regionem krytycznym, panie redaktorze, szanowni państwo. Proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj elektrownię, mamy port.
10: Gazoport, tak.
11: My jesteśmy naprawdę takim bardzo istotnym strategicznie dla Polski miejscem, więc dzisiaj wzmocnienie obrony, czyli właśnie wzmocnienie gazoportu, portu. Przecież oby tak się nie stało, jeszcze powtórzę to 2 razy, oby tak się nie stało, ale gdyby doszło do jakichś działań zbrojnych ze strony Rosji wobec Polski, to Szczecin, Świnoujście czy nasz region staje się strategicznym miejscem, bo mamy tu port właśnie, bo tu będą transporty, bo tu jest właśnie gazoport, czyli mamy dostawy gazu płynnego, więc jeżeli byłoby to takie wzmocnienie ze strony Amerykanów, byłoby to, myślę, dla naszego regionu bardzo dobre.
10: To jak rząd w takim razie lobbuje za tym, żeby rzeczywiście te zapowiedzi z ubiegłego tygodnia z platformy Truth Social prezydenta Trumpa były urzeczywistnione i żeby to było któryś z tych 3 regionów, oczywiście z punktu widzenia szczecińskiego, najlepiej region zachodniopomorski.
11: Z mojej wiedzy wynika to, że teraz jest w Stanach również minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski, jest też prezydent Polski Karol Nawrocki, jest na pewno pani minister Sobkowiak, która też jest, no oczywiście na innym szczeblu każdy rozmawia, też będzie deklarował takie rozmowy, prowadził premier Władysław Kosiniak-Kamysz, więc tu jeżeli chodzi o ofensywę rządu, bo tak mówię szczerze, tu nie mówię już teraz, nie chcę nic politycznie rozgrywać, ale dzisiaj jakby te narzędzia, czy te wszystkie takie kwestie dotyczące ulokowania bazy w ręku ma rząd, więc tutaj rząd, bo to rząd będzie wydawał pieniądze, więc...
10: Rząd ma, ma możliwości, prezydent ma relacje, więc nie wiem, kto ma w sumie w tym momencie lepsze karty po swojej stronie.
11: Nie patrzę na to w ten sposób, kto ma lepsze karty. Tutaj akurat talia jest wspólna. Jeżeli są relacje Karola Nawrockiego, to on nie powinien wykorzystać, a my powinniśmy zagwarantować pieniądze, miejsce i szybką realizację tej zapowiedzi. I głęboko wierzę, że to się wydarzy. Mimo podziałów politycznych dzisiaj, znaczy jest jeden cel, a ten cel to bezpieczeństwo.
10: 2 minuty i 2 pytania. Solidaryzuje się pan, panie pośle, z naszymi słuchaczami, którzy właśnie jadą przez miasto i widzieli chociażby dzisiejsze pylony na stacjach paliw, już pewnie z 9 i z 8 z przodu. 8 zł za litr 95, 9 zł albo nawet 9,20 w niektórych częściach za litr diesla. No, źle jest. To nie jest 5,19.
11: No, źle jest. Przypominam, mamy wojnę i to regularną wojnę w Zatoce Perskiej, nie tylko, w Cieśni Ormus. Mamy konflikt, mamy problemy z dostawą ropy, mamy problemy z dostawą paliwa i stąd są te ceny. Przypominam, że w piątek przyjęliśmy ustawę dotyczącą opodatkowania nadmiernych zysków rafinerii i firm paliwowych. To są olbrzymie pieniądze, to są miliardy złotych, które można spokojnie wpompować w obniżkę cen.
10: To są miliardy złotych Orlenu, bo największym hurtownikiem w Polsce jest Orlen. Czyli to jest tak, że rząd mówi, że ojej, nie opodatkowaliśmy bardziej Orlen, albo bardziej chcemy opodatkować Orlen. Orlen, który przecież swoje zyski przekazuje tak naprawdę do budżetu państwa i to są pieniądze, którymi dysponuje minister finansów, jeżeli się nie
11: mylę. Jest tak, że to nie jest tak proste, jak pan mówi, ale żeby mamy mało czasu, jeżeli mamy olbrzymi skok zysków Orlenu rok do roku i to naprawdę olbrzymie pieniądze, to jeżeli mamy takie zyski, to warto je wydać dzisiaj, żeby ulżyć w kieszeni Polaków.
10: Myślę, że Orlen może zrobić więcej w tym temacie niż robi, ale to już jest temat rzeczywiście na osobną rozmowę. Czyli rozumiem, że pana też, że pan też wyraża solidarność z tymi, którzy
11: oczywiście
10: mówią, że
11: tak,
10: jest
11: tak
10: źle.
11: Współczuję i mam nadzieję, że prezydent jak najszybciej tę ustawę podpisze i
10: ale
11: za chwilę.
10: Pan idzie
11: ceny
10: tą retoryką, jak poseł Rzepa tutaj w ubiegły poniedziałek,
7: nie,
10: że to
7: nie,
10: trochę
7: no,
10: tak
7: ale,
10: pomiędzy
7: ale jest
10: Trumpem a Nawrockim, a my to w sumie wiecie,
11: nie, ale
10: chcielibyśmy wam ułożyć,
11: nie,
10: drodzy
11: nie,
10: kierowcy, ale
11: nie
10: za bardzo
11: tak,
10: możemy.
11: No fakty są faktami. No przecież no, dlaczego poszybowały ceny do góry? No poszybował dlatego, że jest konflikt. No jak jest konflikt i ludzie do siebie strzelają, wysyłają rakiety, niszczą transporty albo blokują cieśninę, no to jest fakt.
10: No ale panie pośle, rząd to nie jest taka biedulka, która, o Jezu, my nic nie możemy.
11: No, co jest ustawa?
10: Przepraszam bardzo, panie pośle,
11: czy wakacje nie...
10: Gdzie jest ta legendarna sprawczość rządowa?
11: Ale jest, no przecież czy przez całe wakacje...
10: No nie jest, bo jest 9.20. No,
11: ale czy przez całe wakacje nie było tańsze paliwo? Nie było specjalnego programu cena paliwa niżej? No było, jeździło nam się lżej wakacje. No ale też...
10: Przedsiębiorcy by chrupnęli teraz na pana wypowiedź, bo im się nie jeździło łatwiej.
11: Budżet państwa też nie jest z gumy, więc stąd pojawił się pomysł, żeby opodatkować naszego giganta. Coś złego? Jeżeli są pieniądze, jest nadwyżka, trzeba je pompować dzisiaj do budżetu i dać spokojnie żyć Polakom.
10: To jeszcze na koniec. Sam pan mi podsunął ten temat, żeby nie było, że to będzie słowo użyte przeciwko panu, bo raczej nie. Ale mówił pan, że w ubiegłym tygodniu procedował alkoholowe ustawy i był pan jednym z posłów, który musiał koordynować ten przejście tych alkoholowych ustaw przez Sejm. Czy to oznacza, że upadł czy nie upadł projekt możliwości finansowania klubów piłkarskich przez koncerny alkoholowe?
11: Dobrze, dziękuję za to pytanie. Chciałbym właśnie na antenie wyjaśnić. Sponsoring klubów sportowych czy innych wydarzeń kulturalnych przez browary na przykład będzie cały czas możliwe. Tu się nic nie zmienia. Jeżeli ktoś miał na Bosman, Lech albo Tyskie na koszulce, dalej będzie miał, więc tu się naprawdę nic nie zmienia. Jedyna kwestia, którą chcieliśmy uregulować, to szczególnie ochrona małoletnich, żeby nie mieli dostępu do alkoholu, aby nie były takie brutalne promocje, które namawiają do picia. No i też przede wszystkim etykiety na butelkach, które mają informować o zagrożeniu, że alkohol jest trucizną. Natomiast też chciałbym, ponieważ jesteśmy w regionie, gdzie powstają nowoczesne winnice i bardzo dobre winnice, też nic się nie wydarzy. Każdy, kto produkuje dzisiaj wino, może je dalej produkować, robić degustacje i promować w ramach takiego właśnie sponsoringu swoje wino, byle nie namawiać do picia.
10: A jak mamy na przykład takie wydarzenie jak Oktoberfest w centrum miasta, to jest w sumie namawianie do picia, czy to nie jest namawianie do picia?
11: Jeżeli jest to sponsoring i jest taka po prostu kulturalna impreza, może taka być, tak na przykład jak Dni Wina w Zielonej Górze.
10: Okej, rozumiem. Grzegorz Napieralski był w poniedziałek gościem Radia Super FM o poranku. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję bardzo, miłego dnia, do widzenia.
7: Super FM. Pogoda.
12: Poranne promienie słońca muskają nas po policzkach, a jeśli wpadają do waszego auta i lekko oślepiają, to znak, że warto założyć okulary przeciwsłoneczne. Towarzyszą nam także drobne chmury, ale padać nie powinno. W ciągu dnia wiecznie, stąd odczuwalna temperatura maksymalnie 13. W najcieplejszym momencie dnia ciśnienie idzie w górę, to i samopoczucie może się poprawiać.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
12: A najlepiej, jak będziecie z nami o poranku, to zawsze samopoczucie się poprawi. A jak humoru nie macie, to robicie głośniej i od razu uśmiech maluje się na twarzy. Na zegarach już po 8, a za chwilę sprawdzę, co dzieje się na szczecińskich drogach, czyli kolejna pomoc, poranna pomoc drogowa. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Tu

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 21 minut po godzinie 8. Czy na ulicach Szczecina jest dzisiaj tłoczno? No, w niektórych miejscach na pewno. Hamulec przyda się na Wszystkich Świętych, jadąc od strony Chopina do Arkońskiej, potem także na Majdańskiego w stronę Pogodna. Tłoczno na Wojska Polskiego za węzłem Łękno w stronę Placu Szarych Szeregów. Tutaj zatrzymacie się także na ulicy Piłsudskiego, Alei Piastów czy 5 Lipca. Kierowcy czekają na prawoskręcie w Mieszka I, jadąc od strony Bohaterów Warszawy, ale potem do ronda Uniwersyteckiego, ulica Mieszka I, dojdziecie bez większych problemów. Korek na Gdańskiej w stronę centrum powiększył się i zatrzymacie się już na moście Pionierów miasta Szczecina. Tam remontowane jest torowisko, stąd wyłączony jest z użycia skrajny lewy pas ruchu. Tutaj generują się korki. Sugeruję zdjąć nogę z gazu, aby nie doszło do kolizji. Przed 10:00 zamknięta zostanie autostrada A6 i szosa Stargardzka, a to ze względu na neutralizację niewybuchu w okolicy wspomnianej autostrady. Samochody będą kierowane przez Szczecin, konkretnie do Zezdroi, ulicą Batalionów Chłopskich, do Podjuch, a potem Radosną do A6. Trzeba przygotować się na utrudnienia, no i anielską cierpliwość, aby albo zaplanować dojazd do celu nieco wcześniej.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Bad Boys Blue. Dzień dobry, to Super FM. Dobrze się tego słucha, tym bardziej o poranku, ale na zegarach zbliża się godzina 8.30, to czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przygotował i przedstawi dla Was Andrzej Kutys. Nie odchodźcie daleko.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie.

0: Umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II 28 przez 3.
1: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
2: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
3: Najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
17: Minęła 8.30, wiadomości lokalne, Andrzej Kutys.
18: Wygrała radykalna i antypolska partia, ale dobra informacja jest taka, że AfD rządzić w Mecklenburgii nie będzie, mówił w rozmowie

0: Radio Super FM po godzinie 8. Posełka o Grzegorz Napieralski. Pytany o komentarz do weekendowych wyborów za zachodnią granicą. Polityk ze Szczecina przyznał, że nie jest specjalistą od niemieckiej sceny politycznej. Przekonywał, że za sukcesem Alternative für Deutschland mogą stać media społecznościowe, które są poza kontrolą prawa. W studiu Radio Super FM dyskutowano także o cenach paliwa w Polsce. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę.
1: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
0: Zmieniamy temat. Od ćwierć wieku pracują nad marką regionu. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna świętowała ostatnio 25 lat swojego istnienia. Województwo jest najpopularniejsze w Polsce ze względu na wybrzeże Bałtyku, ale jak podkreśla prezes ZROT Magdalena Bolikowska, udało się też pokazać inne atrakcje.
2: Coraz więcej osób przyjeżdża również na Pojezierza ze swoim sprzętem do nurkowania, do windsurfingu, ze swoimi deskami, przyjeżdżają ze swoimi rowerami przede wszystkim. I korzystają z tego, że turystyka aktywna jest już bardzo mocno i udoskonalenia do turystyki aktywnej są już bardzo mocno osadzone w regionie. Tych turystów przybywa, bo przybywa u nas w regionie i atrakcji turystycznych, i produktów turystycznych, czyli tego, co daje kompleksową ofertę.
0: W trakcie gali 25-lecia zwrotów w Teatrze Polskim w Szczecinie rozdano także przyznawane przez Ministerstwo Sportu odznaki honorowe za zasługi dla turystki.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
0: Słodko-gorzki weekend szczecińskiego szczypiorniaka. Były derby Pomorza Zachodniego, a także debiut w nowej hali i niestety dla kibiców szczecińskiej piłki ręcznej tylko jedno z tych spotkań zakończyło się zwycięstwem drużyny w granatowo-bordowych strojach. Mowa o piłkarzach ręcznych Sandra z Papogoni Szczecin, którzy na wyjeździe pokonali Gwardy Koszalin 32-23. Najlepszym strzelcem portowców w tym spotkaniu był Jakub Polo, który zapisał na swoim koncie 9 bramek. Odmienne nastroje panują za to w kobiecej drużynie, która w pierwszym spotkaniu w hali SDS 2-0 w Szczecinie przegrała z Koroną Handball Kielce 19-29. Ten mecz nie poszedł po naszej myśli, przyznała rozgrywająca SPR Pogoni Szczecin Elena Uścinowicz.
3: Początkowo myślałyśmy, że inaczej rozpoczniemy ten mecz. Jest dużo rzeczy, nad którymi musimy jeszcze zdecydowanie popracować i przećwiczyć, żeby na następnym meczu jednak pokazać to, na co tak naprawdę nas stać.
0: W następnych spotkaniach Ligi Centralnej panie z SPR Pogoni Szczecin zagrają na wyjeździe z MTS-em Żory, a panowie Sandra z Papogoni Szczecin w SDS-ie w Szczecinie w sobotę podejmą KPR Żukowo, a więc o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
4: Super FM Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Poważne kontuzje kadrowiczów jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zbiorą się dziś w Warszawie, bo przed nimi aż 4 mecze w Lidze Narodów. Już wiadomo, że o miano pierwszego bramkarza kadry nie powalczy Kamil Grabara, który zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
6: Ja odnosiłem wrażenie, patrząc na listę powołanych bramkarzy, że Jan Urban będzie chciał zdecydować, czy Bułka, czy Grabara, no a na ten moment no, ta odpowiedź jest już de facto jasna.
5: Na zgrupowanie nie przyjedzie także Adrian Benedyczak, napastnik Kasim Pasy, który świetnie zaczął ten sezon, złamał nadgarstek. Polaków w najbliższym czasie czekają 4 spotkania. Na inaugurację w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, 2 października ponownie na Stadionie Narodowym z Rumunią, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami w Zenicy. A za nami weekend pełen ligowych emocji. W Hiszpanii derby Madrytu wygrało Atletico 2-1. Więcej niż o meczu mówi się jednak o kontrowersyjnym sędziowaniu. Real kończył mecz w dziesiątkę, a arbiter zdaniem królewskich nie pokazał gospodarzom 2 ewidentnych czerwonych kartek. José Mourinho na konferencji pokazywał zdjęcia obu sytuacji, a klub wydał nawet oświadczenie w tej sprawie. W tabeli Real traci już 6 punktów do Barcelony, która wygrała do tej pory wszystkie mecze. W Anglii kompet punktów ma Manchester City, wczoraj wygrał z Sunderlandem 5-3. Pierwsze punkty stracił Arsenal przegrywający w sobotę z Brighton 0-3. W hicie we Francji PSG wygrało w Marsylii z Olympiquem 2-1 i awansowało w tabeli na 6 miejsce. Prowadzi Monaco. Grała też oczywiście nasza ekstraklasa. W hicie 9 kolejki Jagiellonia Białystok przegrała z Legią Warszawa 1-3. Gładkie zwycięstwo odniósł Lech Poznań. Wygrał z Radomiakiem 5-1, choć przegrywał już od 16 sekundy. Przerwę na kadrę w fotelu lidera spędzi Górnik Zabrze. Pięściarka Elżbieta Wójcik pokonała w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w Sofii jednogłośnie Irlandkę Cleone Darcy, zapewniając sobie co najmniej brązowy medal w kategorii plus 80 kg. Zwycięstwa w 1/8 finału zanotowali Barbara Marcinkowska i Bartłomiej Rośkowicz. Dziś o ćwierćfinał powalczą m.in. Julia Szeremeta i Aneta Rygielska.
4: Super FM. Pogoda.
7: Za oknami sporo słońca i niewiele chmur, a to cieszy. Rano pojawiły się przelotne opady deszczu, ale wiatr te chmury skutecznie przegonił. W ciągu dnia bez opadów ciśnienie idzie w górę, ale biometr No bez zmian. No działa na dzisiaj na naszą niekorzyść. Maksymalna odczuwalna to jedynie 13 ze względu na wspomniany już wiatr.
1: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
7: Ale biometem to się nie przejmujcie, bo tak naprawdę już poniedziałek rozpoczęliście. Obudziliście się z rana, fakt. Zjedliście śniadanie, to jest drugi fakt. I wypiliście kawę. A jeżeli jeszcze nie, to wszystko przed wami, można poniedziałek odhaczyć. Kolejna pobudka dopiero we wtorek i nawet biomet nie będzie wam dzisiaj straszny. To jest Dzień Dobry, tu Super FM, Tomek Janicki. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tu Super FM.
7: Teraz Céline Dion, a na zegarach 23 minuty do godziny 9.

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Ostatni poranny raport ze szczecińskich dróg. 20 minut zostało do godziny 9. Czy dzisiaj przejechaliśmy przez miasto bez większych problemów? W zasadzie tak, choć nadal zatrzymacie się na Gdańskiej w kierunku centrum. Tam remontowany jest fragment torowiska, stąd musicie uzbroić się w cierpliwość. Tłoczno na węźle Kijewo. Zwolnicie na Zwierzynieckiej do Kurzej, potem Struga przejezdna i to w obu kierunkach. Od 10, a w zasadzie chwilę przed 10 zostanie zamknięta autostrada A6 i szosa Stargardzka ze względu na neutralizację niewybuchu i jaki zlokalizowany jest w okolicy wspomnianej już autostrady. Warto wyjechać wcześniej, by dojechać do celu na czas. Jak zawsze o tej porze korkuje się Europejska, Dworska i ku Słońcu w obu kierunkach, choć korek, no tak jak patrzę w stronę centrum, jest zdecydowanie pokaźniejszy. W Mierzynie na Weleckiej spokojnie, tak samo jest na Taczaka czy Wojska Polskiego od ronda Knappa w kierunku centrum, bo do ronda jadąc drogą 115 zatrzymacie się na około 5 minut. Pomoc drogowa powróci już po 15, na nią zapraszam już teraz.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

8.49 na zegarach w Szczecinie. Złotowłosy Ed tak tam zagrał w Super FM. Teraz historia z zachodniopomorskich dróg, która miała miejsce w miniony weekend. Jak się okazuje, o tym donoszą lokalne portale, 20-latek nie zatrzymał się do kontroli w Nowogardzie. Mało tego, gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę przed policją. Na zabudowanym jechał 104 km na godzinę zamiast 50. No i efekt był jaki był, no, jak go złapali, a do tego doszło, to dostał 43 punkty karne i 9700 zł mandatu. Można się bawić? Można. Pewne, że długo nie pojeździ, ale to gratulujemy wyobraźni. No nie każdy ma tak wyłbujałą. Pytanie, jakiego jeszcze ma asa w rękawie, ale o tym to byśmy się raczej nie chcieli dowiedzieć.

0: 9:00 to taka fajna godzina, że niektórzy już wtedy kończą pracę. Bardzo przyjemnie, ale super muzyka będzie z wami przez cały poniedziałek, przez przedpołudnie, popołudnie, no i jutro to dokładnie tak samo. Już za chwilę Wojciech Wiszniewski, najświeższe wydanie wiadomości w Super FM, w nich między innymi o wyborach w Rosji. A po 9:00 spotka się z wami Michał Kaczmarek w programie Super FM z widokiem na Szczecin. Tomek Janicki, trzymajcie się ciepło i słyszymy się, kiedy my się słyszymy? O, w środę po 9:00.
1: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
4: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu. To twój

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: 9. Wiadomości Super FM.
1: Blisko decyzji o stałych bazach USA w Polsce w grze zachodnie województwa. Tak zwane wybory w Rosji bez zaskoczenia wygrała partia Putina. W Niemczech odwrotnie, partia kanclerza CDU w odwrocie. Fatalny wynik w lokalnych wyborach.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Decyzja o stałej amerykańskiej bazie w Polsce być może zapadnie już w tym tygodniu. Najbardziej prawdopodobne lokalizacje są na zachodzie Polski, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce albo w Lubuskiem. W tej sprawie polski minister obrony spotka się pojutrze z szefem Pentagonu. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce może być też jednym z tematów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Nie było niespodzianki w Rosji. Wybory parlamentarne wygrywa putinowska partia Jedna Rosja, która dostała ponad połowę wszystkich głosów. Głosowano także na Krymie i w części Donbasu, gdzie Rosjanie nielegalnie przeprowadzili swoje wybory. W Moskwie za to ostatni dzień trzydniowego głosowania zbiegł się w czasie z atakiem dronów. Jak głosowali Moskwianie?
3: Jedną Rosję.
4: Na jedną Rosję. No bo cóż, Jedna Rosja to nasza Rosja. Jak można na nich nie głosować? Głosowałem na partię Nowy Lud tylko dlatego, że nie zależało mi przede wszystkim na jednej Rosji. Liczyłem na to, że nie zdobędą większości, żeby w Dumie nastąpił jakiś ruch.
1: Żadna partia opozycyjna nie została dopuszczona do udziału w wyborach. Niemiecka prasa krytykuje kanclerza Friedricha Merza. Twierdzi, że to on odpowiada za porażkę partii CDU we wczorajszych wyborach regionalnych w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim oraz Berlinie. Niektórzy twierdzą, że powinien ustąpić ze stanowiska, inni wzywają, by wytrwał i kontynuował politykę reform. W Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, gdzie wygrała skrajnie prawicowa AfD, CDU nie przekroczyła 5%. Trochę lepiej poszło w Berlinie. Tam wygrała lewica. USA proponują Chinom współpracę w sprawie sztucznej inteligencji. To ma być system wzajemnego informowania o poważnych zagrożeniach związanych z AI. W tym tygodniu mają się spotkać przywódcy USA i Chin. To jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków w Łodzi. Rusza rewitalizacja dawnego magazynu bawełny. Przez ostatnie lata niszczał, kiedyś należał do fabrykanta Izraela Poznańskiego. Zbudowany z czerwonej cegły, powstaną tu m.in. hotel, biura i restauracje. Mówi odpowiedzialny za rewitalizację Adrian Majsterek.
5: Taka inwestycja jest bardzo skomplikowana. To jest zabytek. My musimy to robić z olbrzymim poszanowaniem tych tutaj murów. Różne rzeczy mogą się zadziać. W taką inwestycję są setki, a nie jak nie tysiące osób zaangażowanych. Od rzeczy projektowych, po rzeczy wykończeniowe.
1: Renowacja będzie kosztować ponad 60 milionów złotych. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Czeska Praga ma najlepszych motorniczych w Europie. Wygrali oni Europejskie Mistrzostwa Motorniczych, które w tym roku odbyły się w Warszawie. W rywalizacji wzięło udział 26 drużyn z całej Europy, a także gościnnie ekipa z australijskiego Melbourne. Najlepsza z polskich drużyn z Gorzowa Wielkopolskiego zajęła 12 miejsce.
6: Naprawdę dobre miejsce. Jak na tyle drużyn, to naprawdę dobre miejsce.
7: Nie wiem, czy można sobie wymarzyć lepsze na 26 zespołów. Ja gratuluję swoim ludziom i fajnie, no wypadliśmy dobrze w sytuacji takiej, gdzie my nie mamy jakiejś wielkiej sieci, ale wszystkie te czynności, które wykonali, były przedniej jakości.
1: Mówili Aneta Turek z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie i jego prezes Roman Maksymiak. A jakie były konkurencje? Precyzyjne hamowanie, omijanie przeszkód i jeszcze na przykład koszykówka z okna tramwaju.
2: Super FM. Pogoda.
8: Jeżeli wychodzicie właśnie z pomieszczenia na dwór, to koniecznie parasole w dłoni. Może to nie są intensywne opady deszczu, ale padać będzie dzisiaj co jakiś czas przez cały dzień, czyli pogoda w kratkę. Typowo jesienna, chciałoby się powiedzieć. Deszcz przelotny, krótkie przejaśnienia i na termometrach do 17.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Dzień dobry, dzień dobry. Nietypowo, bo ja zwykle z wami spotykam się w późniejszych godzinach, a nie przed południem, ale będę mieć przyjemność wam towarzyszyć do 14. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Mówiłem o pogodzie przed momentem. Ja popełniłem dzisiaj pewien błąd, bo wyskoczyłem z domu o godzinie 6 rano w Polówce i okazało się, że niestety nie, 21 września wychodzenie w krótkim rękawku z domu to nie jest dobry pomysł. Nie popełnijcie mojego błędu. Cześć, dzień dobry. Dużo dobrej muzyki na pewno dzisiaj się pojawi w Radiu Super FM.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Na przykład Lenny Kravitz, a potem Michelle Patrick Kelly, a następnie Jerry Halliwell.

deszczu mężczyzn śpiewała Jerry Highwell w Radiu Super FM. Inny deszcz widzimy obecnie za oknami. Rzeczywiście trochę nam się w poniedziałkowy poranek rozpadało. Teraz na naszej antenie małe ostrzeżenie dla kierowców. W weekend w lesie przy węźle Kijewo znaleziono bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Już wam o tym mówiliśmy, ale dokładnie za 45 minut ma zacząć się procedura wydobywania i podejmowania tej bomby. Saperzy już są na miejscu i na mniej więcej pół godziny wstrzymany będzie ruch na autostradzie A6, a także na szosie Stargardzkiej. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów. One są dokładnie rozpisane na przykład na naszej stronie internetowej. Jeżeli więc jest to możliwe, to te drogi wyjazdowe z Prawobrzeża i wjazdowe do ulicy Struga, no lepiej jest przez tą, powiedzmy, godzinkę z haczykiem omijać. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie, bezproblemowo. Żadna ewakuacja na szczęście nie jest konieczna, bo ten niewybuch znaleziono w lesie, a więc trzymamy kciuki za naszych dzielnych saperów, żeby udało im się szybko ten problem rozwiązać, bo jeżeli byłby to problem, który się przedłuży na kolejne komunikacyjne godziny, no to będziemy musieli was informować o korkach. Póki co jednak takiego zagrożenia nie ma. Do tematu niewybuchu na pewno jeszcze powrócimy w wiadomościach lokalnych. Tymczasem 17 minut po 9. Nostalgicznie bardzo się zrobi, bo będzie Artur Rojek, a potem Pet Shop Boys.

0: Energetycznie Safri Duo za nami w Radiu Super FM. Przed chwilą z Andrzejem Kutusem podziwialiśmy tęczę nad centrum Szczecina. Widać ją było idealnie z okien studia Radio Super FM.
1: To prawda. I jeszcze, żebyście zobaczyli, jak Michał podskakiwał na tym Safri Duo. I jeszcze do tego to tęcza. No świat stał się od razu piękniejszy, mimo że to dopiero poniedziałek.
0: Tak, i dopiero 9:26. Czy świat stanie się piękniejszy po wysłuchaniu twoich wiadomości?
1: Jestem o tym przekonany, ponieważ między innymi będziemy rozmawiali o cenach paliwa i opinii Grzegorza Nabieralskiego, czyli posła Koalicji Obywatelskiej ze Szczecina, na temat tego, jak bardzo wyraża solidarność i współczuje wszystkim, którzy tankują na stacjach.

0: dostępny od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk, Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
5: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
6: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
10: Już prawie 9.30, czas na wiadomości. Andrzej Kutys.
11: Wyraża solidarność i współczuje Polakom płacącym dużo na benzynę na stacjach. Poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski przekonywał, że decyzja o obniżce cen zależy od podpisu Karola Nawrockiego pod rządową ustawą.
12: Przypominam, że w piątek przyjęliśmy ustawę dotyczącą opodatkowania nadmiernych zysków rafinerii i firm paliwowych.
10: To są miliardy złotych Orlenu, który przecież swoje zyski przekazuje tak naprawdę do budżetu państwa i to są pieniądze, którymi dysponuje minister finansów.
12: To nie jest tak proste, jak pan mówi, ale żeby mamy mało czasu, to jeżeli mamy takie zyski, to warto je wydać dzisiaj, żeby ulżyć w kieszeni Polaków.
10: Czy rozumiem, że pan też wyraża solidarność z tymi, którzy
12: oczywiście
10: mówią, że
12: tak,
10: jest
12: tak
10: źle?
12: Współczuję i mam nadzieję, że prezydent jak najszybciej tę ustawę podpisze i...
10: Chcielibyśmy wam ulżyć, drodzy kierowcy, ale tak nie za bardzo
12: tak,
10: możemy.
12: No fakty są faktami. No przecież dlaczego poszybowały ceny do góry? No poszybował dlatego, że jest konflikt. No jak jest konflikt i ludzie do siebie strzelają, wysyłają rakiety, niszczą transporty albo blokują cieśniny, no to jest fakt.
10: No ale panie pośle, rząd to nie jest taka biedulka, która, o Jezu, my nic nie możemy.
12: No, jest ustawa.
10: No przepraszam,
12: proszę,
10: bardzo, no panie pośle.
12: Ale czy wakacje nie...
10: Gdzie jest ta legendarna sprawczość
12: no,
10: rządowa?
12: Jest. No przecież czy przez całe wakacje...
10: No nie jest, bo jest 9.20.
12: No ale czy przez całe wakacje nie było tańsze paliwo?
11: A cała rozmowa z posłem K.O. jest do odsłuchania jeszcze raz u nas w podcastach.
13: Więcej na stronie super.fm.
11: Zmieniamy temat. Nie tylko bieg, ale także impuls do badań, profilaktyki i troski o zdrowie, czyli Sunprobi Euroran 2026. Ten weekend przebiegł przez szczeciński Park Kasprowicza. Trasa dała biegaczom w kość. Tuż za linią mety z mikrofonem czekał nasz reporter.
14: Trasa dosyć wymagająca. Było kilka podbiegów, no ale też było też kilka zbiegów, gdzie można było trochę odpocząć. No ogólnie fajna trasa, polecam każdemu.
15: Ojej, zmęczona jestem bardzo. Dużo pod górkę było i to było wykańczające.
16: A jak poszło?
17: Tak jak się spodziewałem, czyli wolno. Wolno też jest super, bardzo polecam.
16: Rzucamy hasło: badaj się, ruszaj się. To są wszystko elementy zdrowego stylu życia, który może nas przed chorobami urologicznymi, ale nie tylko, uchronić.
11: Podkreślał profesor Marcin Swojewski, pomysłodawca biegu Sunprobi Euroran. W 10. edycji wydarzenia wzięło udział ponad 200 dorosłych i dzieci, a patronem medialnym było Radio Super FM.
13: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
11: Hiszpańska klątwa szczecińskiego turnieju tenisowego przełamana. 33. edycję wreszcie wygrał Nicolas Sanchez z Cuerdo. Hiszpan w ponad 3-godzinnym pojedynku pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro w finale Invest in Szczecin Open. W turnieju singlistów mieliśmy również 4 Polaków, tylko jeden

0: Filip Pieczonka przebrnął przez pierwszą rundę. A co jeszcze dzieje się w sporcie? O tym już teraz w Radiu Super FM.
1: Super FM Sport.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 2 tygodnie zgrupowania i 4 mecze w Lidze Narodów. To będzie intensywny czas dla naszej piłkarskiej kadry. Polacy zbiorą się dziś w Warszawie, a w piątek rozegrają pierwszy mecz po spadku do Dywizji B u siebie z Bośnią i Hercegowiną. Potem mają wyjazdowy mecz ze Szwecją, domowy z Rumunią i wyjazdowy z Bośnią. Jan Urban powołał 26 piłkarzy, ale 2 już mu wypadło. Bramkarz Kamil Grabara zerwał więzadło w kolanie, a napastnik Adrian Benedyczak złamał nadgarstek. W kadrze nie ma wprawdzie Oskara Pietruszewskiego, ale warto odnotować, że utalentowany pomocnik jest już w pełni zdrowy i po raz pierwszy w tym sezonie pojawił się wczoraj na boisku. Wszedł w 85. minucie hitowego starcia między FC Porto a Benficą Lizbona, które jego zespół wygrał 3-1. Kadrowicze, czyli Jan Bednarek i Jakub Kiwior, zagrali dla Porto pełne 90 minut, a Jakub Kamiński mecz obejrzał w całości z perspektywy ławki rezerwowych Benfiki. Co ciekawe, żaden z wybrańców Jana Urbana nie strzelił weekend gola. Znamy już 3 pary ćwierćfinałowe na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Polacy po gładkiej wygranej z Łotwą zmierzą się jutro z Niemcami, którzy niespodziewanie pokonali Bułgarię 3-2. To dobra wiadomość dla nas, bo przecież przegraliśmy z Bułgarią w fazie grupowej, mówi Jakub Bednaruk, były siatkarz i trener.
3: My jesteśmy faworytami tych mistrzostw i musimy pokonać wszystkich, czy Francuzów, Włochów, Niemców, Bułgarów, wszystko jedno, żeby zdobyć Mistrzostwo Europy. Musimy wygrać ze wszystkimi, ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika. Na pewno jest to chyba na dzisiaj taka jedna z największych niespodzianek, może sensacji nawet całego turnieju.
2: W ćwierćfinałach Francja zagra z Rumunią, a Włochy z Finlandią. Dziś w ostatnich meczach 1/8 finału Słowenia zmierzy się z Serbią, a Belgia z Czechami. Dziki Warszawa nie zagrają w koszykarskiej Lidze Mistrzów FIBA. W finale turnieju eliminacyjnego w bułgarskim Samokowie polski zespół przegrał z niemieckim Rasta Vechta 82-93. To oznacza, że Dziki zagrają w Pucharze Europy FIBA. W Lidze Mistrzów zagra Legia Warszawa jako zdobywca krajowego tytułu w poprzednim sezonie.
1: Super FM. Pogoda.
4: O tęczy nad centrum miasta mówiłem dosłownie kilka minut temu i to zjawisko atmosferyczne może się kilka razy na horyzoncie dzisiaj pojawić, a to dlatego, że mamy trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu, ulice mokre, ale z drugiej strony przejaśnienia też są zapowiadane na najbliższe minuty. Można więc powiedzieć, że poniedziałek pod kątem pogodowym dostarczy nam wielu, wielu emocji.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
4: Ona śpiewa, że jest nie do zatrzymania. Unstoppable i Sia w Radiu Super FM już teraz, potem Sunrise Avenue, 35 minut po 9.

0: Super FM na 97,5.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.
1: Tym razem wiadomość od Ani. Mam w pracy taki problem, że strasznie biorę wszystko do siebie. Ktoś odpowie mi chłodno, nie uśmiechnie się, napisze krótkiego maila i ja od razu zaczynam zastanawiać się, co zrobiłam nie tak. Potem analizuję rozmowę pół dnia. Wiem, że to męczące, ale naprawdę nie umiem przestać.
2: Tak, to naprawdę częste. No, sporo osób tak ma. Że ktoś napisze nam dwa słowa albo jakoś dziwnie spojrzy i my w 3 sekundy dopisujemy całą historię. Jest na mnie zły. O nie, coś zawaliłam. Pewnie powiedziałam coś nie tak. I już głowa zaczyna przeszukiwać, co takiego mogło się wydarzyć. I w ten sposób bardzo dużo energii nam wycieka bokami. A tymczasem fakt bywa bardzo, bardzo prosty. Czyli na przykład napisał krótko, nie uśmiechnął się, był małomówny. A reszta to jest po prostu interpretacja takiej naszej części, której bardzo zależy na tym, żeby się dobrze współpracowało. Bo gdy uda nam się zapamiętać, że człowiek, ten drugi człowiek ma momenty, że może być po prostu zmęczony, może mieć problem w domu, może się spieszyć, może być wkurzony na kogoś zupełnie innego. A my jakoś tak automatycznie ustawiamy siebie w centrum tej historii. Czyli ktoś ma gorszy humor przeze mnie, ktoś milczy przeze mnie, ktoś odpowiada chłodno, pewnie coś ja zrobiłam. I jeśli tak się zadziewa, to czyjś nastrój staje się naszym problemem. Czyli bierzemy odpowiedzialność za czyjś ogródek. Zaczynamy analizować rozmowę, dobieramy słowa, jakoś chodzimy na palcach albo próbujemy naprawiać atmosferę, chociaż nie ma takiego powodu albo sensu. Dlatego będę namawiała, żeby w takiej sytuacji, jak się złapiemy na tym mechanizmie, że to się znowu zadziewa, to żeby zapytać samych siebie, czy to na pewno jest o mnie? Czy tak mi jest wygodnie myśleć, że to jest o mnie? Bo jeśli jest wygodnie, spoko, jeśli niewygodnie, to może nie. Można zadać sobie pytanie, co wiem, a co tylko zakładam? I jeśli szef odpisał okej, i słynna kropka nienawiści, to ja już zakładam, że jest zły. Tak? Wiem, że napisał okej. Tyle. Teraz to zostawiam. Parkuję. Jeśli tam jest coś, to w którymś momencie wyjdzie. Na ten moment nie będę myśleć o tym dalej. Nie chcę zakładać, że ma do mnie pretensje. Nic dalej nie zostało powiedziane, więc przyjmuję, że jest okej. I to nie jest tak, że my się nigdy nie mylimy, bo możemy mieć takiego czuja, że faktycznie ta osoba ma coś do nas. Ale dajmy jej prawo do wzięcia odpowiedzialności za to, żeby to coś, co ma do nas, powiedziała wprost. Nie musimy wchodzić do ogródka i się dopytywać do czyjegoś ogródka. Jeśli przyjmiemy takie założenie, że naszą odpowiedzialnością jest dopiero wtedy, kiedy ktoś nas zaprosi do interakcji, to możemy samych siebie wyćwiczyć, trochę wytrenować w takim wewnętrznym optymizmie, że jeśli coś będzie ważne, to wróci w takiej formie, w której będziemy to obrabiać. Na tu i teraz jest okej.
1: Jeśli macie sytuację do przegadania, napiszcie kontakt@dobrepytanie.eu. Być może zajmiemy się już za tydzień tym tematem, o który właśnie prosicie.
0: Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego

0: Szturmem wdarła się na listy przebojów. Lola Young i Messi za nami w Radiu Super FM. 4 minuty i będzie godzina 10. Za chwilę więc najświeższe wiadomości. Dużo się dzieje na początku tygodnia. Wszyscy patrzymy w stronę Niemiec, gdzie odbyły się wybory chociażby do powiatu pogranicza szczecińsko-niemieckiego, a także wybory w Berlinie. Będziemy na pewno jeszcze dzisiaj nie jeden raz o tym mówić. Tak samo jak będziemy mówić wam w wiadomościach lokalnych o tym, że o godzinie 10 zacznie się podejmowanie niewybuchu z okolic właśnie szosy Stargardzkiej i węzła Kijewo. Ruch na prawobrzeżu może być utrudniony, więc dużo ważnych informacji. Intensywnie się zaczyna początek tygodnia, a za 3 minuty będzie godzina 10.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
2: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa, ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu. Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
2: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
7: Pociąg potrącił dziecko na torach. Tragedia na Pomorzu. Diesel już średnio po 9 zł, benzyna wkrótce powyżej 8. Weterynarze apelują, by nie przynosić jeży z lasu. Prawie wszystkie są zdrowe, tylko szykują się do snu.
4: Super FM. Wiadomości.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na torach. W miejscowości Pszczółki pod Gdańskiem pociąg osobowy śmiertelnie potrącił dziecko. Do zdarzenia doszło poza wyznaczonym przejściem przez tory. Wstrzymano ruch pociągów między Tczewem a Pszczółkami. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Wkrótce barierę 8 zł za litr ma przekroczyć średnia cena benzyny 95. Jest bardzo drogo, ale przynajmniej nie zabraknie paliw, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
8: Orlen przewidział i spodziewając się tych zawirowań w sierpniu zakontraktował się do 1/4 zapotrzebowania na ropę, więc bądźmy dobrej myśli. Chciałem powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
7: Rząd naciska na prezydenta, by ten podpisał ustawę o dodatkowym podatku dla koncernów paliwowych. Karol Nawrocki złożył własny projekt, według którego ceny na stacji paliw mogłyby spaść o 2 zł. Nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu. Apelują o to leśnicy. Co roku właśnie o tej porze trafia wiele zwierząt, które ktoś przyniósł w dobrej wierze, sądząc, że potrzebuje pomocy. A najczęściej to zupełnie zdrowe zwierzęta. Taka sytuacja dotyczy też jeży, które szukają teraz powoli miejsc do hibernacji. Tylko do jednego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Kole w Łódzkiem każdego dnia trafia 10 jeży zupełnie niepotrzebnie. Mówi Alina Sobczyk, opiekun zwierząt w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.
9: Zanim zareagujemy, trzeba się zawsze upewnić, czy takie zwierzę wymaga takiej pomocy. Najpierw bym proponowała, żeby skonsultować to z osobami, które są do tego upoważnione i mają wiedzę na ten temat, na przykład ośrodek taki jak nasz, bądź inne instytucje zajmujące się ochroną zwierząt.
7: Do ośrodka w Kole co roku trafia w sumie około 400 tych zwierząt. Tylko 10% naprawdę potrzebuje pomocy człowieka. Znacznie pogorszyły się warunki do spacerów na szlakach w Beskidach. W nocy padało i mocno się ochłodziło. W niedzielę było 20 stopni, a dziś jest już tylko 11, do tego mgła. GoProwcy proszą turystów o dobry ubiór i warto też zainstalować aplikację na ratunek, mieć przy sobie powerbank. W Gdyni zaczął się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym o Złotego Lwa będą walczyć m.in. nowe filmy Pawła Pawlikowskiego, Kasi Adamik, Jana Komasy i Agnieszki Smoczyńskiej. 8 filmów pojawi się w konkursie dla młodych. Perspektywy, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
10: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino. Duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach. Aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, twórczyń, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy.
7: Przewodniczącym konkursu głównego jest Krzysztof Zanussi. Dziś ostatni dzień na to, by zagłosować na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro. Głosowanie odbywa się na platformie internetowej Europejskiego Banku Centralnego, który odpowiada za emisję wspólnej waluty. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec roku.
1: Super FM. Pogoda.
0: Poranek był szarawy i dość chłodny, aczkolwiek teraz pogoda nam się na jakiś czas poprawi, choć chmury będą nas trochę dzisiaj niepokoić i przelotny deszcz jeszcze też może mieć miejsce. 14 stopni Celsjusza, w szczytowych momentach dzisiaj temperatury dobiegną do 17 stopni, ciśnienie dość niskie, aura powoli zbliża nas do jesieni, albo nawet już nie powoli.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Mówię, że nie powoli, a to dlatego, że kalendarzowa jesień zaczyna się w środę, astronomiczna już jutro. Czas więc porzucić tryb wakacyjny i wejść w tryb jesieniarski. Ostatnio ktoś mi powiedział taką anegdotę, że po czym poznać, że się przechodzi właśnie z trybu wakacyjnego na jesienny, że matcha zamienia się na pumpkin spice latte. Ale to chyba już o takich wyjątkowych jesieniar i u osób, które rzeczywiście swój tryb pór roku sprawdzają, chociażby po napojach, jakie piją. Michał Kaczmarek, witam was ponownie. 4 minuty po 10:00 muzycznie Tom Grennan, Alize i wiralowy utwór zespołu Temper City Self Aware. To wszystko przed nami w najbliższych minutach.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tak jest i my w Radiu Super FM zawsze staramy się być na bieżąco specjalnie dla Was, drodzy słuchacze. Dlatego ze mną jest Piotr Jarząbecz. Cześć Piotrze, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Na co my teraz najpilniej spoglądamy, kiedy patrzymy na to, co się dzieje w Szczecinie? Ja myślę, że na Prawobrzeże.
2: Tak, na ulicę na Prawobrzeżu, no bo trwa to podjęcie niewybuchu z czasów II wojny światowej. Ćwierćtonowa bomba została znaleziona niedaleko węzła Kijewo. No i w związku z tym na kilka minut przed godziną 10 praktycznie cała A6 od węzła Podjuchy aż do węzła Kijewo została wyłączona z ruchu. Podobnie szosa Stargardzka od Płoni do węzła Kijewo właśnie. No i są utrudnienia naprawdę spore, bo zostały wytyczone objazdy, tam trwa ta operacja podjęcia bomby. No i tak oto na przykład przed Płonią stoimy, skręcając profesora Tomasza Żuka. Też trzeba stanąć, no bo wiadomo, wszyscy próbują omijać te fragmenty, które są wyłączone z ruchu. No i to powoduje po prostu korki na A6 też i przed węzłem Dąbie, i przed węzłem Podjuchy stoimy. W Podjuchach właśnie też stoimy na Radosnej, stoimy na skrzyżowaniu granitowej z Floriana Krygiera, na Metalowej, także naprawdę no jest tych korków cała masa.
1: Tak jest, widzę rzeczywiście, że A6 na wysokości Wielgowa, Słowociesza i Zdunowa w stronę węzła Kijewo w tym momencie jest zablokowana. Kierowcy, którzy się zagapili i pojechali w tamtą stronę, niestety całkiem sporo będą musieli poczekać, chociaż wyrażenie całkiem sporo jest dość nieprecyzyjne, bo my tak naprawdę, Piotrze, nie wiemy, czy to potrwa jeszcze 5 minut, czy jeszcze pół godziny.
2: Według wstępnych szacunków, tak czytam w biuletynie prasowym naszego miasta, miało to potrwać około pół godziny. No, rozpoczęły się te utrudnienia kilka minut przed godziną 10, kilka minut przed rozpoczęciem tej całej operacji. No i według tych szacunków do 10:30 niby ma to wszystko potrwać. Jak wyjdzie, no to będziemy to śledzić.
1: Jeżeli do 10:30, to drodzy kierowcy, jeszcze 13 minut w taką cierpliwość musicie się uzbroić, aczkolwiek liczmy się z tym, że lepiej coś zrobić powoli, ale bezpiecznie. W tym przypadku mamy do czynienia przecież z ważącą kilkaset ton bombą z czasów II wojny światowej. Piotrze, ostatnie zdanie. Tych takich znalezisk jest całkiem sporo, a na Prawobrzeżu dzieją się przecież prace drogowe, więc możemy się spodziewać, że takie niespodzianki sprzed 100 lat mogą nas jeszcze spotkać.
2: No niestety mogą, ale liczymy na to, że będzie ich jak najmniej, że jak najszybciej sobie będziemy z nimi po prostu radzić.
1: Tu i teraz w Radiu Super FM zawsze na bieżąco. Piotr Jarząbecz, pięknie Ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: 17 minut po godzinie 10. Po zawsze najświeższe wiadomości zapraszam Was na naszego Facebooka, a także na naszą stronę internetową. Zresztą jestem przekonany, że jeżeli tylko już będziemy mogli Wam powiedzieć, że Prawobrzeże jest przejezdne, to oczywiście szybko się tego z Radia Super FM dowiecie.
3: Skoro był weekend, skoro grały szczecińskie drużyny, skoro, co możecie na facebookowym profilu Radia Super FM zobaczyć, otwarte oficjalnie hale SDS 2.0 i to było otwarcie zwycięskie i Pogoń grała, no to witamy bardzo serdecznie.
2: Piotr Jarząbek
3: i Andrzej Kutys tu i teraz w sportowym podsumowaniu tego, co się wydarzyło. No to nie wiem, od czego zaczynamy. Chyba jednak od Pogoni, bo to największe zainteresowanie budzi. Oglądałeś?
2: Powiedzmy pół na pół, bo wracałem do Szczecina.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Falset Mortena Harketa absolutnie nie do podrobienia. Zespół Aha za nami w Radiu Super FM. Take On Me, czyli pierwszy utwór w historii YouTube'a z lat 80., który uzyskał ponad miliard wyświetleń. Ja się wcale nie dziwię. Utwór absolutnie znakomity. 28 minut po godzinie 10. Za chwilę Basia Grądecz i Super FM zaprasza.
1: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Pol Farma S.A.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
12: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna.

0: Dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. W kinie Zamek w tym tygodniu możecie zobaczyć najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. Film jest oficjalnie polskim kandydatem do Oscara 2027 w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Polska Komisja Oscarowa wybrała film w miniony piątek. To zgłoszenie w wyścigu o nominację. A Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego to opowieść o relacji Thomasa Manna i jego córki Eriki, którzy ruszają w drogę przez powojenne Niemcy z amerykańskiej strefy Frankfurtu do Weimaru, pozostającego pod wpływem Związku Radzieckiego. Film otrzymał w Cannes nagrodę za reżyserię. A teraz propozycja dla tych, którzy lubią nie tylko kulturę, ale też spotkania z ludźmi i dobre pomysły. Sieciowanie na trawie. Drugie spotkanie osób działających społecznie w Szczecinie w piątek w ogrodzie Inku przy Alei Wojska Polskiego. Od 17:00 będzie tam okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i poznania ludzi związanych z organizacjami pozarządowymi. Bez formalnych prezentacji, za to z ogniskiem, kreatywnymi działaniami, sztuką i muzyką. Będzie wernisaż Magdaleny Jakubowskiej, Ja tylko maluję, a potem koncert. Więcej informacji o tym i o innych wydarzeniach znajdziecie na stronie Radia Super FM i w naszych audycjach.
3: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.

Dobrze się do tego utworu kołysze. Bausa Magnetic za nami. Kwadrans został do godziny 11. Dobra wiadomość. Chwilkę po godzinie 10.30 po akcji, która trwała 20 minut, udało się wydobyć 250-kilogramowy niewybuch i jest on właśnie wywożony poza nasze miasto. Można więc powiedzieć, że i po strachu szybka akcja, rach ciach, saperzy sobie świetnie z tym poradzili i już nawet jak patrzę na mapy naszego miasta, to widzę, że bardzo szybko ten zator, który tworzył się na szóstce, udało się rozładować, więc można powiedzieć, że poniedziałkowe strachy szybko już minęły i nie ma żadnych utrudnień na prawobrzeżu. No i pewnie tak do popołudniowego szczytu komunikacyjnego ta jazda tamtędy będzie przebiegała płynnie, a saperom oczywiście dziękujemy i gratulujemy tej szybkiej akcji.

0: Towarzyszymy wam na początku tygodnia. Poniedziałki zwykle bywają trudne, aczkolwiek w towarzystwie Radia Super FM i z naszą doskonałą muzyką mam nadzieję, że ten dzień w pracy idzie wam trochę łatwiej niż szedłby, gdyby nas z wami nie było. Za 3 minuty będzie godzina 11, o 11 najświeższe wiadomości, a potem kolejna godzina naszego wypełnionego muzyką spotkania z widokiem na Szczecin.
1: Reklama. Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, szkole pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
2: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
4: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Klub.
5: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
4: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Klub nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalny wzór. Wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Klub. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Klub. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
6: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie. Bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga! Psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
7: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
8: I po reklamie.
9: Jest 11. Wiadomości Super FM.
10: Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to miejsce na ewentualną bazę USA. Uwaga, lekkomyślni turyści, Cyber Ranger w Tatrach ma na was oko. 96-letni Sobiesław Zasada wraca na trasę. Weźmie udział w rajdzie samochodowym.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to prawdopodobne lokalizacje stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Jutro w Nowym Jorku mają na ten temat rozmawiać prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych, a pojutrze minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma ustalać szczegóły z szefem Pentagonu, Pitem Hegsethem. Wśród polskich polityków panuje zgoda co do tej inicjatywy. Szymon Kępka.
11: Obecność amerykańskich wojsk to jedna z głównych kwestii w rozmowach Polski z USA. Tematem zajmie się szef MON w rozmowie z szefem Pentagonu. Przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki także tą sprawą ma się zająć. Andrzej Szejna z Lewicy.
12: Rola prezydenta przynieść ostateczną decyzję, a naszą rolą jest już dzisiaj mieć dopracowane szczegóły.
11: Wśród lokalizacji bazy w Polsce wymienia się okolice Wrocławia. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
13: Myślę, że infrastrukturalnie Wrocław rzeczywiście ma wiele atutów i okolice Wrocławia, więc trzymam kciuki.
11: Amerykańska baza łączy polityków. Tutaj także zgoda ze strony Konfederacji. Witold Tumanowicz.
14: Stała baza jest elementem odstraszania i to na pewno przyczynia się do zwiększonego bezpieczeństwa Polski.
11: Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie planują ograniczenie swojej obecności we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech.
10: Będzie kolejna próba zakończenia wojny w Ukrainie. Na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w cztery oczy mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy spotkanie może wiele zmienić i nawet jeśli nie zakończy wojny, to może sprawić, że jak się wyraził, dojdzie do poważnej deeskalacji. Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. To strażnik parku, pracownik, który przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób. Najczęściej ujawniane są przypadki poruszania się poza udostępnionymi szlakami i przebywania na terenie parku w czasie, gdy ruch turystyczny jest niedozwolony. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak wygrał za kierownicą Porsche 911. Argentyńskie media nazwały go wtedy El Polaco Volador, czyli latającym Polakiem. Zasada i tym razem jedzie za kierownicą Porsche z takim samym numerem bocznym 405. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Kolejosz już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem strzelił aż 5. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec był zaskoczony tym, jak łatwo jego zespół oddał 3 punkty.
14: Bardzo dziwne spotkanie, bo mam takie wrażenie, że bardzo łatwo traciliśmy bramki i ciężko mi nawet wytłumaczyć, jak jest to na dzisiaj możliwe, że w tak prosty sposób doprowadziliśmy do tego, że straciliśmy 3 gole.
10: W pozostałych wczorajszych meczach Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 1-2, a Zagłębie Lubin z Wisłą Płock 0-2. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, ma 3 punkty przewagi nad Legią i nad Lechem, ale Kolejosz ma jeden mecz rozegrany mniej.
8: Super FM. Pogoda.
0: Zerkamy w niebo kolejny raz, żeby wam powiedzieć, jaka pogoda jest i jaka pogoda będzie. Dzisiaj dzień w kratkę, od momentów z przejaśnieniami po momenty, kiedy robi się pochmurno, szaro i tak niezbyt przyjemnie, czyli można powiedzieć, że taki nastrój już typowo jesieniarski, zmienny. 13 stopni było rano, teraz jest 16, w dzień będzie maksymalnie 17, wieczorem znowu 13. Przelotne opady deszczu mogą powrócić, ale uspokajam, nie będą intensywne, to dobra wiadomość.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Widok na Szczecin jesienią szczególnie, moim skromnym zdaniem, akurat jest przepiękny. Jako, że wkraczamy w ten jesieniarski nastrój powoli, to w tej godzinie powiem wam m.in. jak było na kiermaszu ogrodniczym, pamiętajcie o ogrodach, a także ile kilogramów liczy sobie najcięższa wyhodowana w województwie zachodniopomorskim dynia. Michał Kaczmarek, cześć, dzień dobry, 4 minuty po godzinie 11, prosto z Kanady Nelly Furtado za moment, a potem m.in. Grzegorz Chyży.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

Grzegorz Chyży za nami w Radiu Super FM, kwadrans po godzinie 11:00. Skoro już staram się tak delikatniej w ten jesieniarski klimat was wprowadzić, to muszę powiedzieć wam kilka słów o wydarzeniu, które miało miejsce w weekend. 52. raz na Wałach Chrobrego spotkaliśmy się podczas kiermaszu Pamiętajcie o Ogrodach. Radio Super FM konsekwentnie jest patronem medialnym tego wydarzenia i trzeba przyznać, że sformułowanie raj dla jesieniar w tym przypadku jest sformułowaniem właściwym. Wrzosy i z lewej i z prawej strony wszędzie. Dynie również były tam obecne, ale także przede wszystkim cebulki, bo to one rządzą, jeżeli chodzi o jesień w ogrodach. Wiadomo, to co włożymy w ziemię teraz we wrześniu albo w październiku, pewnie najpiękniej będzie kwitło na wiosnę. Więc wydarzenie w weekend cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Były byliny, był na przykład palecznik jako taka roślina, która była absolutnym przebojem. Palecznik chiński, dodajmy, bo to ważne, bo to taka niebieska roślina, która trochę przypomina fasolę i jest jadalna, chociaż pozornie może się wydawać, że nie do końca jest jadalna. Więc można powiedzieć, że jeżeli ktoś planuje jesienne, ogrodowe zapasy, to w weekend mógł się na Wałach Chrobrego czuć doskonale. Ale ten weekend to także inne wydarzenia związane z jesienią. Będziemy o nich mówić. Na przykład konkurs na największą dynię w województwie zachodniopomorskim. Możecie na przykład na Facebooku pisać do mnie, jak myślicie, ile może liczyć kilogramów najcięższa dynia. Uprzedzam, niektórzy mogą być porządnie zaskoczeni.

Kurt Nielsen, czyli pewien taki niepozorny Norweg, trochę podobny do Eda Sheerana, który ponad dwie dekady temu wygrał taki program, który się nazywał Światowy Idol i tam właśnie zwycięzcy programu Idol z całej Europy występowali i potem wybierano jednego najlepszego i właśnie tym utworem Kurt Nielsen ten program wygrał. She's So High za nami, 27 minut po 11. Nowe informacje odnośnie bomby, którą, że tak powiem, wykopano dzisiaj z okolic węzła Kijewo.

0: rezerwacje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
1: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
0: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
3: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.

Do Księżyca i z powrotem chciał nas zabrać duet Savage Garden, to za nami, a tymczasem jeszcze kilka jesieniarskich newsów dla Was, bo w weekend odbył się jarmark wsi zachodniopomorskiej Złota Dynia. I to być może dla nas, mieszczuchów z Dużego Szczecina, nie byłby jakiś wielki news, gdyby nie to, że tam rozstrzygnięto konkursy na najciekawszy okaz ogrodowy, jeżeli mówimy o dynie. No i wyobraźcie sobie, że zwycięzca tego konkursu, czyli pan Tomasz z Dolic w gminie Dobrzany, wyhodował taką dynię, że ona się do żadnego garnka nie zmieści. Co więcej, trzeba było ją na konkurs dostarczyć, uwaga, przyczepką. No to teraz spróbujcie się domyśleć, ile kilogramów może liczyć taka dynia. 50? Za mało. 100? Też za mało. Uwaga, 300-kilogramowa dynia najciekawszym zachodniopomorskim dyniowym okazem. To teraz wyobraźcie sobie, ile litrów zupy dyniowej można by było z takiej jednej dyni przygotować. Pewnie sporo, aczkolwiek krojenie by się odbywało nie nożem, a piłą mechaniczną. Panu Tomaszowi oczywiście serdecznie gratulujemy.

0: To oczywiście Tina Turner w Radiu Super FM. Niezmiernie zbliżamy się w tempie dość dynamicznym do godziny 12. Już za 3 minuty najświeższe wiadomości w Radiu Super FM. Będziemy podejmować wiele ważnych tematów, a potem po godzinie 12 znów dużo dobrej muzyki, a także cały czas pilnujemy dla Was, co ciekawego dzieje się w naszym mieście, więc w następnej godzinie między innymi tu i teraz chyba będzie sport dominować, a na naszej stronie między innymi możecie przeczytać o tym, co Grzegorz Napieralski, gość porannej rozmowy Radio Super FM, mówił o cenach paliw. Ja na pylonach widziałem dzisiaj 8,99 i 7,99 i to jest dużo, a eksperci mówią, że może być jeszcze więcej.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
7: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Jest 12. Wiadomości Super FM.
12: Kolejna rozprawa Sebastiana M. Czy zapadnie wyrok w sprawie tragedii na Jedynce? Zmarł jeden z mężczyzn postrzelonych w Bukownie w Małopolsce. Zima w górach. Zajrzymy w Tatry.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po raz kolejny stawił się dziś w sądzie Sebastian M. Oskarżono o spowodowanie przed 3 laty wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Według prokuratury mężczyzna jechał ponad 300 km na godzinę i uderzył w samochód, którym podróżowało małżeństwo z dzieckiem. Pojazd się zapalił, a trzyosobowa rodzina spłonęła. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Bartosz Kądziołka. Powiedz, czy w tej sprawie możemy spodziewać się szybkiego wyroku?
13: To mało prawdopodobne, bo obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Dziś przed sądem zeznawać ma 3 biegłych. Na poprzedniej rozprawie do jednego z nich obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
14: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
13: Tak komentował to prokurator Aleksander Duda.
15: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
13: Niewykluczone, że ogromna liczba pytań padnie również dzisiaj. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
12: W szpitalu zmarł 44-latek, który wczoraj wraz z drugim mężczyzną został postrzelony w Bukownie w Małopolsce. W wyniku policyjnej obławy został zatrzymany 52-letni mieszkaniec tego miasta. Jest podejrzewany o oddanie strzałów. Miały one paść z broni czarnoprochowej. Posiadanie jej nie wymaga zezwolenia. Lżej ranny 36-latek zeznał, że on i 44-latek nie znali napastnika. Zauważyli go dopiero, gdy strzelał do nich z lasu. Nie wiadomo, dlaczego to robił. Zostanie dziś doprowadzony do prokuratury i usłyszy zarzuty. Nauczycielka przygotowująca lekcje chemii z obrażeniami ewakuowano 80 uczniów. To w podstawówce w Wielczu-Laskowicach. Według strażaków nie doszło do wybuchu, ale niekontrolowanej reakcji chemicznej. Nie było zagrożenia dla uczniów i innych osób przebywających w szkole. Pogotowie zabrało nauczycielkę do szpitala. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
16: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 centymetrów.
12: Nocą kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Maja Chwalińska pokonała słowacką tenisistkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Kolejną rywalkę finalistka tegorocznego French Open pozna jutro. Będzie nią triumfatorka pojedynku między Ukrainką Oleksandrą Ołynikową a Amerykanką Vivian Wolf.
10: Super FM. Pogoda.
0: Było przed momentem o przymrozkach, no to nie, my jeszcze do przymrozków się nie szykujemy. Mieliśmy rano 13 stopni, ale już się te temperatury rozpędziły do 17. Więcej raczej nie będzie, deszcz przelotny jeszcze może wrócić. Obecnie nad Szczecinem trochę więcej chmur niż godzinę temu.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Wybiła godzina 12, dokładnie to mamy 4 minuty po godzinie 12. Sting, Sylwia Drzeszczan, Niall Horan, a także m.in. Lady Gaga czy Katy Perry. Oni będą dla Was śpiewać w Radiu Super FM właśnie po godzinie 12. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

listopadzie zagra koncert w Polsce, a w Radiu Super FM mogliście go usłyszeć już teraz. Niall Horan za nami, Dinner Party. Do obiadu jeszcze chyba trochę czasu pozostało, a teraz u nas dobra wiadomość. W piątek odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiciele Fundacji Cancer Fighters zadeklarowali przekazanie szpitalowi przy Unii Lubelskiej 20 milionów złotych. Skąd fundacja ma takie pieniądze? No ma ich całkiem sporo, a to wszystko za sprawą wiosennej, spektakularnej akcji, którą pewnie doskonale pamiętacie. Łatwogang, BDOS, no i kilkanaście dni transmisji na żywo, która poskutkowała zebraniem ponad ćwierć miliarda złotych. Do Szczecina może trafić jeszcze więcej pieniędzy. Ale w tej pierwszej turze najpilniejszy jest remont oddziału Świętego Mikołaja, czyli oddziału onkologii dziecięcej i hematologii właśnie przy Unii Lubelskiej. Podczas konferencji zadeklarowano, że Święty Mikołaj pozostanie nad oddziałem, nad wejściem do oddziału. To taki charakterystyczny element, aczkolwiek prawdopodobnie on też doczeka się remontu i bardzo dobrze, bo będzie wyglądać pewnie dużo lepiej. Więcej na ten temat oczywiście przeczytacie na stronie internetowej Radia Super FM.

0: Ile ta artystka miała swoich muzycznych oblicz przed momentem Katy Perry narokowo Watch It Burn, to jej ostatni singiel, aczkolwiek ona już była i cukierkowo-popowa, i była rockowa właśnie, i miała epizod country w swojej karierze, i disco, i zawsze wypadało to muzycznie bardzo, ale to bardzo przyzwoicie. Katy Perry za nami, a przed nami w tej godzinie jeszcze m.in. Kwiat Jabłoni, Alex Warren, czy na przykład Dawid Podsiadło, który będzie śpiewać, że nie ma fal. Ja myślę, że dzisiaj na Odrze rzeczywiście fal może nie być, bo wiatr wcale taki silny w Szczecinie nie jest. A co ciekawego można robić w naszym mieście, to wie Basia Gądek, a więc za chwilę Super FM zaprasza. Mamy 26 minut po godzinie 12 i razem z Wami spędzamy czas w pracy, w domu lub gdziekolwiek teraz jesteście.
1: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
4: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i hotel jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej.
9: Lidl.

0: czasów zaprezentuje szczecińskiej publiczności program złożony wyłącznie z dzieł Fryderyka Chopina. W zamkowych wnętrzach usłyszycie m.in. cztery ballady, mazurki oraz monumentalny polonez As Dur. Koncert odbywa się w ramach ogólnopolskiego cyklu Efekt Chopina, organizowanego we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Bilety są już dostępne w Centrum Informacji na Zamku oraz na stronie internetowej, a koncert w sobotę 3 października. Z okazji 20-lecia Galeria 111 zaprasza na wystawę Kot w Galerii, prezentującą pracę 22 artystów, którzy w różny sposób współtworzyli tę galerię. Wernisaż w środę o 18, a wcześniej o 14. W Willi Lenca Jacek Sempoliński, morfologia obrazu i debata. Willa Lenca zaprasza na debatę o malarstwie poświęconą współczesnemu malarstwu oraz jego aktualnym kontekstom. Spotkanie odbędzie się w ramach 26. Festiwalu Malarstwa Współczesnego, którego Willa Lenca jest współorganizatorem. Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie znajdziecie na naszej stronie internetowej i w kolejnych serwisach Radia Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Willa Lenca, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Jak to zwykle w poniedziałek, trzeba też podsumować sportowy weekend i aż trzy Pogonie Szczecin grały w ostatnią sobotę i niedzielę.
2: Piłkarze Pogoni Szczecin, myślę, że od nich musimy zacząć. Zwycięstwo wyjazdowe z Piastem Gliwice 2-1 i wydaje mi się, że można taki delikatny uśmiech na twarzy zachować na tę zbliżającą się, rozpoczynającą się tak naprawdę dzisiaj przerwę reprezentacyjną.
1: Zarówno trener Pogoni Szczecin Oskar Garcia, którego posłuchacie za chwilę, jak i też prezes Pogoni Szczecin Alex Hadidagi mówili, że to takie trochę zwycięstwo wycierpiane.
3: Graliśmy dzisiaj z drużyną, która w ostatnim czasie spisywała się wyśmienicie, nie traciła bramek, zdobywała dużo punktów. No i myślę, że dzisiaj mieliśmy lepsze sytuacje do wygrania tego meczu, natomiast kiedy masz tylko jedną bramkę różnicy, no to czasem trzeba po prostu pocierpieć, aby ten mecz wygrać.
1: Cierpieli, ale wygrali. To piłkarze Pogoni Szczecin. Cierpiały i przegrały, bo od pań wypadałoby zacząć w sobotę. SPR, Pogoń Szczecin, szczypiornistki, piłkarki ręczne bardzo chciały, bo było mnóstwo kibiców. Nowa hala, no ale dostały dosyć mocno, 19-29 z Koroną Kielce.
2: Tak, no piłkarki z Kielc po prostu okazały się lepsze, faktycznie grały lepiej.
1: Bramkarka miała świetny mecz też.
2: Ale też wydaje mi się, że u nas, gdyby w bramce od początku meczu grała Anastazja Luniaka, a nie Katarzyna Zimny, bo Ukrainka dopiero w drugiej połowie pojawiła się na parkiecie, no to też mogłoby to wyglądać nieco inaczej, no bo w pierwszych 5 minutach drugiej połowy po pojawieniu się Luniaki w bramce, no to chyba straciliśmy tylko jedną bramkę przez te 5
1: minut. Co nie zmienia faktu, że jak nie ma skuteczności z przodu
2: oczywiście
1: i miała świetne interwencje bramkarka z przeciwnej drużyny, no to wyszło jak wyszło. Posłuchajmy zresztą obrotowej naszej drużyny Leny Uścinowicz.
4: Początkowo myślałyśmy, że inaczej rozpoczniemy ten mecz. Jest dużo rzeczy, nad którym musimy jeszcze zdecydowanie popracować i przećwiczyć, żeby na następnym meczu jednak pokazać to, na co tak naprawdę nas stać.
1: I jeszcze na koniec trzecia Pogoń Szczecin, która grała, czyli panowie Sandra Spa Pogoń Szczecin, to jest drugie zwycięstwo.
2: Bo druga kolejka i drugie zwycięstwo.
1: To było nad Gwardią Koszalin
2: tak,
1: na wyjeździe.
2: Derby Pomorza Zachodniego.
1: No i cóż, obie nasze pogonie ręczne, że tak powiem, w ligach centralnych. No i trzymamy kciuki za awanse, żebyśmy w przyszłym roku o tej porze mówili już o najwyższej klasie rozgrywkowej.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: 13 za 3 minuty, za chwilę więc w Radiu Super FM najświeższe wiadomości, a po godzinie 13 między innymi pocztówki z podróży, a także dużo dobrej muzyki, która będzie Wam umilała czasy w pracy, między innymi Britney Spears, Taylor Swift czy Anna Wyszkoni.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni Ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forum Onkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory.
4: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
5: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
6: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: I po reklamie.
1: Jest 13. Wiadomości Super FM.
10: Kolejne rosyjskie uderzenie na Ukrainę, także na obiekty cywilne. Nasze zarobki pod lupą, za chwilę kto zarabia lepiej, a kto gorzej. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej kadry.
9: Super FM. Wiadomości.
10: Marcin Krzemiński. Rosja odpowiada na niedzielny ukraiński nalot na Moskwę, w wyniku którego uszkodzona została rafineria. W obwodzie kijowskim alarm przeciwlotniczy i ataki dronów trwają nieprzerwanie od wczoraj. Bezzałogowce mają uderzać nie tylko w magazyny czy hale produkcyjne, ale też w prywatne domy i akademik. Jak poinformował na telegramie prezydent Wołodymyr Zełański, zaatakowanych zostało w sumie 10 obwodów. Dodał, że Ukraina będzie wzywać do wspólnych działań na rzecz pokoju podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Zełański ma też w Nowym Jorku spotkać się z Donaldem Trumpem. Rosja planuje w najbliższym czasie zwiększenie aktywności przeciwko NATO. Ostrzegają tymczasem w rozmowach z brytyjskim Guardianem szefowie czeskich, łotewskich i szwedzkich służb. Według Czechów może chodzić o ograniczone wtargnięcie, prowokacje pod fałszywą flagą albo kampanię wpływu i mogłoby do tego dojść raczej w perspektywie miesięcy, a nie lat. Wznowiono ruch pociągów na odcinku między Tczewem a Pszczółkami pod Gdańskiem. Był kilka godzin wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu 15-latki przez pociąg osobowy. Do zdarzenia miało dojść poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami kolejowymi. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ruszył proces patostreamera Pawła N. Jest oskarżony o 14 przestępstw, w tym nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym i uszkodzenie zabytku teatru w Krakowie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polskie pensje pod lupą. Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, a mediana 7,5 tysiąca. Ta ostatnia kwota oznacza, że połowa pracujących zarabiała mniej, a połowa więcej, ale są duże różnice między grupami zawodowymi, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
11: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185,73 zł. Dla porównania wśród pracowników usług i sprzedawców 5281,03 zł.
10: Mediana wynagrodzeń mężczyzn z reguły jest wyższa niż kobiet. Wyjątkiem są rolnictwo, ogrodnictwo czy rybactwo. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. Michał Waszkiewicz.
12: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne dwa tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
13: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań, być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
12: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie. Ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał dwóch zawodników. Doświadczonego bramkarza Bartłomieja Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
10: Pierwszy mecz Polaków już w ten piątek.
9: Super FM. Pogoda.
0: No dzisiejsze przedstawianie Wam prognoz pogody nie jest sprawą łatwą, bo właściwie co godzinę ta pogoda jest nieco inna. Raz przejaśnienia, potem trochę więcej chmur, potem znowu przelotne opady deszczu, które od rana już kilkukrotnie pojawiały się w Szczecinie. I tak będzie do końca dnia i tak będzie także jutro. Do 17 stopni Celsjusza, więc już nie wychodzimy tylko w koszuli z pracy czy z domu, tylko jakaś taka jesienna, lekka, przewiewna kurtka może nam się przydać. Ciśnienie do obecnie mniej więcej 1011-1012 Hz. To paskali, wiatr może być wieczorem mocniej odczuwalny.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Cześć, dzień dobry, witam Was ponownie. 3,5, a właściwie 4 już minuty po godzinie 13 na zegarach. Jest dzisiaj poniedziałek, 21 dzień września. Jutro Europejski Dzień Bez Samochodu. Warto się przygotować. Cały dzień będziecie mogli jeździć komunikacją miejską za darmo. A w tej godzinie jeszcze pocztówki z podróży, dużo dobrej muzyki, a także kilka słów o bazie paliw w Podjuchach. Ruchy samorządowe wokół tego tematu w ostatnim czasie znowu oburzyły mieszkańców. Więcej szczegółów już za chwilę. Michał Kaczmarek, cześć, dzień dobry. Alvaro Soler, czyli teraz będziemy mieli prawie, że jesienne, ale wspomnienia z wakacji, no bo jesień przecież już za dwa dni według kalendarza.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.

To była oczywiście Taylor Swift i jeden z tych utworów, który ma chyba na YouTubie jakieś 5 miliardów wyświetleń, jak nie więcej. Blank Space, niekwestionowany wielki przebój roku 2014, tyle już sobie lat ta piosenka liczy. A teraz kilka słów o tym, że w Podjuchach możliwy jest kolejny protest. Pierwszy miał miejsce kilka miesięcy temu, kiedy okazało się, że nielegalnie powstała tam baza paliw, a teraz protest może się powtórzyć, bo choć baza jest nielegalna, to Inspektorat Budowlany znów dał firmie, która tą bazę postawiła, więcej czasu na skompletowanie dokumentów, by potencjalnie tą samowolę zalegalizować. Mieszkańcy są zaniepokojeni, oburzeni, no i martwią się, czy deklaracje radnych związane z tym, że ta baza zostanie rozebrana, rzeczywiście się ziszczą, czy jednak dojdzie do nietypowej, aczkolwiek chyba zgodnej z prawem legalizacji. Będzie to na pewno jeszcze temat, do którego w Radiu Super FM będziemy nie jeden raz powracać. Tymczasem mamy 17 minut po godzinie 13. Umilamy wam czas w pracy, bo większość z was teraz przeżywa trudne poniedziałkowe, poweekendowe momenty. To jest już ostatni moment, kiedy możemy powiedzieć, że mamy jeszcze kalendarzowe lato. To wszystko się w najbliższych godzinach niestety zmieni.

0: I moment był, kiedy było dynamicznie, a też był moment, kiedy było bardziej nostalgicznie. Za mną w Szkoni. To za nami w Radiu Super FM, a na naszej stronie pojawiła się właśnie informacja o tym, że Regionalna Organizacja Turystyczna świętowała w ostatnich dniach 25-lecie istnienia. Od ćwierć wieku pracują nad marką regionu i okazuje się, że rzeczywiście zachodniopomorskie pod kątem turystycznym ma co świętować, a mijające wakacje były najlepsze od czasów pandemii COVID-19, jeżeli chodzi o ilość turystów obecnych chociażby nad polskim morzem, ale także na pojezierzach i w innych częściach naszego województwa. Więc zapraszamy, relacja już na naszej stronie internetowej, a w tej godzinie jeszcze będziemy trochę podróżować razem z Tomkiem Dudą i jego pocztówkami z podróży.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Castorama!
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba!
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
21: Phonix Ból Uszu Max.
20: Słucham?

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Gdyby ktoś chciał sprawdzić, gdzie kończy się Dania, no nie powinien szukać granicznego słupka. Lepiej wejść na wysoką wydmę, stanąć obok białej latarni, no i spojrzeć przed siebie. Dalej jest już tylko piasek, wiatr i Morze Północne. Jesteśmy w Blåvandshuk, najbardziej na zachód wysuniętym punkcie Danii. Miejscu, gdzie Jutlandia no nie tyle się kończy, ile powoli tak się rozsypuje w morzu. Nad tym wszystkim góruje oczywiście latarnia morska, Blåvandshuk Fyr. Latarnia ma 39 metrów wysokości, na jej szczyt prowadzi dokładnie 170 schodów, a zbudowano ją pod koniec XIX wieku. No, pierwszy raz rozbrysła w noc sylwestrową 1900 roku. Światło znajduje się 55 metrów nad poziomem morza i do dziś ostrzega statki przed jednym z najniebezpieczniejszych elementów tutejszego wybrzeża. To są rewy piaszczyste, takie rozległe płcizny, ciągnące się kilkadziesiąt kilometrów w głąb Morza Północnego. No ale wystarczy odwrócić się od morza, żeby znaleźć zupełnie inną historię. Wydmy wokół Blåvand kryją betonowe pozostałości wału atlantyckiego. Podczas niemieckiej okupacji Danii powstał tutaj rozbudowany system bunkrów i stanowisk wojskowych. Tuż obok latarni nawet zresztą zachował się bunkier, w którym działał radar obserwacji morskiej. Kilka kilometrów dalej znajdziemy słynny Tirpitz, czyli ogromny bunkier artyleryjski połączony dzisiaj z niezwykłym muzeum. Nowoczesny budynek niemal znika pod wydmami, no, zamiast wyrastać ponad krajobraz, został w niego wbudowany. Beton dawnej wojny spotyka się zatem tutaj z piaskiem, szkłem, współczesną architekturą. A piaszczysta droga prowadzi jeszcze dalej na południe, w stronę Skalingen. No i tutaj krajobraz zaczyna pisać historię niemal na naszych oczach. Ten dziki półwysep jest jednym z najmłodszych fragmentów Danii. Zaczął powstawać tuż po katastrofalnej powodzi, to był XVII wiek, pierwsza połowa XVII wieku, kiedy morze całkowicie przeorganizowało tutejsze wybrzeże. Piasek transportowany przez fale i prądy stopniowo budował nowe ławice, nowe wydmy, słone łąki. No nawet dzisiaj Skalingen wciąż się zmienia. Może jednego dnia zabiera ląd, a gdzie indziej go buduje, tworzy. To już w zasadzie taki północny kraniec niezwykłego świata Morza Wattowego, ciągnącego się stąd aż ku Niemcom czy też ku Holandii. Blåvandshuk jest również wielkim skrzyżowaniem ptasich szlaków. No jesienią tysiące ptaków migrujących pomiędzy Arktyką a południem Europy i Afryką przechodzi właśnie przez ten fragment wybrzeża. No dla ornitologów jest to jedno z najważniejszych miejsc obserwacyjnych w Danii. No, moi drodzy, tutaj Dania chyba nie ma wyraźnej krawędzi. Każdego dnia morze rysuje ją tutaj od nowa. Nowo tworzy wybrzeże, a my możemy stanąć i powiedzieć, że jesteśmy na końcu albo na początku Danii. Wszystko zależy od punktu widzenia. Do usłyszenia. Cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: No i już niepostrzeżenie zbliża się godzina 14. Za chwilę właśnie, a dokładnie to za 3 minuty. Będziemy ją widzieli na zegarach za nami, więc już kilka godzin mojego spotkania z wami. Dziękuję wam za ten fantastycznie wspólnie spędzony czas, a jednocześnie zostawiam was z Radiem Super FM i z dużą ilością doskonałej muzyki. Dzisiaj usłyszę jeszcze z wami podczas popołudniowej rozmowy Radia Super FM po godzinie 18, więc już teraz zapraszam, aczkolwiek najpierw oczywiście wiadomości, te już na naszej antenie za wspomniane przeze mnie 3 minuty.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin. Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Castorama.
8: Teoria i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 14. Wiadomości Super FM.
11: Co z cenami paliw? Czy rząd ma plan B na wypadek kolejnego weta prezydenta? Sarna odbiła się od auta i wpadła do kolejnego, to w Wielkopolsce. Wenecja chce podwyższyć cenę za krótką wizytę w mieście.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Marcin Krzemiński. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł, ale to nie jedyna zła informacja dla kierowców. W przyszłym tygodniu barierę 8 zł za litr ma przekroczyć też średnia cena popularnej benzyny 95. Rząd tymczasem nie ma raczej planu awaryjnego na wypadek prezydenckiego weta do ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a te przepisy to przepustka do obniżki cen na stacjach. Co jeśli prezydent będzie po raz drugi na nie?
12: W przypadku ustaw podatkowych nie da się obejść weta prezydenta Karola Nawrockiego, więc będziemy oczywiście z naszymi projektami, tak jak zonda krypto, wracać aż do skutku i może kiedyś jakaś refleksja nastąpi.
11: Mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Na razie rządowa ustawa jest w Senacie, potem trafi do prezydenta. Dramatyczny wypadek pod Gostyniem w Wielkopolsce. 20-letni kierowca trafił do szpitala po zderzeniu z sarną, która wpadła do środka pojazdu. Wcześniej zwierzę odbiło się od Volkswagena, którym jechał 52-latek. Mówi Monika Curyk z gostyńskiej policji.
13: Zwierzę wpadło przez przednią szybę do wnętrza samochodu, a kierujący BMW dachował. 20-letni kierujący BMW z licznymi obrażeniami został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Poznaniu.
11: Mężczyzna znajduje się pod opieką lekarzy. Policja ustala szczegóły wypadku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert do mieszkańców i przebywających w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie. Jutro i pojutrze przed południem ma się tam odbyć trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Jutro z kolei wcześniej rano trening ma się też odbyć w powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie. Na Podkarpaciu natomiast przybędzie syren alarmowych w miejscowościach przygranicznych. Pojawi się też więcej zabezpieczeń na samych przejściach granicznych z Ukrainą. To wynik kontroli przeprowadzonej przez służby służby wojewody. Tymczasowe miejsca schronienia, które postawiono po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu granicy, dostaną dodatkowe wyposażenie. Władze rozważają budowę infrastruktury dla większej liczby osób. Lokalizacje wskazano już na wszystkich przejściach, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
14: Popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, gdzie jest możliwość zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
11: Zmieniono też zasady samych odpraw, by ograniczyć kolejki ludzi i pojazdów. Opłata za wstęp do Wenecji w miesiącach szczytu turystycznego może wzrosnąć do 30 euro od osoby. To wstępny plan miasta, które argumentuje, że dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość obowiązującej od 2 lat opłaty, czyli od 5 do 10 euro, nie zniechęca to do kilkugodzinnej wizyty. Do wizyty, a nawet budowy domu zachęcają z kolei młodych ludzi Suwałki. Na przełomie roku ma ruszyć sprzedaż kolejnych 60 działek budowlanych z 50% bonifikatą dla osób do 40 roku życia.

0: i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to po raz kolejny szpital przy ulicy Unii Lubelskiej. Byliśmy tutaj w piątek, ogłaszając wielkie zmiany na oddziale Świętego Mikołaja i ponad 20-milionową dotację na jego remont. A dzisiaj jesteśmy tutaj, no bo rozpoczął się Europejski i Ogólnopolski Tydzień Świadomości Nowotworów Głowy i Szyi. O tym, jakie objawy powinny zwrócić naszą uwagę, opowiedział dr Jakub Lubiński z Kliniki Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej.
2: To głównie chrypka, jeżeli chodzi o zmiany na strunach głosowych. Jeżeli chodzi o gardło, to możemy mieć problemy z połykaniem, mogą być to bóle gardła. Oprócz tego w jamie ustnej mogą powstać owrzodzenie, jakieś niegojące się, białe naloty, białe plamki, czerwone zmiany. No i również niestety w przypadkach bardziej zaawansowanych głos na szyi jako pierwszy objaw, czyli objaw już zaawansowanej choroby z przerzutem do węzłów chłonnych szyi. No i później mamy jeszcze te objawy związane z jakby lokalizacją nowotworów tych trochę rzadszych, tak? Czyli w jamie nosowej może być to pośledzenie drożności nosa, krwotoki albo takie nieładne wycieki z jamy nosowej, zwłaszcza jednostronne. Jeżeli chodzi o ucho, to może mieć zaburzenia słuchu, wycieki z ucha, bóle ucha, chociaż one też nie zawsze są spowodowane tylko samą chorobą w uchu, nieraz to może być ból promieniujący.
1: Swoją perspektywę walki z nowotworem szyi opisał również jeden z pacjentów, czyli pan Mariusz.
3: No na początku było tak bardzo prozaicznie, powiększony migdałek, albo tak sobie też myślałem. Czyli taki pojawił się mały guzek, który gdzieś tam był przez kilka tygodni. No i zaczęło się leczenie, najpierw swoimi sposobami domowymi. No jeszcze to był taki trudny okres pandemii, więc był trochę utrudniony dostęp do specjalistów, ale udało się. Szczęśliwie, że dostałem się do specjalisty. No i później zaczęły się właśnie diagnoza, co to mogło być, biopsje, no i szybka, nie szybka, taka była diagnoza. Z początku nie wiadomo było, co to jest, co się pojawiło, ale później była już ta właściwa diagnoza, rak płaskonabłonkowy. No i już i wtedy całe wdrożenie całego systemu leczenia.
1: W ramach Tygodnia Świadomości Nowotworów Głowy i Szyi w Szpitalu przy Unii Lubelskiej będzie można m.in. bezpłatnie zbadać swoje objawy. To już za 2 dni w ramach Białej Środy.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
1: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
2: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
4: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy

0: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. W Operze na Zamku trwają intensywne próby do wyjątkowej premiery baletowej. W roku Karłowicza na szczecińską scenę trafi Lalka Bolesława Prusa, jednak w niespotykanej dotąd poruszającej odsłonie. Twórcy spektaklu przedkładają kultowe arcydzieło polskiej literatury na język emocjonującego tańca współczesnego. Całość dopełni przejmująca muzyka Mieczysława Karłowicza oraz Zygmunta Noskowskiego. Premiera baletowej Lalki w Operze na Zamku w Szczecinie zaplanowana jest na 17 października. Teatr Polski w Szczecinie przyłączył się do tegorocznej ogólnopolskiej edycji akcji Weekend Seniora z Kulturą, organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 3 i 4 października w ramach tej inicjatywy seniorzy mogą kupić tańsze bilety na spektakle Teatru Polskiego Kora Dziecko Słońca i Pół na Pół. Bilety można również wcześniej zarezerwować, kontaktując się z Biurem Organizacji Widowni lub kasą biletową. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na Wielkie Święto Włoskiego Kina. W tym tygodniu w zamku odbywa się przegląd filmowy pod hasłem Federico Fellini – Ciao a tutti. Jutro zobaczycie absolutne arcydzieło sztuki filmowej, oscarowe 8,5, czyli fascynujący i pełen magii portret reżysera w kryzysie twórczym. W środę pierwszy kolorowy film reżysera Giulietta i duchy, stanowiąca niezwykłe studium kobiecej psychiki. A kolejnego dnia, na zakończenie przeglądu, zobaczycie Głos z Księżyca z 1990. Ostatnie dzieło mistrza z genialnym Roberto Benignim w roli głównej. Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie znajdziecie na stronie internetowej oraz w audycjach Radia Super FM.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Radio Super.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś w Gdyni wystartuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, najważniejsze święto rodzimej kinematografii. To tutaj odbywają się premiery i pokazy wielu z najważniejszych filmów roku. To tutaj pojawiają się największe gwiazdy polskiego kina. Festiwal ten daje nam też odpowiedź, jaki jest stan współczesnej polskiej kinematografii. Jestem w Gdyni i uważnie będę obserwował, jakie też wydarzenia pojawią się tutaj. Dziś wieczorem uroczystym pokazem zainauguruje festiwal film w reżyserii Jana Cholubka zatytułowany Dziki Dziki Wschód, a codziennie odbywać się będzie na festiwalu kilkadziesiąt seansów. Wszystkie oczy zwrócone będą głównie na pokazy konkursowe i premiery filmowe. W konkursie głównym znalazło się 16 filmów, w tym 5 pełnometrażowych debiutów reżyserskich, a o Złote Lwy zabiegać będą m.in. nowe dzieła Pawła Pawlikowskiego, Jana Komasy, Agnieszki Smoczyńskiej, Jana Cholubka i Piotra Domalewskiego. Filmy w konkursie głównym oceni jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego. W konkursie perspektywy znalazło się 8 filmów, 7 z nich to pełnometrażowe debiuty, a jeden jest drugim filmem reżysera. O nagrody w konkursie filmów krótkometrażowych zabiegać będzie aż 28 filmów. Po raz piąty wręczone zostaną Złote Lwiątka imienia Janusza Korczaka dla najlepszego filmu dla młodych widzów. Katarzyna Herman, Anna Jadowska, Henryk Kuźniak, Paweł Maślona i Wojciech Smarzowski to bohaterowie cyklu Mistrzowska Piątka, w którym cenieni twórcy wybierają swój ulubiony film z klasyki kina i spotykają się z publicznością, aby o nim opowiedzieć. Do profesjonalistów i profesjonalistek z branży filmowej skierowana jest specjalna sekcja wydarzeń. Dla młodych widzów przeznaczona jest sekcja Gdynia Dzieciom. Specjalny blok poświęcony będzie pełnometrażowym filmom dokumentalnym. Odbędą się też pokazy specjalne. Zobaczymy kilka głośnych filmów zrealizowanych w mniejszościowej koprodukcji z naszą kinematografią. Przez te 5 dni na festiwalu w Gdyni wydarzy się mnóstwo ciekawych premier filmowych. Będę obserwował je z uwagą. Festiwal potrwa do soboty, 26 września. Wtedy dowiemy się, jaki film zdobył Złote Lwy. A w poniedziałek po festiwalu opowiem Państwu o tym, jak przebiegało to wydarzenie.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się.
3: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
4: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
3: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
2: Jest 15. Wiadomości Super FM.
11: Nadal nie wiadomo, dlaczego do niego doszło. Wrócimy do strzelaniny w Bukownie. Potem spore utrudnienia na lotniskach w Wielkiej Brytanii i wyniki wyborów parlamentarnych w Rosji. Zaskoczenia nie było.
0: Super FM. Wiadomości.
11: Marcin Krzemiński. Wciąż nie wiadomo, dlaczego wczoraj w Bukownie koło Olkusza doszło do strzelaniny, w której zginął 44-letni mężczyzna, a drugi został ranny. Policja zatrzymała sprawcę i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
12: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie. Mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
11: Sprawca będzie odpowiadał za zabójstwo, grozi mu dożywocie. Anulowane i opóźnione połączenia oraz długie kolejki na brytyjskich lotniskach. To po awarii systemu obsługi lotów w Szkocji, do której doszło nad ranem. Choć problem udało się już usunąć, utrudnienia mogą potrwać. Dotknęły przede wszystkim porty w Szkocji, w Glasgow czy Edynburgu, ale też na północy Anglii, m.in. w Liverpoolu i Manchesterze. Niemiecki rząd odpowiada na wysokie ceny paliw. 1 października wejdzie w życie obniżka podatku energetycznego od benzyny i oleju napędowego o około 17 eurocentów na litrze. W ubiegłym tygodniu ceny paliw w Niemczech osiągnęły rekordowe poziomy. Wczoraj średnia cena litra benzyny E10 wyniosła niemal 2,28 euro, na oleju napędowego 2,45 eurocentów. Putinowska Jedna Rosja nie tylko wygrała wybory parlamentarne w ten weekend, ale jeszcze będzie miała po nich rekordową liczbę deputowanych, wynika po przeliczeniu prawie wszystkich głosów. Tak komentuje wyniki wyborów Andrii Piwowarow, rosyjski opozycjonista żyjący w Berlinie.
13: Widzimy znużenie, apatię, brak wiary, że sytuacja może się zmienić. Z jednej strony można to zrozumieć. Wojna trwa już 5 lat i ludzie czują, że jest coraz gorzej.
11: Po wyborach partia Putina będzie miała większość konstytucyjną. Magdalinet odpadła już w pierwszej rundzie turnieju w Seulu. Przegrała z rosyjską tenisistką Darią Astachową. Miał być wielki rewanż z Bułgarią, tymczasem droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Polacy zagrają jutro z Niemcami, a stawką meczu będzie półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
14: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
15: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
14: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
15: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. Nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalancka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy.
11: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Coraz bardziej rozkręca się nam popołudniowy szczyt komunikacyjny w poniedziałek. Pora więc na najświeższy raport dla kierowców w Radiu Super FM. Wiele problemów przysporzy Wam teraz chociażby Plac Szarych Szeregów. Tutaj od Wojska Polskiego i od Piastów trzeba postać kilka minut, a i na Piłsudskiego aut całkiem sporo. Na Narutowicza też poczekacie kilka minut dłużej, podobnie na Kopernika przed Placem Zwycięstwa. Kierowcy czekają teraz także na przejazd przez energetyków i rondo portowców. Przez Most Długi jest on za to raczej bezproblemowy. Sznur samochodów ustawił się już także na Nabrzeżu Wieleckim z obu stron, a i trasa zamkowa porusza się trochę wolniej. Co ciekawe, szczególnie w stronę prawego brzegu Odry. Zwalniamy także na Estakadzie Pomorskiej. Tutaj również dotyczy to jazdy w kierunku prawej strony Szczecina. 912455 to nasz pomarańczowy numer telefonu, który jest gotowy. Już czeka na Wasze wieści ze szczecińskich dróg. Kolejna pomoc drogowa w Radiu Super FM, no już za kilka minut, a teraz na 97,5 Simply Red.

0: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
1: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
0: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
1: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
0: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Na zegarach wybiła już 15.40, to czas na kolejny raport dla kierowców. Spore utrudnienia w płynnym przejeździe napotkają teraz ci, którzy próbują się przedostać przez Rondo Gierosa. Europejską, jeżeli możecie, to mijajcie. Możecie to zrobić na przykład przez ulicę Świętej Kingi i Okulickiego. Nie za szybko pokonacie również Ku Słońcu z obu stron. Na Mierzynie też drobne kłopoty, chodzi oczywiście o skrzyżowanie Weleckiej z Topolową i Długą, ale wolniej jedziemy również na samym początku Weleckiej, tuż przy wyjeździe ze Szczecina. Rondo Uniwersyteckie nie powinno wam teraz sprawić problemów, choć kilka minut do waszego przejazdu dołoży Południowa i Cukrowa. Podobnie sprawy mają się przed rondem Hakena. Tutaj spora kolejka chociażby na Floriana Krygiera. Piotr Jarząbek, bardzo dziękuję za wspólne kilometry, ale jeszcze się z wami nie żegnam, bo słyszymy się w sportowej dogrywce, czyli kilka minut po godzinie 19. Teraz natomiast moje miejsce w studiu zajmuje Andrzej Kutys. Razem z podsumowaniem poniedziałku będą też wiadomości drogowe. Zostańcie z nami na 97.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: To był dzień.
1: Zbliża się godzina 16, magazyn Ale to był dzień już za chwilę w Radiu Super FM. Andrzej Kutys zapraszam. Wcześniej jeszcze opowiemy, co dzieje się na świecie, w Polsce, czyli wiadomości w naszym radiu, i później także dowiecie się, jaka pogoda. Po godzinie 16 będziemy także sprawdzać tradycyjnie, co się dalej dzieje na ulicach Szczecina, także dużo jeszcze wrażeń, dużo informacji, najważniejsze tematy dnia w Radiu Super FM. Nie zwalniamy tempa.
0: Ale to był dzień. Reklama.

0: To był dzień.
1: No to czas na pierwszy temat w magazynie Leto był dzień. Właściwie to było to, co się wydarzyło dzisiaj w nas rano. Zawsze polecamy. Michał Kaczmarek zaprasza po godzinie 8 na swoją rozmowę Radia Super FM. Często właśnie politycy są od rana, no i tak na dobry poniedziałek, żeby ożywić je lepiej niż zwyczajowa kawa. No to był Grzegorz Napieralski, Koalicja Obywatelska. Temat, który no, rozgrzewa. Co mówił Grzegorz Napieralski o cenach na pylonach, o paliwie? Ja nie będę komentował, posłuchajcie, że tak powiem, ja to tu tylko zostawiam. Tak było dzisiaj rano u nas w studiu.
2: Przypominam, że w piątek przyjęliśmy ustawę dotyczącą opodatkowania nadmiernych zysków rafinerii i firm paliwowych.
3: To są miliardy złotych Orlenu, bo największym hurtownikiem w Polsce jest Orlen. Czyli to jest tak, że rząd mówi, że ojej, nie opodatkowaliśmy bardziej Orlen, albo bardziej chcemy opodatkować Orlen. Orlen, który przecież swoje zyski przekazuje tak naprawdę do budżetu państwa i to są pieniądze, którymi dysponuje minister finansów.
2: To nie jest tak proste, jak pan mówi, ale żeby mamy mało czasu, to jeżeli mamy takie zyski, to warto je wydać dzisiaj, żeby ulżyć w kieszeni Polaków.
3: Myślę, że Orlen może zrobić więcej w tym temacie niż robi, ale to już jest temat rzeczywiście na osobną rozmowę. Czyli rozumiem, że pana też, że pan też wyraża solidarność z tymi, którzy
2: oczywiście,
3: mówią, że
2: tak,
3: jest
2: tak.
3: Źle.
2: Współczuję i mam nadzieję, że to że prezydent jak najszybciej tę ustawę podpisze i
3: ale
2: za chwilę...
3: Pan idzie tą retoryką jak poseł Rzepa tutaj w ubiegły poniedziałek,
4: nie,
3: że to
4: nie,
3: trochę
4: ale,
3: tak pomiędzy
4: jest...
3: Trumpem a Nawrockim, a my to w sumie wiecie,
2: nie, ale...
3: chcielibyśmy wam ulżyć, drodzy kierowcy, ale
2: nie
3: za bardzo możemy.
2: No fakty są faktami, no przecież dlaczego poszybowały ceny do góry? No poszybował dlatego, że jest konflikt. No jak jest konflikt i ludzie do siebie strzelają, wysyłają rakiety, niszczą transporty albo blokują cieśniny, no to jest fakt.
3: No ale panie pośle, rząd to nie jest taka biedulka, która o Jezu, my nic nie możemy.
2: No, jest ustawa.
3: No przepraszam bardzo, no panie
2: ale,
3: pośle.
2: Ale
3: no,
2: czy wakacje nie...
3: Gdzie jest ta legendarna sprawczość
2: no, ale
3: rządowa?
2: Ale jest, no przecież czy przez całe wakacje...
3: No nie jest, bo jest 9.20.
2: No, ale czy przez całe wakacje nie było tańsze paliwo? Nie było specjalnego programu cena paliwa niżej? No było. Jeździło nam się lżej wakacje. No ale też...
3: Przedsiębiorcy by chrupnęli teraz na pana wypowiedź, bo im się nie jeździło łatwiej.
2: Budżet państwa też nie jest z gumy, więc stąd pojawił się pomysł, żeby opodatkować naszego giganta. Coś złego. Jeżeli są pieniądze, jest nadwyżka, trzeba je pompować dzisiaj do budżetu i dać spokojnie żyć Polakom.
1: Tyle Grzegorz Napieralski w dyskusji z Michałem Kaczmarkiem o cenach paliwa. Po 18:00 dzisiaj też nasza popołudniowa rozmowa Radia Super FM, którą oczywiście Michał Kaczmarek poprowadzi, także zostańcie z nami, a za chwilę powiemy o tym, co dzieje się na ulicach Szczecina.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Jak zapowiedziałem, tak zrobiłem, czyli sprawdzamy, co dzieje się w tym momencie na ulicach Szczecina. Ten poniedziałek, 21 dzień września, powiedzmy standardowy. Nie ma jakichś nadzwyczajnych zdarzeń, co oczywiście nie znaczy, że nie jest jakoś szczególnie, że jest jakoś szczególnie dobrze. Jest tradycyjnie o tej porze, czyli jeżeli wjeżdżacie do Szczecina, to przy Estakadzie Pomorskiej jest zwolnienie. Jeżeli już wybierać wjazd do miasta z Prawobrzeża, to raczej przez Trasę Zamkową w tym momencie, bo w okolicy Ronda Portowców, czy też przed Mostem Długim nieco zwalniamy. Podobnie tradycyjne miejsca na przykład na Gumieńcach, Rondo Gierosa, wyjazd ze Szczecina na północy, czyli ulica Bogumińska przed skrzyżowaniem Spokoju. To są te tradycyjne miejsca, gdzie się korkuje, czy też na Wszystkich Świętych przed skrzyżowaniem z Fryderyka Chopina. Tam nieco więcej samochodów. No ale wiecie co, tak sobie pomyślałem, że z drugiej strony jutro jest zapowiadany dzień bez samochoda, a w kontekście tego, co się działo przed chwilą, przypominaliśmy poranną rozmowę Radia Super FM o tych paliwach, to może lepiej w ogóle na jakiś rower się przesiąść.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Niespełna pół godziny do 17. Do 17 w Radiu Super FM w magazynie Ale to był dzień. Na pewno tak. Już za chwilę znowu wrócimy do tematu korków, ewentualnych problemów, co się dzieje w popołudniowym szczycie poniedziałkowym w Szczecinie i będzie także kolejny temat w naszym magazynie. Porozmawiamy o tym, co działo się na Unii Lubelskiej. Dużo ostatnio mówimy o tym szpitalu, a też leczniczo dzisiaj też była kolejna konferencja prasowa. No, mój redakcyjny kolega tam był i przed 17 jeszcze ten temat.
1: Ale to był dzień. Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
4: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
13: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Tak, nawiązując do tej piosenki Sylwii Grzeszcza, którą słyszeliśmy przed chwilą, no to letnich nastrojów, mówmy się, raczej nie mają ci, którzy podróżują przez te wszystkie duże ronda w Szczecinie, bo to wiadomo, to są te miejsca skrzyżowania, które się najbardziej korkują, czyli wymieniane przez wszystkie przypadki rondo Gierosa, od Europejskiej, zwłaszcza czy też od Dworskiej, sporo tam jest w tym momencie samochodów. Również dalej jadąc, jakbyście jechali w kierunku Mierzyna, no to skrzyżowanie to główne jest tam również nieco przykorkowane, poza tym, no cóż, nie Buszewo, tradycyjnie rondo Giedroycia, to również jest pewien kłopot. Zdecydowanie lepiej w tym momencie, jeżeli chodzi o wjazd do naszego miasta, nawet przy Estakadzie Pomorskiej jest całkiem tak. Odrobinę letnią już w tym momencie zrobiło. Widać po tych satelitarnych mapach, że powoli się spokojniej robi i faktycznie popołudniowy szczyt komunikacyjny się kończy. No dobra, na Bogumińskiej to jeszcze tego nie widać. Skrzyżowanie spokoju, ale także dojazdy do Chorzej, czyli w kierunku Śródmieścia. Tutaj również jeszcze cały czas sporo samochodów.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: To był dzień.
1: Tak jak wspomniałem, jeszcze to jeden temat związany ze Szpitalem Unii Lubelskiej. Ostatnio mówiliśmy o tym, że Fundacja Cancer Fighters, że dofinansowanie działania tamtejszego oddziału onkologicznego. No i generalnie wokół onkologii dalej będziemy się obracali, bo Piotr Jarząbek był na konferencji prasowej poświęconej miesiącowi, czy też czasowi, który jest dedykowany świadomości nowotworów, czyli oczywiście rozmawiamy tutaj o profilaktyce, o szczegółach w relacji, którą mój redakcyjny kolega przygotował.
2: Rozpoczął się Europejski i Ogólnopolski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. W tym roku pod hasłem Właściwa diagnoza i właściwe leczenie we właściwym czasie. O tym, jakie objawy powinny zwrócić uwagę pacjentów, opowiedział doktor nauk medycznych Jakub Lubiński z Kliniki Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej.
3: To głównie chrypka, jeżeli chodzi o zmiany na strunach głosowych. Jeżeli chodzi o gardło, to możemy mieć problemy z połykaniem, mogą być to bóle gardła. Oprócz tego w jamie ustnej mogą powstać owrzodzenia, jakieś niegojące się, białe naloty, białe plamki, czerwone zmiany. No i również niestety w przypadkach za bardziej zaawansowanych głus na szyi jako pierwszy objaw, czyli objaw już zaawansowanej choroby z przerzutem do węzłów chłonnych szyi. No i później mamy jeszcze te objawy związane z jakby lokalizacją nowotworów tych trochę rzadszych, tak? Czyli w jamie nosowej może być to pośledzenie drożności nosa, krwotoki albo takie nieładne wycieki z jamy nosowej, zwłaszcza jednostronne. Jeżeli chodzi o ucho, to może mieć zaburzenia słuchu, wycieki z ucha, bóle ucha, chociaż one też nie zawsze są spowodowane tylko samą chorobą w uchu, nieraz to może być ból promieniujący.
2: Swoją perspektywę walki z chorobą nowotworową przedstawił również pan Mariusz, pacjent, który wygrał starcie z guzem migdałka.
4: No, na początku było tak bardzo prozaicznie. Powiększony migdałek, albo tak sobie też myślałem. Czyli taki pojawił się mały guzek, który gdzieś tam był przez kilka tygodni. No i zaczęło się leczenie. Najpierw swoimi sposobami domowymi. No jeszcze to był taki trudny okres pandemii, więc był trochę utrudniony dostęp do specjalistów. Ale udało się. No, szczęśliwie, że dostałem się do specjalisty. No i później zaczęły się właśnie diagnoza. Co to mogło być? Biopsje.
2: W ramach Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, między innymi w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej, odbędzie się Biała Środa, podczas której w godzinach od 11 do 14 pacjenci będą mogli bezpłatnie i bez wcześniejszej rejestracji skonsultować się ze specjalistą.
1: To była relacja Piotra Jarząbka, za chwilkę w Radiu Super FM wiadomości, ale i to jeszcze oczywiście trochę muzyki. Posłuchajcie u nas po południu.

0: Zbliża się godzina 17, dosłownie za moment w Radiu Super FM kolejne wiadomości, później powiem wam o pogodzie i kolejne tematy, między innymi po 17 podsumujemy weekend dla szczecińskich drużyn, aż 3 drużyny Pogoni Szczecin grały, to oczywiście w magazynie Ale to był dzień, a nie tylko ten temat, także zostańcie z nami.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
2: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
3: I po reklamie.
4: Jest 17. Wiadomości Super FM.
5: Końca nie widać. Procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Potem o zmianach na przejściu granicznym w Medyce. Będzie też zima w Tatrach i głosowanie na nowy banknot euro.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. Końca nie widać. Procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, przez co spłynęła w nim 3-osobowa rodzina. O tym, co dziś działo się na sali rozpraw, Bartosz Kądziołka.
6: Jeden z biegłych mówił m.in., że od ponad 20 lat zajmuje się wypadkami drogowymi i nigdy nie spotkał się z taką prędkością jak ta, z którą miał jechać Sebastian M. Dodał też, że ustalenie dokładnych okoliczności wypadku było trudne, bo mówimy o prędkości 300 km na godzinę, której kierowcy samochodów osobowych nie rozwijają na drogach publicznych. W związku z tym wypadków przy takich prędkościach jest mało i brakuje materiałów do porównania czy analiz. Zaznaczył też, że prędkość 300 km na godzinę to już prędkość startującego samolotu. Sam oskarżony utrzymuje, że jechał najwyżej 170 i to nie on spowodował wypadek.
5: Zmiany na przejściu granicznym w Medyce. Zawieszono wjazd autokarów do Polski. Utrudnienia potrwają do końca listopada przyszłego roku. Powodem jest rozbudowa budynku odpraw autokarowych. Na czas prac autokary są kierowane m.in. do Korczowej i Malchowic. To drugie przejście jest specjalnie przystosowane do obsługi większego ruchu autokarowego, mówi komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Tomasz Zybiński.
7: Podróżni w autokarze są kontrolowani, oczywiście później w systemach, czyli w pawilonach w ruchu autokarowym są weryfikowani.
5: Po zakończeniu inwestycji Medyka ma obsługiwać 2 razy więcej autokarów niż dotychczas. Inwestycja za prawie 15 milionów złotych ma być gotowa pod koniec listopada przyszłego roku. Na jutrzejszym posiedzeniu rząd ma się zająć projektami 5 ustaw resortu zdrowia. Wśród nich są m.in. regulacje dotyczące wynagrodzeń medyków. Miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 800 zł brutto. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo, wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
8: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 cm.
5: Noc przyniesie kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Jeszcze do końca dnia można głosować. O tym, kto znajdzie się na nowym banknocie o nominale 20 euro. Może to być Maria Skłodowska-Curie albo Beethoven, ale premier Tusk zachęca.
9: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
5: Decyzję mamy poznać pod koniec roku.
3: Super FM.
10: Pogoda.
11: 16 na plusie, tak patrzę na termometr w naszym studiu z widokiem na Szczecin, na placu Rodła. Jutro może nawet 17, może nawet 18, jak słońce nagrzeje, bo trochę chmur jest w Szczecinie jutro zapowiadanych, ale też i dużo więcej słońca niż to było dzisiaj w poniedziałek. Ma być też mniejszy wiatr niż mamy to jeszcze chociażby dzisiaj w Szczecinie. Temperatura w nocy spadnie do około 10 i opadów raczej się nie spodziewamy.
12: Ale to był dzień.
11: Druga godzina magazynu Ale to był dzień w Radiu Super FM. Od razu też zaproszę na to, co się będzie działo po godzinie 18, czyli Michał Kaczmarek pojawi się w studiu z kolejnym gościem, z popołudniową rozmową Radia Super FM, a ja nazywam się Andrzej Kutys, zapraszam na kolejną godzinę z tematami, wybranymi tematami dnia, a także podsumowaniem weekendu. Za chwilkę pierwszy z tych materiałów na tę godzinę dla Was przygotowanych.

0: Wspominałem o tym, że po godzinie 18 kolejna rozmowa Radia Super FM. Różne tematy poruszamy. Także w naszym studiu gościliśmy całkiem niedawno Piotra Barwina, czyli pełnomocnika wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Chorzej. To jest temat dosyć głośny, temat budynku, który się zaczął rozpadać. Trzeba było się z niego szybko ewakuować, ale jak też rozmawialiśmy chociażby w studiu, w rozmowach, Michał Kaczmarek w Radiu Super FM zwraca uwagę na to, że wiele jest różnych takich budynków, które teraz są formalnie wspólnota, a wcześniej były miejskie. No i co się będzie działo? Piotr Barwina mówił o tym, że na razie to jest problem. Pamiętajcie też, że o tym dyskutowali szczecińscy radni.
1: Po wykonaniu tych zabezpieczeń, na których realizację wskazuje ostatnia ekspertyza przedstawiona powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, wynika wykonanie określonych zabezpieczeń. To już teraz jest bardzo duży koszt. Wiem, że wspólnota mieszkaniowa nie ma zdolności kredytowej. Poszczególni lokatorzy nie mają również takiej zdolności, no bo cóż, no nie ma co ukrywać. Majątku pod zabezpieczenie raczej nie posiadają odpowiedniego, gdyż teraz ta nieruchomość jest, myślę, że nawet nie tyle warta zero, co warta minus. Ponieważ aby móc skorzystać z nieruchomości, chociażby w postaci działki, trzeba by było pozbyć się tego budynku. No tak, niestety banki będą na tę sytuację patrzyły. Więc no, pytanie jest w ogóle takie, czy nawet kwestie zabezpieczenia tego budynku, aby być może, i chciałbym to podkreślić, być może z tego budynku można było w przyszłości skorzystać, oczywiście po dokonaniu odpowiednich remontów, również jest uzasadnione. Zresztą pragnę zwrócić uwagę na to, że podczas Komisji Urzędu Gminy Miasta Szczecin, Komisji do Spraw Budownictwa, została podjęta na samym końcu tej komisji uchwała, która zakładała zwrócenie się do prezydenta miasta z prośbą o rozważenie udzielenia wspólnocie mieszkaniowej preferencyjnej pożyczki. Natomiast tam było jedno zastrzeżenie, które ja uważam, że jest zastrzeżeniem niezwykle mądrym i istotnym. O ile zbadamy przyczyny stanu rzeczy, ja przez to rozumiem, że po zbadaniu przyczyn w ogóle ustalimy, czy ratowanie, bo chciałoby się powiedzieć ratowanie tego budynku, jest uzasadnione.
0: Tyle pełnomocnik tych, którzy mieszkają przy ulicy Chorzej 9. No niestety tam cały czas jest problem z budynkiem. Oczywiście ten temat jest rozwojowy i do niego będziemy wracać. Tak było w naszej rozmowie Radia Super FM. Jeżeli chcecie całości posłuchać, to zapraszam na naszą stronę super.fm do zakładki podcasty.

0: To był dzień.
1: W poprzedniej godzinie magazynu Ale to był dzień rozmawialiśmy o profilaktyce, świadomości nowotworów. To przy okazji materiału ze szpitala przy Unii Lubelskiej. Natomiast w ten weekend Radio Super FM było patronem kolejnej edycji Sanprobi UroRun. Tam był mój redakcyjny kolega Piotr Jarząbek. I cóż to właściwie było? Słyszeliście o tym na naszej antenie. Są także rozmowy. Sprawdźcie sobie zakładkę podcasty z widokiem na Szczecin. Tam była dyskusja z jednym z pomysłodawców tego właśnie biegu. A jak było w miniony weekend na Jasnych Błoniach? Posłuchajcie, co Piotr Jarząbek nagrał.
2: Widzę koszulkę Pogoni, to znaczy, że czas musiał być dobry. No, nie poszło po mojej myśli, tak jak chciałem, bo zakładałem trochę niższy czas, ale i tak jestem zadowolony.
3: A jak wrażenia z trasy?
2: Trasa dosyć wymagająca, było kilka podbiegów, no ale też było też kilka wbiegów, gdzie można było trochę odpocząć. No ogólnie fajna trasa, polecam każdemu.
4: Zmęczenie jest pomimo kolana bólu.
5: No trasa jest jak zwykle tutaj w Parku Kasprowicza, to ogólnie płasko nie jest, także jest parę górek, no i normalnie zapychają nieźle.
6: Profesor Marcin Słojewski, lekarz kierujący kliniką urologii i onkologii urologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytet i Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie. Rzucamy hasło, badaj się, ruszaj się, to są wszystko elementy zdrowego stylu życia, który może nas przed chorobami urologicznymi, ale nie tylko, uchronić. Zachęcamy do tego, żeby się badać, ponieważ wczesne badanie, krótkie badanie, spotkanie z urologiem może nas uchronić od bardzo poważnych konsekwencji w postaci wysoko rozwiniętego nowotworu.
3: Dzień dobry, jak wrażenia z biegu?
4: Ojej, zmęczona jestem bardzo. Dużo pod górkę było i to było wykańczające.
3: Co tutaj robi rycerz ujeżdżający nosorożca?
7: Pokazuje, że każdy może biegać. Aktywność fizyczna jest świetna.
3: A jak poszło?
7: Tak jak się spodziewałem, czyli wolno.
3: Pan sam brał udział, jak widzę, jak poszło.
6: Dziękuję. Największym wygranym jest moje zdrowie. Dobiegłem do mety w gronie przyjaciół, w gronie ludzi, z którymi się spotykam na co dzień albo tutaj z okazji tych imprez. Nie doznałem żadnej kontuzji. Jestem usatysfakcjonowany, że mogę własnym przykładem również, stając na starcie, dać przykład innym uczestnikom tego wydarzenia.
1: Sanprobi UroRun, relacja Piotra Jarząbka. Dziękuję bardzo. I cóż, no my byliśmy jako radio patronem tego wydarzenia. Filmy, zdjęcia, to wszystko znajdziecie także na naszym facebookowym profilu.

0: To był dzień.
1: To jest pełna pół godziny, 18 po 18 w Radiu Super FM. Rozmowa, kolejna rozmowa, którą poprowadzi Michał Kaczmarek, a jeszcze trochę tematów związanych z podsumowaniami również jeszcze się w tej audycji pojawi.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o tym, co w kulturze. Lech Janerka, jeden z najbardziej oryginalnych artystów polskiej muzyki, jest bohaterem filmu dokumentalnego Śpi, śpi inteligencie. Pokaz odbędzie się w Domu Kultury Słowianin w czwartek, a po projekcji zaplanowano spotkanie z reżyserem Grzegorzem Brzozowiczem i samym Lechem Janerką. To nie jest klasyczna biografia. Film prowadzi widza przez świat Janerki, jego muzyki, słów, wspomnień i charakterystycznego poczucia humoru. Są archiwalia, koncerty, animacje, ale przede wszystkim opowieść artysty, który od ponad 4 dekad

0: i duchów. A cały przegląd zamknie w czwartek Głos z Księżyca z 1990 roku. Ostatni poetycki film reżysera z genialną rolą Roberto Benigniego. Wszystkie projekcje rozpoczynają się o 19. Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych znajdziecie w naszych audycjach, a także w kolejnych serwisach kulturalnych.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: pierwszym wydaniu magazynu Ale to był dzień. Wrócimy także do wydarzenia, które się już odbyło w Teatrze Polskim w Szczecinie. To była gala 25 lat Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w skrócie ZROT. Jak się okazało, wśród zaproszonych gości, zresztą będziecie mogli posłuchać mojej relacji, bo ja tam byłem w Teatrze Polskim w minionym tygodniu. No więc to jest miejsce, czy też organizacja, która naprawdę ma przełożenie na to, co się u nas dzieje. Przecież dopiero co wakacje się zakończyły, a właśnie oni pracują nad tym, żeby w wakacje do naszego regionu przyjeżdżało jak najwięcej gości.
1: 25 lat Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Właściwie na czym to wszystko polega? Dlaczego to jest istotne? Dlaczego się tu spotykacie?
2: Tomasz Duda, Uniwersytet Szczeciński i przewodnik turystyczny w Szczecinie. Turystyka jest motorem napędowym Pomorza Zachodniego i te wszystkie współdziałania pomiędzy tymi podmiotami są niezmiernie ważne i dlatego te 25 lat takiego wspólnego działania to jest tak na dobrą sprawę kawał historii naszego regionu.
1: Tak się od razu człowiek zastanawia, jak to się przekłada dla przeciętnego turysty, przeciętnego mieszkańca regionu, takie właśnie działanie ZROT-u.
2: Bardzo się przekłada, dlatego że ZROT zrzesza, tak jak powiedziałem, podmioty, a te podmioty podnoszą swoją jakość dzięki temu, że współpracują ze sobą, organizują różnego rodzaju działania promocyjne, produktowe, a to jest tylko na plus dla każdego turysty, który przyjeżdża do naszego regionu.
3: Zbigniew Jagiątkowski, wiceprezes ZROT-u.
1: Między innymi Zachodniopomorski Szlak Żeglarski i wiele jeszcze innych przedsięwzięć. Była też okazja, żeby spojrzeć w takiej 25-letniej perspektywie na to wszystko, co robicie w ZROT-ie. I jaka to perspektywa?
3: Perspektywa, która się cały czas za nami, przed nami ciągnie, to jest wzajemna współpraca. Gdyby nie ludzie, którzy są w ZROT-ie, gdyby nie pasjonaci, którzy pracują społecznie, nie byłoby tego, co zrobił ZROT przez te 25 lat. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to jest praca wielu, wielu ludzi w całym regionie i dzięki temu mamy najlepsze przystanie, najlepsze mariny i jesteśmy najlepszym regionem w Polsce.
1: Magdalena Bulikowska, prezes ZROT, 25 lat organizacji, nawet już kilkanaście procent PKB Zachodniopomorskiego to turystyka i ta wasza praca na to, żeby turysta, który tutaj przyjedzie, po prostu poczuł się dobrze.
4: Większość ludzi wie, że Pomorze Zachodnie leży nad morzem, więc mamy plaże i to jest takie naturalne ciążenie, żeby przyjeżdżać nad morze i wylegiwać się na plaży, ale powoli coraz więcej osób przyjeżdża również na pojezierza, a dodatkowo przyjeżdżają ze swoim sprzętem do nurkowania, do windsurfingu, z swoimi deskami, przyjeżdżają ze swoimi rowerami przede wszystkim. I korzystają z tego, że turystyka aktywna jest już bardzo mocno i udoskonalenia do turystyki aktywnej są już bardzo mocno osadzone w regionie. Tych turystów przybywa, bo przybywa u nas w regionie i atrakcji turystycznych, i produktów turystycznych, czyli tego, co daje kompleksową ofertę.
0: Myślę, że do tych rozmów o turystyce pewnie jeszcze będziemy wracać, także tej jesiennej, bo to też jedna z tych tez, która tam wybrzmiała, że o ile może, wiadomo, przyjeżdżają turyści na wybrzeże, głównie latem, o tyle no, te widełki jak gdyby się zdecydowanie rozszerzają, zdecydowanie dłużej zostają u nas turyści, także w ten jesienny czas, także myślę, że 25 lat ZROT-u w tej relacji jak gdyby wyjaśniło też, z czym właściwie oni się tam zajmują.

0: To był dzień.
1: No i jeszcze jeden materiał w magazynie, ale to był dzień, nie może być inaczej. W miniony weekend grały trzy drużyny Pogoni Szczecin. To była jedna drużyna piłkarzy nożnych i dwie drużyny piłkarzy ręcznych i piłkarek ręcznych. Dziewczyny zagrały w Szczecinie, panowie zagrali na wyjeździe, a wszystko w jednej relacji zebrał Piotr Jarząbek.
2: Kolejny, siódmy już mecz bez porażki zanotowali piłkarze Pogoni Szczecin w piłkarskiej ekstraklasie. Tym razem ofiarą portowców padł Piast Gliwice, który w u siebie na własnym stadionie przegrał z Dumą Pomorza 2-1. Dla szczecińskiej drużyny bramki strzelili Jordi Sanchez, to naprawdę ładne trafienie z przewrotki, jak ktoś nie widział, polecam zobaczyć, no i Darko Czurlinow. W międzyczasie jeszcze Piast odpowiedział, więc ta bramka Czurlinowa to była bramka tak naprawdę dająca zwycięstwo Pogoni, które, jak mówił trener portowców Oskar Garcia, było dosyć mocno wycierpiane.
3: Graliśmy dzisiaj z drużyną, która w ostatnim czasie spisywała się wyśmienicie, nie traciła bramek, zdobywała dużo punktów. No i myślę, że dzisiaj mieliśmy lepsze sytuacje do wygrania tego meczu, natomiast kiedy masz tylko jedną bramkę różnicy, no to czasem trzeba po prostu pocierpieć, aby ten mecz wygrać.
2: Wycierpiane czy nie, ważne, że jest, 3 punkty w tabeli są i w spokoju można udawać się na niemal 3-tygodniową przerwę reprezentacyjną. Pogoń w tym czasie będzie na 5. miejscu w Ekstraklasie, tak jak jest teraz, no to wiadomo, nic się w tym nie zmieni, ale portowcy zagrają w międzyczasie co najmniej 2 mecze przygotowawcze do powrotu. Najpierw zmierzą się w Świdwinie ze Świtem Szczecin, a potem już w najbliższą sobotę tak naprawdę do Szczecina przyjeżdża Udinese Calcio, które z Pogonią zmierzy się w ramach meczu dla Dymka 2-0. Tutaj są jeszcze bilety, polecam zaglądać na klubową stronę. Jeżeli chodzi o inne kluby pod nazwą Pogoń Szczecin, no to jeszcze 2 w ten weekend zagrały. Oczywiście chodzi mi o piłkarzy i piłkarki ręczne. Zacznijmy oczywiście od pań. One po raz pierwszy grały w hali nowego szczecińskiego domu sportu 2-0, no i niestety przegrały z Koroną Handball Kielce 19-29. Mecz nie poszedł po naszej myśli, przyznaje obrotowa SPR Pogoni Szczecin Lena Uścinowicz.
4: Początkowo myślałyśmy, że inaczej rozpoczniemy ten mecz. Jest dużo rzeczy, nad którymi musimy jeszcze zdecydowanie popracować i przećwiczyć, żeby na następnym meczu jednak pokazać to, na co tak naprawdę nas stać.
2: Jak dodawał trener granatowo-bordowej drużyny Oskar Serpina, jego zawodniczki nieco przytłoczyła presja.
5: To nie była ta drużyna, nad którą pracowaliśmy przez okres przygotowawczy, a tak naprawdę biorąc pod uwagę końcówkę ostatniego sezonu, bo to jest już długi okres, gdzie wyglądamy naprawdę bardzo dobrze, a dzisiaj kompletnie nie przypominaliśmy drużyny, jaką do tej pory byliśmy. Wydaje mi się, że tak na gorąco mógł ten stres związany z meczem otwarcia pokonać nasz zespół, choć dużo nad tym pracowaliśmy. No dzisiaj musimy przechnąć tą gorycz porażki, ale liga się dopiero zaczęła, są kolejne mecze, więc od czwartku wracamy do pracy.
2: Są jednak jeszcze dobre wieści dla fanów Szczypiorniaka, no bo w derbach Pomorza Zachodniego na wyjeździe piłkarze ręczni Sandra z Pogoni Szczecin wygrali 32-23 z Gwardią Koszalin. Tutaj na wyróżnienie zasługuje na pewno Jakub Polok. Był on królem strzelców w poprzednim sezonie Ligi Centralnej, no i w tym roku też nie przestaje zadziwiać. W tym meczu 9 trafień na jego koncie.
1: Po 18:00 przypomnę w Radiu Super FM kolejna popołudniowa nasza rozmowa, którą przygotuje Michał Kaczmarek.

0: Dosłownie za moment godzina 18, Radio Super FM. Po 18 już w blokach startowych Michał Kaczmarek, mój redakcyjny kolega i jego gość. Za chwilkę popołudniowa rozmowa Radia Super FM.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
3: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
2: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
4: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
1: I po reklamie.
5: Jest 18. Wiadomości Super FM.
6: 13-latek na hulajnodze elektrycznej nie żyje, wpadł pod samochód. Rosja planuje zimą ataki na ukraińską infrastrukturę. Śnieg w Tatrach, warunki zmieniły się z dnia na dzień, spadła też mocno temperatura.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek tragiczna informacja z Nakła nad Notecią. W kujawsko-pomorskim nie żyje 13-latek. Chłopiec jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z autobusem. Do tragedii doszło wczesnym popołudniem na ulicy Mroteckiej. Okoliczności wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Rosja ma przygotować się do eskalacji konfliktu na Ukrainie. Jak donosi Bloomberg, Moskwa gromadzi pociski balistyczne do ostrzałów ukraińskiej infrastruktury w trakcie zimy. Do jedności i wsparcia wojska wzywał Władimir Putin przed trzydniowymi wyborami parlamentarnymi, które wczoraj zakończyły się w Rosji. Nie przyniosły zaskoczeń, o czym więcej Tomasz Orchowski.
7: Putinowska jedna Rosja dostała poparcie przekładające się na rekordową liczbę deputowanych. Znowu będzie miała większość konstytucyjną. Wszystko to przy rzekomo bardzo wysokiej, niemal 60-procentowej frekwencji, najwyższej w wyborach parlamentarnych od 2003 roku.
8: Конечно, z tymi pokazami.
7: Wyniki wskazują na ogromną jedność Rosjan skupionych wokół swojej głowy państwa.
8: Wokół głowy państwa.
7: Mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Do Dumy wejdzie niemal 50 weteranów wojny w Ukrainie. Głosowanie zorganizowano też na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję.
6: Unia Europejska zapowiedziała już, że osoby zaangażowane w organizację wyborów na terenach okupowanych i stamtąd startujące zostaną objęte sankcjami. Schron pod boiskiem sportowym przy szkole podstawowej. Pierwsze tego typu miejsce powstaje właśnie pod Poznaniem. W Jerzykowie w gminie Pobiedziska trwa budowa. Wykopano już dół i przygotowano teren, mówi wicewojewoda wielkopolskiej Karolina Fabisz-Szulc.
9: Konstrukcje, które tutaj przyjadą gotowe, będą wkopywane w to miejsce i na nim powstanie orlik. Tam będzie miejsce pod agregat, miejsce też ujęcie wody. Rzeczywiście w sytuacji zagrożenia tam mogą się schronić zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy.
6: Nowo budowane miejsce schronienia pomieści 100 osób. Wewnątrz znajdzie się także przestrzeń na małe przedszkole i stołówkę. Na co dzień jednak podziemia będą funkcjonowały jako szatnia i toalety dla uczniów i zawodników. Obiekt ma być gotowy pod koniec przyszłego miesiąca, co oznacza, że cała inwestycja potrwa niecałe pół roku. Po skargach klientów supermarkety zmieniają zasady systemu kaucyjnego. Od dziś kupony rabatowe w Biedronce w zamian za oddane puszki i plastikowe butelki będą ważne nie miesiąc, a 120 dni, czyli 4 miesiące.
10: Nie wiem, bo ja oddaję butelki i od razu z paragonem idę na zakupy, więc jakby nie zwracam na to uwagi, ile on czasu jest jakby aktywny, nie?
11: Jak na przykład coś potrzebuję, to zaraz to wykorzystuję, ten kupon, na przykład na zakupy.
6: Od początku września termin ważności voucherów został wydłużony także w sieci Netto do 90 dni, a od października w Lidlu bony będą ważne 100 dni. W Tatrach lato skończyło się z dnia na dzień. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu. Na Łomnicy są już minus 4 stopnie, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
12: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
6: Dlatego osoby, które wybierają się w góry, powinny zabrać cieplejsze ubrania.
1: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
13: Zaczynamy popołudniową rozmowę w Radiu Super FM. Adwokat Michał Gajda razem z nami w studiu. Kłaniam się, panie mecenasie, dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam.
13: Dzisiaj przy poniedziałku postanowiłem, że będziemy rozmawiali na temat, który ogniskował uwagę opinii publicznej jakieś 3 tygodnie temu, ale on już zatacza któreś kółko w opinii publicznej. Mowa oczywiście o pieniądzach wyrzuconych na śmietnik w Warzymicach, następnie znalezionych też przez policję i ogólnie ta sprawa jest bardzo skomplikowana i myślę, że nasi słuchacze ją dobrze pamiętają, ale to jest temat, który otworzył na nowo dyskusję o tym, czym jest przywłaszczenie i czy takie sformułowanie znalezione, nie kradzione, to znajduje potwierdzenie w praktyce prawnej, czy nie do końca. Jak to wygląda, panie mecenasie?
14: Tak, znalezione, nie kradzione. Ja tak zastanawiając się właśnie nad naszą dzisiejszą rozmową, tak sobie pomyślałem, że no, przede wszystkim, jeżeli coś znajdujemy, to przypisujemy temu odpowiedzialność fortunie, tak, że poszczęściło nam się i no niestety, tak jak uczy literatura, jak uczy film, za pewnymi darami idzie też duża odpowiedzialność. I tak tutaj też jest, mamy pewien dar, ale z nim jest związana konkretna odpowiedzialność, to odpowiedzialność prawna, wspomniana przez pana ewentualna odpowiedzialność za przywłaszczenie.
13: I właśnie, jak możemy prawnie zdefiniować przywłaszczenie? I czy teraz sytuacja, jak znajdujemy, nie wiem, pakuneczek z pieniędzmi, jest już kwalifikowana jako przywłaszczenie?
14: Tak, może tak być. To wszystko samo znalezisko nie powoduje, że automatycznie będziemy odpowiadać za przywłaszczenie. Pytanie jest tak naprawdę, co dalej nastąpi po tym, jak ten pakunek z pieniędzmi znajdziemy. I odpowiadając na kluczowe pytanie, tak, czym jest to przywłaszczenie, ja zawsze mówię, że jeżeli rozmawiamy o przywłaszczeniu, to musimy mówić przez pryzmat albo porównanie go do kradzieży. Bo to jest bardzo podobne przestępstwo, pozbawione tylko jednego elementu. W przypadku kradzieży mamy zabór, czyli ja muszę panu coś zabrać. Natomiast w sytuacji, kiedy nie ma tego elementu zaboru, a jest właśnie często nawet legalne wejście w posiadanie, to mówimy o przywłaszczeniu, jeżeli mamy świadomość, że jest rzecz cudza, a nie zamierzamy jej oddać, czyli podobnie jak przy kradzieży.
13: No właśnie, bo sytuacja z Warzymic wywołała gigantyczną dyskusję społeczną. Ja miałem okazję pisać o tym już nie jeden artykuł, więc widzę, jak duże emocje są z tą sprawą związane. Wiem, mogłoby się wydawać, że jeżeli dochodzi do sytuacji, że ktoś nawet przez przypadek wyrzuca coś ze swojego domu, a ten ktoś tą rzecz znajduje, no to teoretycznie dlaczego ten ktoś, kto to znalazł, ma mieć później odpowiedzialność karną, czy w tym przypadku prokuratorską, skoro on tak naprawdę tylko coś znalazł?
14: Zgadza się. Tylko coś znalazł, ale znalazł nie swoje, tylko cudze. Zawsze w tego typu sprawach musimy ustalać, czy dana osoba, która zgubiła daną rzecz, czy właśnie jej się celowo wyzbyła, czy zgubiła. No bo jeżeli zgubiła, tak, nie jest to intencjonalne, to ja odwrócę tak naprawdę ten nasz tok rozumowania i zamiast może zastanawiać się tylko i wyłącznie nad pechem tego szczęśliwca, który znalazł, pomyślmy sobie, postawmy się w sytuacji tej osoby, która zgubiła, tak? I te przepisy, o których mówimy, czyli przestępstwo przywłaszczenia w tym przypadku, ma na celu właśnie ochronę również takiej osoby. Czyli innymi słowy, jeżeli znajdziemy cudzą rzecz i wiemy, że ta osoba ją zgubiła, albo inaczej, że wiemy, że nie zrobiła tego celowo, no to wówczas mamy obowiązek podjęcia próby zwrotu tej rzeczy.
13: I w którym momencie, panie mecenasie, zaczyna się problem osoby, która znalazła? Bo wyobrażam sobie, że jeżeli dochodzi do sytuacji, że znajdujemy na przykład coś cennego na ulicy i nikt się o tą rzecz nie dopomina, nie słyszymy nagle komunikatów w mediach i nie wiadomo jak poważnego zamieszania, no to teoretycznie takie zabranie tej rzeczy może nawet ujść na sucho, bez żadnego zainteresowania, nic się nie wydarzyło, koniec, kropka. Możemy tam też rzecz zanieść na policję, czy też do innego miejsca, że trudno jakiegoś powiatowego biura rzeczy znalezionych, i nawet nie wiedzieć, czy gdybyśmy zachowali tą rzecz, to czy o tą rzecz ktoś by się zgłosił.
14: Oczywiście, no tak. Nasuwa mi się tutaj taki żart, tak, że coś jest nielegalne, jak jest policja, bo jak nie ma policji, to jest legalne. No i oczywiście tutaj jest ta pokusa, że może nikt o tym się nie dowie, może nikt tego nie będzie wiedział, nie będzie widział. No niemniej jednak jako znalazca mamy obowiązki. Tymi obowiązkami jest przede wszystkim podjęcie próby ustalenia, do kogo rzecz należy. Jeżeli tego zrobić nie możemy, jeżeli to nie przynosi skutków, wówczas mamy obowiązek rzecz przekazać, przepis mówi o o starostwie, no w praktyce możemy po prostu rzecz zanieść na komisariat policji. Warto jest wtedy zadbać też o jakiś dokument potwierdzający, że taką rzecz złożyliśmy. I tutaj mam też dobrą informację, bo po pierwsze dla znalazcy należy się te słynna 1/10, 10% wartości znalezionej rzeczy, czyli rzecz, myślę, o której większość z nas wie, to faktycznie jest to uregulowane w przepisach. A po drugie, w sytuacji, jeżeli w ciągu roku starostwo nie znajdzie właściciela danej rzeczy, ona przypada nam na własność. Więc tak, jak najbardziej jest szansa, że nabędziemy taką rzecz w pełni legalnie, bez tego ryzyka i zastanawiania się, czy ktoś się o tym dowie, czy nie.
13: No to jest bardzo ważna rzecz, bo wydaje mi się, że o ile to, że musimy gdzieś zanieść rzecz, którą znaleźliśmy, to wiele osób jest świadomych, tak fakt, że po roku te rzeczy mogą wrócić do nas z powrotem, to już jest rzeczywiście rzecz, która nie pojawia się w tej dyskusji zbyt często. Rozumiem więc, że jeżeli coś znajdziemy i już ktoś do nas zapuka, że wie, że my tą rzecz znaleźliśmy, to znaczy, że już wtedy możemy mieć bardzo poważne problemy.
14: Tak, jeżeli nie spełnimy tych obowiązków, o których mówimy. Tak, oczywiście, jeżeli znajdziemy taką rzecz, mamy podstawy przypuszczać, że nie została ona porzucona celowo, no to wówczas tak, wizyta policji, tak jak w przypadku tej sprawy opisanej w Warzymicach i tej sąsiadki, która znalazła, to nadbitnie pokazuje, że tutaj obiektywne okoliczności pozwalały stwierdzić, że mamy do czynienia z rzeczą zgubioną, a nie porzuconą, bo po pierwsze była to bardzo wysoka kwota pieniędzy, no takie przypadki się nie zdarzają, żeby ktoś celowo wyrzucał pieniądze. Po drugie, z tego co wiemy z doniesień medialnych, tam sąsiadka do samego końca szła w zaparte, że ona tych pieniędzy nie znalazła, co świadczy już o tym, że jakby celowo chciała ten fakt zataić.
13: Czy na początku była taka sytuacja, że ta kobieta powiedziała, że ich nie znalazła, bo rzeczywiście ona nie była świadoma, że biorąc jakąś rzecz ze sobą zabiera jednocześnie pieniądze, ale kiedy już się zorientowała, że te pieniądze tam są, to zamiast się przyznać do tego, że one tam są, no wymyśliła sobie alternatywną wersję, pewnie licząc, że uda się to znalezisko cenne, bo liczące kilkaset tysięcy złotych ukryć. Panie mecenasie, pieniądze są najczęściej tym przedmiotem, który często jest brany pod uwagę w kontekście przywłaszczenia, czy to są też inne przedmioty, inne wartościowe rzeczy?
14: Ze swojego doświadczenia, z tych sprawach, których miałem do czynienia, to na pewno to są pieniądze. Natomiast jeżeli mielibyśmy poszukiwać jeszcze innych podobnych, to na pewno to będą wszelkiego rodzaju biżuteria. No bo co, tak naprawdę chodzi o rzeczy drobne, a wartościowe, tak? Wówczas tutaj jest ta pokusa znalezienia i przywłaszczenia.
13: No tak, bo trudno sobie wyobrazić, że można byłoby sobie przywłaszczyć samochód, chociaż pewnie w jakimś tam ekstremalnych przypadkach to i samochody, i mieszkania mogą się znajdować. Niemniej jednak pieniądze, pewnie i biżuteria najczęściej. Czyli to jest tak, że jak znajdziemy jakąkolwiek biżuterię, czy jakiekolwiek pieniądze, to od razu musimy iść do starosty, do organu gminnego albo na policję? Czy to też ma jakieś wyłączenie?
14: Tak, dobre pytanie, bo ważne, żebyśmy o tym powiedzieli. W przypadku znalezienia kwot do 100 zł nie mamy obowiązku spełnienia tych dalej idących warunków, czyli zgłoszenia się do starostwa. Wówczas wystarczające jest podjęcie po prostu próby ustalenia właściciela. Jeszcze tylko wrócę do wspomnianego przykładu samochodu. O dziwo, tak, jak najbardziej. Samochód też często jest przedmiotem przywłaszczenia.
13: Naprawdę
14: często, tak. Okay. Tylko nie mówimy o sytuacji porzucenia go, bo tak jak powiedziałem na początku, z przywłaszczeniem mamy do czynienia w sytuacji, kiedy bardzo często legalnie wchodzimy w posiadanie danej rzeczy i często przedmiotem przywłaszczenia są na przykład samochody polizingowe, które nie są naszą własnością, legalnie nimi dysponowaliśmy, po zakończonym leasingu ich nie zwracamy. I to jest taki najczęstszy przykład, myślę, że przywłaszczeń, z którymi ja miałem do czynienia. Wcześniej odpowiadałem na pytanie właśnie takich typowo zgubionych rzeczy, ale tak, samochód jak najbardziej.
13: To z jaką taką podstawową poradą możemy naszych słuchaczy dzisiaj zostawić w poniedziałkowe popołudnie? Rozumiem, że no jeżeli coś znajdujecie, no to ucieszcie się, ale jednocześnie trzeba wtedy jakoś zmierzyć się z tym, czy rzeczywiście to znalezisko czasami zaraz nie przyniesie nam więcej problemów, bo wyobrażam sobie, że ta sąsiadka teraz, mając wizję zarzutów prokuratorskich, nie jest najszczęśliwsza, że te pieniądze w tych Warzymicach znalazła.
14: A ja bym jednak tak na zakończenie właśnie dnia, na popołudnie chciał tchnąć dużo optymizmu. Szklanka do połowy pełna, bo pamiętajmy, że nawet znajdując i oddając taką rzecz znalezioną, przysługuje nam aż 10% wartości tej rzeczy w sposób całkowicie legalny, albo całość w sytuacji, jeżeli nie uda się ustalić znalazł.
13: Czyli chciwość to jest zły pomysł, no bo ta kobieta, gdyby oddała te pieniądze, no to byłoby i tak kilkadziesiąt tysięcy złotych dla niej. A tutaj proszę bardzo, nie dość, że nie ma znalezionego, to jeszcze są zarzuty. Myślę, że ten temat z Warzymic jeszcze będzie nie jeden raz wracać do opinii publicznej, bo to sytuacja absolutnie niecodzienna.
14: Tak też myślę i faktycznie tutaj chciwość nie popłaca.
13: Mecenas Michał Gajda, adwokat, był razem z nami w poniedziałek. Kłaniam się i bardzo dziękuję, panie mecenasie.
14: Dziękuję bardzo.
13: Teraz kropka, ale ja się jeszcze z wami usłyszę dzisiaj po 22 w magazynie, ale to był dzień finał dnia, więc trzymajcie się i do usłyszenia.
0: I to tyle w tym wydaniu magazynu, ale to był dzień. Andrzej Kutys, bardzo serdecznie dziękuję. Michał Kaczmarek, przed chwilą słyszeliście tę rozmowę. Wszystkie są też w zakładce podcasty na naszej stronie. A my w magazynie, ale to był dzień. Oczywiście słyszymy się jutro po godzinie 16, ale słuchajcie nas też już od samiesieńkiego rana. Wszystko, co się dzieje w mieście, to właśnie z naszego studia z widokiem na Szczecin, prosto z placu Rodła.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś tylko wspólna kolacja, od jutra treningi i przygotowania do 4 meczów w Lidze Narodów. Zaczyna się pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
8: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
9: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań i być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
8: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie. Ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników. Doświadczonego bramkarza Bartomija Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin. Pierwszy mecz Polaków już w piątek.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejne 6 lat. Ma pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Mistrzostwach Świata i Europy oraz wygrała Ligę Narodów. Obecnie śrubuje rekordową serię 38 meczów bez porażki. Umowa de la Fuente to najdłuższa umowa, jaką Federacja z Półwyspu Iberyjskiego kiedykolwiek podpisała z selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Iga Świątek nadal zajmuje 9. miejsce w światowym rankingu tenisistów. W najnowszym notowaniu w czołówce, która w większości odpoczywała jeszcze po wielkoszlemowym US Open, nie zaszły żadne zmiany. Liderką jest Jelena Rybakina z Kazachstanu. Wśród mężczyzn liderem wciąż jest Włoch Jannik Sinner, a najwyżej z Polaków sklasyfikowany jest Hubert Hurkacz na 46. pozycji.
10: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.
1: Tym razem wiadomość od Ani. Mam w pracy taki problem, że strasznie biorę wszystko do siebie. Ktoś odpowie mi chłodno, nie uśmiechnie się, napisze krótkiego maila i ja od razu zaczynam zastanawiać się, co zrobiłam nie tak. Potem analizuję rozmowę pół dnia. Wiem, że to męczące, ale naprawdę nie umiem przestać.
2: Tak, tak, to naprawdę częste. No, sporo osób tak ma. Że ktoś napisze nam dwa słowa albo jakoś dziwnie spojrzy i my w 3 sekundy dopisujemy całą historię. Jest na mnie zły. O nie, coś zawaliłam. Pewnie powiedziałam coś nie tak. I już głowa zaczyna przeszukiwać, co takiego mogło się wydarzyć. I w ten sposób bardzo dużo energii nam wycieka bokami. A tymczasem fakt bywa bardzo, bardzo prosty. Czyli na przykład napisał krótko, nie uśmiechnął się, był małomówny. A reszta to jest po prostu interpretacja takiej naszej części, której bardzo zależy na tym, żeby się dobrze współpracowało. Bo gdy uda nam się zapamiętać, że człowiek, ten drugi człowiek ma momenty, że może być po prostu zmęczony, może mieć problem w domu, może się spieszyć, może być wkurzony na kogoś zupełnie innego. A my jakoś tak automatycznie ustawiamy siebie w centrum tej historii. Czyli ktoś ma gorszy humor przeze mnie, ktoś milczy przeze mnie, ktoś odpowiada chłodno, pewnie coś ja zrobiłam. I jeśli tak się zadziewa, to czyjś nastrój staje się naszym problemem. Czyli bierzemy odpowiedzialność za czyjś ogródek. Zaczynamy analizować rozmowę, dobieramy słowa, jakoś chodzimy na palcach albo próbujemy naprawiać atmosferę, chociaż nie ma takiego powodu albo sensu. Dlatego będę namawiała, żeby w takiej sytuacji, jak się złapiemy na tym mechanizmie, że to się znowu zadziewa, to żeby zapytać samych siebie, czy to na pewno jest o mnie. Czy to mi jest wygodnie myśleć, że to jest o mnie? Bo jeśli jest wygodnie, spoko, jeśli niewygodnie, to może nie. Można zadać sobie pytanie, co wiem, a co tylko zakładam? I jeśli szef odpisał okej, i słynna kropka nienawiści, to ja już zakładam, że jest zły. Tak? Wiem, że napisał okej. Tyle. Teraz to zostawiam. Parkuję. Jeśli tam jest coś, to w którymś momencie wyjdzie. Na ten moment nie będę myśleć o tym dalej. Nie chcę zakładać, że ma do mnie pretensje. Nic dalej nie zostało powiedziane, więc przyjmuję, że jest okej. I to nie jest tak, że my się nigdy nie mylimy, bo możemy mieć takiego czuja, że faktycznie ta osoba ma coś do nas. Ale dajmy jej prawo do wzięcia odpowiedzialności za to, żeby to coś, co ma do nas, powiedziała wprost. Nie musimy wchodzić do ogródka i się dopytywać do czyjegoś ogródka. Jeśli przyjmiemy takie założenie, że naszą odpowiedzialnością jest dopiero wtedy, kiedy ktoś nas zaprosi do interakcji, to możemy samych siebie wyćwiczyć, trochę wytrenować w takim wewnętrznym optymizmie, że jeśli coś będzie ważne, to wróci w takiej formie, w której będziemy to obrabiać. Na tu i teraz jest okej.
1: Jeśli macie sytuację do przegadania, napiszcie kontakt@dobrepytanie.eu. Być może zajmiemy się już za tydzień tym tematem, o który właśnie prosicie.
0: Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.

0: 19. Wiadomości Super FM.
1: Hulajnogą wjechał na przejście dla pieszych, nastolatek nie żyje. Kolejne kraje potępiają rosyjskie wybory na okupowanych terytoriach. Przedszkolaki w pochodzie uczciły swój dzień i pracę swoich wychowawczyń.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tej tragedii doszło wczesnym popołudniem w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
3: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
1: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. Policjanci poinformowali rodziców dziecka o tragedii i nadal badają okoliczności i przyczyny śmiertelnego wypadku. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. 5 krajów potępiło pseudowybory na okupowanych terytoriach Ukrainy. Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Norwegia we wspólnym oświadczeniu określiły głosowanie zorganizowane przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy pseudowyborami. W trakcie ostatnich 3 dni na terenie całej Rosji obywatele głosowali na kandydatów do niższej izby rosyjskiego parlamentu, czyli do Dumy Państwowej. Rosja postanowiła jednak zorganizować głosowanie także na okupowanych terytoriach, to jest w ukraińskim obwodzie donieckim, ługańskim, zaporowskim, chersońskim oraz na Krymie. Już wczoraj wybory na okupowanych terenach potępiło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wybory w Rosji skrytykowała również Komisja Europejska. Do Polski dotarła kolejna partia 35 czołgów Abrams. Ostatnia transza w tej wersji trafi do polskiego wojska jeszcze w tym roku. Polska zamówiła od USA łącznie 250 tych maszyn. Umowa w tej sprawie opiewa na prawie 5 miliardów dolarów. W 2022 roku podpisał ją ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Po interwencjach mieszkańców i ostatnich alarmach na Lubelszczyźnie resort zdrowia wydał zgodę na budowę schronu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Wcześniej zielone światło dało już Ministerstwo Obrony Narodowej. Schron pomieści 800 osób, pacjentów, okolicznych mieszkańców i wojskowych. Inwestycja już rusza, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
4: Praktycznie w tym tygodniu zechcemy głosić postępowania przetargowe. To będzie nowo wybudowane od samego początku, od podstaw, miejsca schronienia, w czasie pokoju będzie wykonywał funkcje w zakresie tak zwanych chorób naczyń, serca i transplantologii. Tam będą dodatkowe magazyny na zabezpieczenie na odpowiedni czas żywności i wody.
1: Schron będzie kosztował ponad 300 milionów złotych. Pieniądze wykłada Unia Europejska. Inwestycja powstanie w ciągu 3 lat. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Może nie był to największy pochód, ale na pewno bardzo ważny, bo z okazji wczorajszego Dnia Przedszkolaka, ale czas na celebrowanie bycia przedszkolakiem jest zawsze.
5: Bawimy się. Na przykład w klocki.
6: Przez udawaną rodzinę.
7: Gramy w piłkę.
8: Mogę wychodzić na plac zabaw.
1: Mówiły przedszkolaki na pochodzie w Toruniu. Dzień przedszkolaka to też okazja do złożenia życzeń wszystkim obecnym i przyszłym przedszkolankom.
9: Zachęcam, naprawdę wspaniała praca.
1: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka wypada co roku 20 września. Dzień został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
2: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
10: Zespół Earth, Wind and Free śpiewał w piosence September o 21 września. No i właśnie ta data dzisiaj, poniedziałek, godzina 19, a więc już po raz kolejny witam się z wami ze studia Radia Super FM, Piotr Jarząbek, i zapraszam na kolejną sportową dogrywkę. Dobry wieczór. W weekend działo się dużo, między innymi na szczecińskich kortach. Od tego tematu zaczniemy. Będzie też wyprawa piłkarzy Pogoni Szczecin do Gliwic. Piłkarki ręczne Pogoni Szczecin zainaugurowały rozgrywkę w hali szczecińskiego Domu Sportu 2.0, a piłkarze ręczni z kolei pojechali na derby Pomorza Zachodniego do Koszalina. Przez Park Kasprowicza przebiegł też Sun Probi Uroran 2026. Na miejscu byłem z mikrofonem, widziałem, co tam się działo, więc ten temat też dzisiaj poruszymy. Zapraszam, będę z wami do godziny 20.
2: Dogrywka.

0: Rozgrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Przez cały tydzień na szczecińskich kortach przy Alei Wojska Polskiego działo się naprawdę, naprawdę sporo. 33. edycja turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open Challenger ATP 125 już za nami, zapisał się już w annałach jako pierwsza edycja, którą wygrał Hiszpan. We wczorajszym finale Nicolas Sanchez Isquerido pokonał 2-1 Brazylijczyka Thiago Monteiro. Naprawdę piękny 3-godzinny mecz, 8 piłek meczowych dla Hiszpana i to dopiero właśnie ta ósma została przez niego wykorzystana. No, coś niesamowitego. Ten mecz w ciepłych słowach oczywiście opisywał dyrektor szczecińskiego turnieju tenisowego Krzysztof Bobala.
2: Ta cudowna publiczność szczecińska, która tu przybyła, wypełniła korty rzeczywiście do ostatniego miejsca, miała radochę, miała długi mecz i miała mecz na kosmicznym poziomie, naprawdę. Tutaj jest paru ludzi z branży, że tak powiem, tenisowej. To jakby tekst, który dzisiaj na trybunach był, to czy my jesteśmy na Roland Garros. Także bardzo to miłe dla nas, bo rzeczywiście, ale to przede wszystkim oni zrobili takie widowisko tych dwóch aktorów. No i co? I jeszcze jedna rzecz. Po 33 latach klątwa hiszpańska pękła. Kiedyś musiało to się stać. Myślałem, że trochę wcześniej się to stanie, ale z jednej strony to oczywiście nie będzie o czym mówić w przyszłym roku. Nie będziemy mówili o klątwie, ale za to będziemy mówili o jednym z najwspanialszych finałów.
1: Oprócz tego, że oczywiście upadła hiszpańska klątwa, że po raz pierwszy zawodnik z tego kraju triumfuje na szczecińskich kortach. No i oprócz tego oczywiście wielkiego, wielkiego, naprawdę wielkiego finału, zapamiętamy chociażby występ Filipa Pieczonki, który najpierw przebrnął przez kwalifikacje, tam wygrał dwa mecze, no i potem jako jedyny z tych naszych czterech singlistów przebrnął przez pierwszą rundę, no ale potem już czegoś zabrakło, choć też trzeba powiedzieć, że naprawdę blisko był Filip Pieczonka awansu do ćwierćfinału. Czekamy już na następny rok, kto przyjedzie do Szczecina, będziemy się tego pewnie na przestrzeni tych kilku miesięcy dowiadywać stopniowo, no i 34. edycja turnieju Invest in Szczecin Open już w przyszłym roku. Dogrywka.

0: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: 7 ligowych meczów bez porażki z rzędu w 8 kolejkach. Tak wygląda teraz bilans piłkarskiej Pogoni Szczecin, która w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną pokonała na wyjeździe Piast Gliwice 2-1 po bramkach Jordiego Sancheza i Darko Czurlinowa. Trener Dumy Pomorza Oskar Garcia na pomeczowej konferencji prasowej podkreślał, że było to zwycięstwo wycierpiane i wyszarpane.
2: Graliśmy dzisiaj z drużyną, która w ostatnim czasie spisywała się wyśmienicie, nie traciła bramek, zdobywała dużo punktów. No i myślę, że dzisiaj mieliśmy lepsze sytuacje do wygrania tego meczu, natomiast kiedy masz tylko jedną bramkę różnicy, no to czasem trzeba po prostu pocierpieć, aby ten mecz wygrać.
1: Najważniejsze, że przewagę tej jednej bramki udało się dowieść do końcowego gwizdka. 3 punkty Pogoń mogła na swoje konto dopisać, no i przez tą przerwę reprezentacyjną, która trwa dokładnie 3 tygodnie, Portowcy będą cały czas zajmowali 5. miejsce w piłkarskiej ekstraklasie. Teraz część składu rozjeżdża się właśnie na zgrupowania swoich reprezentacji. To m.in. Valentin Kożokaru, Darko Czurlinow, Musa Dżowara, ale także Dimitros Keramitsis i Nathan Ława, którzy jadą na zgrupowania kadr młodzieżowych. Ci, którzy w Szczecinie zostają, też mają napięty grafik, no bo zagrają sparingowy mecz w Świdwinie ze Świtem Szczecin, a potem w najbliższą sobotę do Szczecina przyjeżdża zespół Serie A, czyli Udinese, w ramach meczu dla Dymka 2-0. Bilety na to spotkanie są jeszcze dostępne, warto zaglądać na klubową stronę.
0: Dogrywka.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie. Super FM. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska pokonała Rebekę Szramkową 6-4-6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Finalistka Rolanda Garrosa, która zajmuje 25. miejsce w rankingu WTA, jest rozstawiona w imprezie z numerem 5. Z plasującą się 121 lokat niżej Słowaczką spotkała się po raz trzeci i odniosła drugie zwycięstwo. Z kolei w Seulu już po pierwszym meczu odpadła Magda Linet, przegrała z niżej notowaną Rosjanką Darią Astachową 6-3-1-6-6-7. Belgia została kolejnym ćwierćfinalistą siatkarskich Mistrzostw Europy. Pokonała w Turynie czwartą drużynę ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Czechów 3-1. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się ze zwycięzcą wieczornego meczu Słowenia-Serbia. A potem któraś z tych drużyn może być rywalem Polski w półfinale. To oczywiście, jeśli biało-czerwoni pokonają jutro w Sofii Niemców. A to oznacza, że nie będzie wielkiego rewanżu za grupową porażkę z Bułgarią i teoretycznie droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Michał Waszkiewicz.
8: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
9: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi, ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
8: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
9: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. Nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalancka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy. W przeciwieństwie do Bułgarii, która jest zespołem, gdzie nie wiemy, co się wydarzy.
8: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
6: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: W zeszłym tygodniu w Dogrywce mówiliśmy o szczęśliwym otwarciu hali Szczecińskiego Domu Sportu 2-0. Wtedy piłkarze ręczni Sandra z Papogoni Szczecin na inaugurację pokonali siódemkę Mięć Legnica. Tym razem swój pierwszy mecz na nowym parkiecie rozegrały piłkarki ręczne SPR Pogoni Szczecin. No i one niestety tyle szczęścia nie miały, bo przegrały z Koroną Handball Kielce 19-29. Mecz zupełnie nie poszedł po naszej myśli, przyznaje obrotowa Pogoni Szczecin Lena Uścinowicz.
3: Początkowo myślałyśmy, że inaczej rozpoczniemy ten mecz. Jest dużo rzeczy, nad którymi musimy jeszcze zdecydowanie popracować i przećwiczyć, żeby na następnym meczu jednak pokazać to, na co tak naprawdę nas stać.
2: Jak twierdził po meczu trener SPR Pogoni Szczecin Oskar Serpina, jego zawodniczki trochę przytłoczyła presja.
4: To nie była ta drużyna, nad którą pracowaliśmy przez okres przygotowawczy, a tak naprawdę biorąc pod uwagę końcówkę ostatniego sezonu, bo to jest już długi okres, gdzie wyglądamy naprawdę bardzo dobrze, a dzisiaj kompletnie nie przypominaliśmy drużyny, jaką do tej pory byliśmy. Wydaje mi się, że tak na gorąco mógł ten stres związany z meczem otwarcia pokonać nasz zespół, choć dużo nad tym pracowaliśmy. No dzisiaj musimy przełknąć tą gorycz porażki, ale liga się dopiero zaczęła, są kolejne mecze, więc od wtorku wracamy do pracy.
2: O wrażenia z gry na nowym parkiecie zapytaliśmy też skrzydłową SPR Pogoni Szczecin Wiktorię Gierasimow.
5: Na pewno jest inny niż na Twardowskiego, bo jest wyłożona guma, a nie drewniany, ale trzeba się odnaleźć na każdej hali.
2: Po dwóch kolejkach piłkarki ręczne SPR Pogoni Szczecin mają na koncie 3 punkty po zwycięstwie w pierwszej kolejce w Płocku. Teraz przed nimi wyjazd do lidera rozgrywek na mecz z MTS-em Żory. Panowie z Sandra Swa Pogoni Szczecin, bo obiecałem, że o nich też powiemy, wygrali derby Pomorza Zachodniego z Gwardią Koszalin. Na wyjeździe, dodajmy, na wyjeździe wygrali 32-23. Tutaj najlepszym strzelcem drużyny Jakub Polok, 9 bramek, no i 6 punktów na koncie po dwóch meczach tego sezonu Ligi Centralnej. Teraz do Szczecina przyjeżdża KPR Żukowo. Pozostaje mieć nadzieję, że ta 100% skuteczność wygranych pozostanie przez podopiecznych Rafała Białego utrzymana.
1: Dogrywka.

0: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Wiele emocji sportowych mieliśmy w ten weekend również w szczecińskim Parku Kasprowicza. Choć to nie sportowe emocje były głównym tematem tego wydarzenia, mówię oczywiście o Sun Pro Bi Euro Run 2026. Był marsz na 5 km, było Nordic Walking na 5 km, były biegi dla dzieci, no i oczywiście główne wydarzenie, czyli sam bieg na tę samą odległość, czyli na 5 km oczywiście. Uczestników tego wydarzenia złapaliśmy z mikrofonem tuż za linią mety.
2: Widzę koszulkę pogoni, to znaczy, że czas musiał być dobry.
3: No, nie poszło po mojej myśli, tak jak chciałem, bo zakładałem trochę niższy czas, ale i tak jestem zadowolony.
1: A jak wrażenia z trasy?
3: Trasa dosyć wymagająca, było kilka podbiegów, no ale też było też kilka zbiegów, gdzie można było trochę odpocząć. No, ogólnie fajna trasa, polecam każdemu.
4: Zmęczenie jest pomimo kolana bólu.
5: No, trasa jest jak zwykle tutaj w Parku Kasprowicza, to ogólnie płasko nie jest, także jest parę górek. No i normalnie zapychają nieźle.
4: Ojej, zmęczona jestem bardzo. Dużo pod górkę było i to było wykańczające.
1: A jak poszło?
6: Tak jak się spodziewałem, czyli wolno. Wolno też jest super, bardzo polecam.
1: Najważniejsze, żeby pan był z siebie zadowolony.
6: Tak jest.
1: Tak jak mówiłem, to jednak nie sportowe emocje były tutaj najważniejsze, a profilaktyka i propagowanie zdrowego stylu życia, podkreśla profesor Marcin Słojewski, pomysłodawca Sun Pro Bi Euro Run.
7: Już 10. edycja tego wydarzenia. Aż trudno uwierzyć, że już 10 lat spotykamy się tutaj ze szczecinianami na tej imprezie rodzinnej, masowej, rekreacyjnej, bo nie trujemy tutaj, nie mówimy w szczegółach o nowotworach, którym chcemy zapobiegać. Raczej rzucamy hasło: badaj się, ruszaj się. To są wszystko elementy zdrowego stylu życia, który może nas przed chorobami urologicznymi, ale nie tylko, uchronić. Zachęcamy do tego, żeby się badać, ponieważ wczesne badanie, krótkie badanie, spotkanie z urologiem może nas uchronić od bardzo poważnych konsekwencji w postaci wysoko rozwiniętego nowotworu.
1: W tegorocznej edycji Sun Pro Bi Euro Run wzięło udział ponad 200 uczestników. Ja tylko na koniec dodam, że patronem medialnym całej imprezy było Radio Super FM. Hey! Dogrywka.

0: Rozgrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: No i tak właśnie dobrnęliśmy do końca dzisiejszego wydania Dogrywki w Radiu Super FM. Piotr Jarząbek, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. No i pozostaje mi tylko życzyć wielu sportowych emocji związanych z reprezentacją Polski. Zaczynamy przerwę reprezentacyjną w piłce nożnej, no ale szczeciński sport też przecież dalej będzie grał. Do startu sezonu szykują się koszykarze Wilków, szykują się siatkarki Lotto Chemika Police. O tym wszystkim na pewno w Radiu Super FM będziecie mogli jeszcze nie raz usłyszeć.
0: Dogrywka.
2: Reklama.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
5: Jest 20. Wiadomości Super FM.
6: Tragedia na przejściu dla pieszych. Nastolatek zderzył się z autobusem. Rusza Święto Polskiego Kina w Gdyni. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze.
2: Super FM. Wiadomości.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowca był trzeźwy, a do wypadku doszło na przejściu dla pieszych. Po śmiertelnym wypadku 13-latka na hulajnodze elektrycznej śledztwo będzie nadzorowała prokuratura rejonowa w Nakle nad Notecią. To właśnie tam dziś po południu doszło do tragedii. Chłopiec zginął po zderzeniu z autobusem. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że wjechał hulajnogą elektryczną na przejście dla pieszych i uderzył w nadjeżdżający autobus, mimo posiadania obowiązkowego kasku na głowie. W wyniku odniesionych obrażeń chłopiec zmarł na miejscu wypadku. Po raz pierwszy od niemal 3 lat uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej w Strefie Gazy. Zajęcia odbywają się głównie w uszkodzonych szkołach i prowizorycznych obiektach. Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF 98% szkół w enklawie zostało zniszczonych lub uszkodzonych podczas trwającej ponad 2 lata wojny. Lokalne władze oświatowe podają, że około 660 tysięcy uczniów było tam dotąd pozbawionych regularnej nauki stacjonarnej. W nowym roku szkolnym palestyńskie ministerstwo edukacji uruchomiło dziesiątki tymczasowych placówek, korzystając ze wsparcia organizacji międzynarodowych. Zostały ostatnie dni na kampanię wyborczą w Krakowie przed wyborami na funkcję prezydenta miasta. Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto będzie rządził. Wyraźnym liderem sondaży jest radny Łukasz Gibała. W drugiej turze najprawdopodobniej zmierzy się z senator Moniką Piątkowską z KO, chociaż wszystko jeszcze może się zdarzyć, mówi politolog z UJ-u dr Łukasz Stach.
7: O ile pozycja Moniki Piątkowskiej wydaje się być stabilna, no to jednak w górę poszedł wedle ostatniego sondażu kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli do drugiej tury nie weszłaby pani Monika Piątkowska, byłaby to duża niespodzianka, no i byłby to bardzo zimny prysznic dla Koalicji Obywatelskiej, no bo jednak Kraków, duże miasto, no jest matecznikiem elektoratu tego ugrupowania.
6: Wszystkich kandydatów jest 8. Reprezentują m.in. PiS, Partię Razem, Lewicę i Konfederację Korony Polskiej. Jako niezależny startuje inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta. W Gdyni rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji, a w sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało nam się stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
8: Z strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach, aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy, czy takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
6: Ten film to Syrenka Picassa, która o główną nagrodę będzie konkurował m.in. z polskim kandydatem do Oscara, Ojczyzną Pawła Pawlikowskiego, Naszą rewolucją, historią miłości Grażyny i Jacka Kuroniów oraz filmowymi biografami Violetty Wilas i Jana Borysewicza. Festiwal dziś wieczorem otwiera pokaz Dzikiego, Dzikiego Wschodu w reżyserii Jana Cholubka.
5: Dobry wieczór, tu Super FM.
4: Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś w Gdyni wystartuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Najważniejsze święto rodzimej kinematografii. To tutaj odbywają się premiery i pokazy wielu z najważniejszych filmów roku. To tutaj pojawiają się największe gwiazdy polskiego kina. Festiwal ten daje nam też odpowiedź, jaki jest stan współczesnej polskiej kinematografii. Jestem w Gdyni i uważnie będę obserwował, jakie też wydarzenia pojawią się tutaj. Dziś wieczorem uroczystym pokazem zainauguruje festiwal film w reżyserii Jana Holubka zatytułowany Dziki Dziki Wschód, a codziennie odbywać się będzie na festiwalu kilkadziesiąt seansów. Wszystkie oczy zwrócone będą głównie na pokazy konkursowe i premiery filmowe. W konkursie głównym znalazło się 16 filmów, w tym 5 pełnometrażowych debiutów reżyserskich, a o Złote Lwy zabiegać będą m.in. nowe dzieła Pawła Pawlikowskiego, Jana Komasy, Agnieszki Smoczyńskiej, Jana Holubka i Piotra Domalewskiego. Filmy w konkursie głównym oceni jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego. W konkursie Perspektywy znalazło się 8 filmów. 7 z nich to pełnometrażowe debiuty, a jeden jest drugim filmem reżysera. O nagrody w konkursie filmów krótkometrażowych zabiegać będzie aż 28 filmów. Po raz 5 wręczone zostaną Złote Lwiątka imienia Janusza Korczaka dla najlepszego filmu dla młodych widzów. Katarzyna Herman, Anna Jadowska, Henryk Kuźniak, Paweł Maślona i Wojciech Smarzowski to bohaterowie cyklu Mistrzowska Piątka, w którym cenieni twórcy wybierają swój ulubiony film z klasyki kina i spotykają się z publicznością, aby o nim opowiedzieć. Do profesjonalistów i profesjonalistek z branży filmowej skierowana jest specjalna sekcja wydarzeń. Dla młodych widzów przeznaczona jest sekcja Gdynia Dzieciom. Specjalny blok poświęcony będzie pełnometrażowym filmom dokumentalnym. Odbędą się też pokazy specjalne. Zobaczymy kilka głośnych filmów zrealizowanych w mniejszościowej koprodukcji z naszą kinematografią. Przez te 5 dni na festiwalu w Gdyni wydarzy się mnóstwo ciekawych premier filmowych. Będę obserwował je z uwagą. Festiwal potrwa do soboty, 26 września. Wtedy dowiemy się, jaki film zdobył Złote Lwy. A w poniedziałek po festiwalu opowiem Państwu o tym, jak przebiegało to wydarzenie.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
7: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. W Zamku Książąt Pomorskich szykuje się wyjątkowa uczta dla miłośników muzyki fortepianowej. W sali Bogusława X wystąpi Mateusz Krzyżowski, jeden z najciekawszych i najbardziej wrażliwych pianistów młodego pokolenia w Polsce. Laureat prestiżowych konkursów zaprezentuje szczecińskiej publiczności program złożony wyłącznie z dzieł Fryderyka Chopina. W zamkowych wnętrzach usłyszycie m.in. 4 ballady, mazurki oraz monumentalny polonez As-Dur. Koncert odbywa się w ramach ogólnopolskiego cyklu Efekt Chopina, organizowanego we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Bilety są już dostępne w Centrum Informacji na Zamku oraz na stronie internetowej, a koncert w sobotę 3 października. Z okazji 20-lecia Galeria 111 zaprasza na wystawę Kot w Galerii, prezentującą pracę 22 artystów, którzy w różny sposób współtworzyli tę galerię. Wernisaż w środę o 18, a wcześniej o 14. W Willi Lenza Jacek Sempoliński, morfologia obrazu i debata. Willa Lenza zaprasza na debatę o malarstwie poświęconą współczesnemu malarstwu oraz jego aktualnym kontekstom. Spotkanie odbędzie się w ramach 26. Festiwalu Malarstwa Współczesnego, którego Willa Lenza jest współorganizatorem. Z kolei w Teatrze Lalek Pleciuga i Śnieżka w zachwycającej oprawie lalkowej będzie też kolejna okazja, by zobaczyć najnowszą propozycję Pleciugi dla dorosłych. Historię pierwszej zmarszczki. I jeszcze propozycja dla tych, którzy lubią nie tylko kulturę, ale też spotkania z ludźmi i dobre pomysły. Sieciowanie na trawie. Drugie spotkanie osób działających społecznie w Szczecinie będzie w piątek. W ogrodzie Inku przy Alei Wojska Polskiego. Od 17 będzie okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i poznawania ludzi związanych z organizacjami pozarządowymi. Bez formalnych prezentacji, za to z ogniskiem, kreatywnymi działaniami, sztuką i muzyką. Będzie też wernisaż Magdaleny Jakubowskiej Ja tylko maluję, a potem koncert. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie Radia Super FM.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
4: Jest 21. Wiadomości Super FM.
5: Wizyta szefa polskiego MON-u pilnie przełożona na prośbę USA. Bójka seniorów o leżak na plaży zakończona tragedią. Pierwszy raz od mundialu spotkała się polska kadra piłkarzy.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska, BIS. Na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta szefa polskiego MON-u w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. O swoim planowanym środowym spotkaniu z sekretarzem obrony USA Petem Hexetem szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz informował w ubiegły wtorek. Jak mówił wtedy, rozmowy z jego amerykańskim odpowiednikiem miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Resort obrony informuje obecnie, że do Waszyngtonu udadzą się wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Na rynku paliwa lotniczego sytuacja jest napięta i ponownie zaczynamy widzieć ryzyko braków, komentuje unijny komisarz transportu i zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji, ale na razie nie zdradza szczegółów. Na obecną chwilę w Unii Europejskiej nie ma problemów z dostawami i zaopatrzeniem dzięki wzmocnieniu mocy przerobowych rafinerii, ale sytuacja jest napięta, przyznaje komisarz Apostolos Tsitsikostas. Ewolucja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz typowe dla Europy trendy w popycie na paliwa na jesień i zimę mogą wpłynąć na sytuację w nadchodzących tygodniach i miesiącach i jeszcze mocniej napiąć sytuację na rynku. Chodzi o rynek paliwa lotniczego oraz diesla. Komisja Europejska pracuje nad rewizją przepisów o zapasach paliwa i nową strategią bezpieczeństwa energetycznego. 82-letni mężczyzna zmarł w wyniku bójki o leżak na plaży w pobliżu Aten w Grecji. Senior pobił się z o 6 lat młodszym mężczyzną. W wyniku uderzenia miał doznać zawału serca i mimo podjętej reanimacji zmarł w szpitalu godzinę później. O tragicznym incydencie informuje dziennik The Independent. Senior, który przeżył, usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego uszczerbku na zdrowiu. W Tatrach lato zmieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju na wycieczki górskie.
6: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
5: Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu. Ruszyło zgrupowanie polskiej reprezentacji piłkarskiej. Zbiórka w hotelu zaplanowana była do godziny 18, potem wspólna kolacja, a od jutra treningi i przygotowania do 4 meczów w Lidze Narodów. To pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. Michał Waszkiewicz.
7: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie. Ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników. Doświadczonego bramkarza Bartłomieja Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
5: Pierwszy mecz Polaków już w piątek.
4: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.
1: Dobry wieczór.

0: Jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Ojciec zamordowanej nastolatki skarży się do Ministerstwa Sprawiedliwości. Nałogowi palacze po 50 dostaną bezpłatne badania. Rabat paliwowy szykuje rząd Niemiec dla prywatnych kierowców.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai K. z Mławy i jego pełnomocnicy nie zgadzają się z decyzją o umorzeniu śledztwa w sprawie gróźb karalnych, które wobec nich miała kierować matka 18-latka oskarżonego o zabicie Mai, Bartosza G. Maja była jego znajomą. Ojciec i jego prawnicy zwrócili się teraz o pomoc do Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister we wpisie na Platformie X zapewnił, że resort traktuje bardzo poważnie informacje o groźbach i zapewnił, że jego ministerstwo oraz prokuratura krajowa na pewno dołożą starań, by pomóc tam, gdzie pozwalają na to przepisy. Bartosz G. usłyszał zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K. z Mławy. Podczas przesłuchania w prokuraturze nie przyznał się do popełnienia tego czynu i odmówił składania wyjaśnień. Od 1 października z bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku raka płuca będą mogli skorzystać pacjenci z grupy zwiększonego ryzyka. To badanie z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Wcześniejsze próby prowadzenia takich badań, ale z wykorzystaniem klasycznego zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej nie wykazały oczekiwanego zmniejszenia umieralności. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
3: Z darmowego badania w ramach NFZ-u bez skierowania będą mogły skorzystać osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy nałogowo. Jak wyjaśnia pulmonolog profesor Mariusz Adamek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, minimalna konsumpcja to 20 paczkolat.
4: Czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat, albo dwie przez 10 i tak albo w drugą stronę.
3: Dzięki podobnym badaniom 73-letni Damian Sikora dowiedział się, że w jego płucach pojawił się 3-milimetrowy guzek.
5: Zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony. Zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
3: Rak płuca pozostaje najgroźniejszą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową w Polsce. Każdego roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy osób.
1: Rabat paliwowy dla prywatnych kierowców w Niemczech i dla przedsiębiorstw z branży transportowej planuje niemiecki rząd, reagujący tym samym na rekordowo rosnące ostatnio ceny paliw. Dziś rzecznik rządu federalnego potwierdził oficjalnie, że od października obniżony zostanie podatek energetyczny od benzyny i oleju napędowego. To już druga w tym roku interwencja niemieckiego państwa regulująca ceny paliw. Poprzedni dwumiesięczny rabat paliwowy rząd federalny ogłosił w maju. Miał być wielki rewanż z Bułgarią, tymczasem droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Polacy zagrają jutro z Niemcami, a stawką meczu będzie półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
6: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
7: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi, ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
6: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
1: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00.
8: Ale to był dzień.
9: No działo się w Szczecinie w poniedziałek, działo się także sporo rzeczy w weekend, więc dzisiaj w Radiu Super FM trochę podsumowujemy poniedziałek, a trochę też zahaczymy ostatnie dni. Na przykład wybory w Szczecinie się nie odbywały, ale odbywały się bardzo blisko Szczecina, czyli na pograniczu polsko-niemieckim. Tutaj wygrywa AfD, czyli skrajnie prawicowa partia, zdobywając 38% głosów. SPD 36%, Zieloni i Lewica po około 6%. To oznacza, że tak naprawdę mimo, że AfD wygrywa wybory, to jednak władzę utrzyma dotychczasowa koalicja. Pytaliśmy o to w porannej rozmowie Radia Super FM posła Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Napieralskiego.
10: Druga informacja, że AfD nie będzie rządzić, to dobra informacja. Pierwsza informacja, którą pan wymienił, że AfD wygrywa, to bardzo zła informacja, bo wygrywa blisko naszej granicy. Partia radykalna, partia antypolska, która jest dla nas zagrożeniem, więc trzeba na to patrzeć naprawdę dzisiaj z dużą pokorą i uwagą, co się będzie działo u naszych sąsiadów. To niebezpieczne zjawisko społeczne, polityczne. Jeżeli ta partia będzie wygrywała w innych landach i przejmie władzę w Niemczech, oby nie, bo gdyby przejęła, to naprawdę trzeba byłoby się bać. Myślę, że dużą rolę też negatywną odgrywają jednak dziś w całym świecie, też w Europie i w Polsce, media społecznościowe, które są w większości jednak poza kontrolą prawa. Pojawiają się tam treści bardzo niebezpieczne, często bardzo groźne, nieweryfikowalne. Dzisiaj w takim czasie bardzo szybkiego życia ludzie nie potrafią zweryfikować wszystkich informacji. Pojawiają się fake newsy, pojawiają się bardzo niebezpieczne informacje i one też budują cały taki nastrój.
9: Ale to nie jedyne tematy, które poruszaliśmy z Grzegorzem Napieralskim. Druga sprawa dotyczyła bazy wojsk amerykańskich, która może powstać w województwie zachodniopomorskim. Co na to poseł Napieralski?
10: Myślę, że wszystko jest dzisiaj w grze i powinniśmy starać się robić wszystko, żeby taka baza pojawiła się w naszym regionie. Te trzy województwa, które pan wymienił, one są o tyle strategiczne, że one są najdalej od Rosji, czyli są w takim strategicznym miejscu ułożone. Szczecin, myślę, czy województwo zachodniopomorskie ma kilka atutów, przede wszystkim port, przede wszystkim bliskość do sojuszników, więc myślę, że będzie jedną z takich ważniejszych destynacji, gdzie Amerykanie mogą taką bazę ulokować. No na pewno podniosłoby to rangę nie tylko...
9: Właśnie Szczecin powinien chcieć mieć tutaj bazę amerykańskich żołnierzy.
10: Oczywiście.
9: To by poprawiło nasze bezpieczeństwo, czy może bardziej sprawiłoby, że będziemy jeszcze mocniej regionem krytycznym, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo?
10: Poprawiło. My i tak jesteśmy regionem krytycznym, panie redaktorze, szanowni państwo. Proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj elektrownię, mamy port.
9: Gazoport, tak.
10: My jesteśmy naprawdę takim bardzo istotnym strategicznie dla Polski miejscem, więc dzisiaj wzmocnienie obrony, czyli właśnie wzmocnienie gazoportu, portu.
9: Połączenie sportu i zdrowia. Bieg Uroran za nami. Radio Super FM było patronem medialnym wydarzenia.
11: Widzę koszulkę Pogoni, to znaczy, że czas musiał być dobry.
12: No, nie poszło po mojej myśli, tak jak chciałem, bo zakładałem trochę niższy czas, ale i tak jestem zadowolony.
11: A jak wrażenia z trasy?
12: Trasa dosyć wymagająca, było kilka podbiegów, no ale też było też kilka zbiegów, gdzie można było trochę odpocząć. No ogólnie fajna trasa, polecam każdemu.
13: Zmęczenie jest pomimo kolana bólu.
14: No trasa jest jak zwykle tutaj w Parku Kasprowicza, to ogólnie płasko nie jest, także jest parę górek, no i normalnie zapychają nieźle.
15: Profesor Marcin Słojewski, lekarz kierujący kliniką urologii i onkologii urologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytet Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie. Rzucamy hasło, badaj się, ruszaj się. To są wszystko elementy zdrowego stylu życia, który może nas przed chorobami urologicznymi, ale nie tylko, uchronić. Zachęcamy do tego, żeby się badać, ponieważ wczesne badanie, krótkie badanie, spotkanie z urologiem może nas uchronić od bardzo poważnych konsekwencji w postaci wysoko rozwiniętego nowotworu.
9: A na koniec sport i Piotr Jarząbek.
16: Z uśmiechem na ustach na przerwę reprezentacyjną mogą udawać się piłkarze Pogoni Szczecin, którzy w ostatnim meczu przed 3-tygodniową pauzą pokonali na wyjeździe Piast Gliwice 2-1 po bramkach Jordiego Sancheza i Darko Czurlinowa. Trener Pogoni Oskar Garcia na pomeczowej konferencji podkreślał, że było to zwycięstwo wycierpiane, wyszarpane, no ale najważniejsze jest, 3 punkty w tabeli są i podczas tej 3-tygodniowej przerwy 5. miejsce w Ekstraklasie również jest. Jeżeli chodzi o Świt Szczecin, czyli naszego drugoligowego reprezentanta, no to oni niestety na wyjeździe 3-0 przegrali z rekordem Bielsko-Biała. Grali też piłkarze i piłkarki ręczne, no to słówko o nich. Zawodnicy Sandra Spa Pogoni Szczecin w derbach Pomorza Zachodniego i to jeszcze na wyjeździe, dodajmy, pokonali Gwardię Koszalin 32-23. Szczypiornistki SPR Pogoni natomiast w pierwszym meczu w hali nowego Szczecińskiego Domu Sportu 2-0, no przegrały niestety na otwarcie z Koroną Kielce 19-29.
9: Tematy z pogranicza polsko-niemieckiego wrócą jutro w porannej rozmowie Radia Super FM. Moim i waszym gościem, a właściwie gośćmi będą Agnieszka van Hoffen, ekspert do spraw pogranicza polsko-niemieckiego, a także Paweł Bartnik, przewodniczący Rady Miasta, jednocześnie dyrektor Biura Euroregionu Pomerania. Zapraszam serdecznie, trzymajcie się, spokojnego wieczoru i słyszymy się jutro.
8: Ale

Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. I po reklamie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.